0: Zostawi mnie?
1: Post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.
0: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
1: Post.
0: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
1: Post.

0: 2.
1: Loki nakręcone, a z oczu pada deszcz. Lodowy

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy

0: raz pierwszy dzisiaj. Dzień dobry, w drugi dzień tygodnia. Krzysztof Baziuniak. 15 stopni Celsjusza wskazują teraz termometry w Szczecinie. W najcieplejszym momencie dnia mamy zobaczyć 22 kreski na plusie. Za kilka minut zacznie budzić nas wschód słońca. Dziś spodziewamy się opadów deszczu, więc przed wyjściem z domu weźcie ze sobą parasolki. Kierowcy, wyzwolnijcie teraz w rejonie Bramy Portowej, na Wyszyńskiego, Gdańskiej oraz na Energetyków. Prawy brzeg, noga z gazu na Struga, Wiosennej, Hangarowej i Zwierzynieckiej. Spokojnej drogi i miłego dnia.
1: Jest szósta, News SK2, Anna Łobocka. Dziś 1 września na Westerplatte trwają obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W uroczystościach biorą udział premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki.
2: Świat, panie premierze, postawił nas w takiej sytuacji, że prawdziwa, twarda, sojusznicza deklaracja wobec Polski wymaga tego, aby nasi sojusznicy z Berlina i nasi sąsiedzi wypłacili nam zadośćuczynienie, które Polska przekaże na polskie siły zbrojne, na polski przemysł zbrojeniowy, żebyśmy nie musieli brać zachodnich kredytów, abyśmy dostali to, co nam się należy.
1: Podczas uroczystości zapalono znicz pokoju i odczytano apel pamięci. Na stacjach paliw znów drożej. Wygasł dwutygodniowy rządowy program osłonowy ceny paliwa niżej. Jak bardzo ceny poszły w górę? Na jednej ze stacji w Bełchatowie jest nasz reporter Rafał Różycki.
3: Podwyżka jest znacząca. Litr popularnej benzyny 95 kosztuje tutaj o złotówkę i 12 groszy więcej niż w poniedziałek. Z kolei olej napędowy zdrożał o złotówkę i 4 grosze i przekroczył barierę 8 zł za litr. Kierowcy kręcą głowami.
4: Bardzo dużo. No.
3: Za dużo?
4: Za dużo, bardzo za dużo. No.
5: Szaleństwo. Na zarobki Polaków powinno być tańsze.
3: Obniżone ceny obowiązywały do 31 sierpnia. Do godzin wieczornych kierowcy szturmowali stacje paliw, aby zatankować taniej.
1: Ostatnie dwa tygodnie pakietu CPN kosztowały budżet państwa około 500 000 000 zł. Od dzisiaj zmiany na trasie do Morskiego Oka. Tatrzański Park Narodowy rozpoczyna pilotaż nowej trasy dla wozów konnych. Zostanie ona skrócona. Wozy nie dojadą już do Polany Łosienica, tylko do Wodogrzmotów Mickiewicza. Potanieją też bilety za przejazd wozami konnymi. Zamiast dotychczasowych 100 zł turyści będą płacić 50 zł za jazdę w górę i 30 za jazdę w dół.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: SK2 Sport.
1: Polskie siatkarki zgodnie z planem wygrały i znalazły się w najlepszej ósemce Mistrzostw Europy. Na drodze do ćwierćfinału stanęła im reprezentacja Portugalii. Biało-czerwone wygrały 3-0. W czwartek podopieczne Stefana Lavariniego zagrają z Holandią, a stawką tego meczu będzie awans do półfinału. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8, polska tenisistka wygrała z Chinką Xiu Wang 6-2, 6-3. Świątek grała z nią trzeci raz i odniosła trzecie zwycięstwo.
6: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Wczoraj mówiliśmy o tym, że nasze siatkarki walczą o ćwiarteczkę w turnieju.
10: Co, wywalczyły jakąś?
9: No, słyszałeś, że wywalczyły, teraz będą walczyć o połówkę. Faceci mogą czuć się zawstydzeni.
8: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2. SK2.
11: A kiedy litra? Litra?
9: A o litra nie wiem. Weekend. Week i end. 3 minuty po 6. Dede nagra już grę za chwilę Lady Punk. Wajda, Jarząbek, Wajda. Dzień dobry!

0: Kanapka.
1: Kanapka!
2: Ulubiony przedmiot szkolny,
3: to,
2: tak?
3: To jedno, tak to jedno, ale jak ktoś nowego plecaka nie kupił i ma stary z zeszłego roku, to sprawdźcie, czy tam nie jest kanapka w środku.
2: To zielone na dnie to być kanapka. Może jest kanapką, kanapka. Tak jest z zeszłego roku. Pamiętajcie o tym, żeby ją w końcu wyjąć.
3: Ale teraz tak, bo tak się żartuje, nie, że ta kanapka, ale szczerze, szczerze,
2: no.
3: Zdarzyło ci się, czy nie?
2: Ale zależy co?
3: Z tą kanapką.
2: Z tą
3: zieloną.
2: Stary, ja miałem całą kolekcję zielonych kanapek.
3: Ale naprawdę?
2: Oczywiście, że
3: nie żartujesz
2: tak.
3: Teraz.
2: Nie żartuję,
3: bo mi się zdarzyło, ja sobie bardzo często żartuję, ale mi się raz w życiu zdarzyło, raz. Pomiędzy trzecią a czwartą klasą szkoły podstawowej zdarzyło mi się, że zostawiłem kanapkę w plecaku.
2: A ja dzisiaj nie wiem, jakim cudem ja mogłem zostawić gdziekolwiek jedzenie.
3: No właśnie.
2: To jest nieprawdopodobne po prostu.
3: Teraz bym nie uwierzył.
2: Ja byłem zupełnie innym człowiekiem kiedyś.
3: Chyba tak. Dobra, tak słuchajcie, inaczej. Rozpoczęcie roku szkolnego, pakujemy te wszystkie rzeczy, które są potrzebne.
2: Pierwszy dzień września, zaczynamy wszystko od zera, moi drodzy, tak więc życzymy wam samych dobrych stopni już na sam początek, prawda? I dobrego zachowania i żeby wam, jeżeli ktoś idzie do pierwszej klasy, to żeby wam się dobry nauczyciel trafił na
3: tak,
2: przykład.
3: Tak, wszyscy zaczynamy od wzorowego, później idzie tylko w dół.
2: To, prawda? Tak, z czegoś trzeba schodzić.
3: Dokładnie. Dobra, to pytanie, jaki był wasz ulubiony ten przedmiot szkolny? I wcale nie mowa o przedmiotach szkolnych.
2: Czyli o lekcjach. Tobie chodzi o lekcje?
3: Mi chodzi
2: o,
3: że tak.
2: Czyli nie to, że ekierka. Albo cyrkiel.
3: Nie, właśnie o to mi chodzi.
2: A o to ci chodzi?
3: Tak.
2: Czyli nie to, że przedmiot, że geografia.
3: Nie, geografia nie.
2: Geografia nie.
3: Biologia nie, matma nie, fizyka nie, tylko...
2: Co musieliście mieć zawsze w szkole, żeby się czuć komfortowo?
3: O to.
2: Właśnie.
3: Bez czego no się nie ruszałeś do szkoły.
2: Teraz to pewnie smartfon, nie?
3: Teraz smartfon.
2: A kiedyś?
3: A kiedyś było inaczej. No i o to chodzi i o to was pytamy. 726-826-826. Dajcie znać.
2: Ja miałem na przykład swój ulubiony przedmiot, to zeszedł do religii.
3: No.
2: Na samym końcu takie komiksy były, że jeszcze dzisiaj czytam z zapartym tchem.
3: A jak cię ksiądz do tablicy wezwał, to wróciłeś i w zeszycie, jakie piękne rysunki tam były w tym zeszycie.
2: Kto to jest? Batman.
3: To jest Batman i ma dwa jaja? Dajcie znać, jaki był wasz ulubiony przedmiot, bez którego nie ruszaliście się do szkoły.

0: No i gra.
1: Jak masz taki piórnik, taki wiesz, nie to, że taki kwadratowy, co się tam otwierało jak książeczki i wszystko było poukładane, tylko miałeś taki piórnik, taką tubę w środku.
0: Ja miałem tubę, no.
1: Miałeś taką tubę?
0: Tak.
1: To właśnie jak szukałeś długopisu, to wtedy tak sobie mówisz, jak tu odnaleźć ciebie tu, mogę się zaśpiewać.
0: Ale żeś wyprzedził słowa Darka, bo Darek, bez czego ty się nie ruszałeś do szkoły? Darek, jesteś? Halo? Bez czego?
2: Bez piórnika i bez gumki.
0: Widzisz? Bez piórnika i bez gumki. Bez czego jeszcze, Darek? Co tam jeszcze brałeś do szkoły?
2: Tak samo właśnie to. Miałem te komiksy, słynne komiksy, Kapitan Żbik i Kapitan Klos.
0: Kapitan Żbik i
2: Klos.
0: Okej.
2: Okay. Klos.
0: Hans no. Klos.
2: Seria cała
0: Hansa Klosa. Proszę bardzo.
2: I Tarzan jeszcze.
0: I Tarzan, dobra. Czyli bez komiksów Darek się do szkoły nie ruszał, czyli wiadomo, co w szkole robił. Nie uczył się,
1: tylko czytał.
0: Tylko douczał się.
1: Douczał się o człowieku historii z dżungli.
0: Tak. O swoich historii swoich ulubionych bohaterów. Dobra, czyli mamy piórnik, gumka i komiksy. To braliście do szkoły.
1: Czego wy się nie ruszaliście do szkoły? 726-826-826 albo Messenger z zapraszamy do tego, żeby się tym podzielić. O, na przykład SMS przyszedł, proszę bardzo. Witajcie, dla mnie przedmiotem takim był rozkład jazdy autobusów powrotnych do domu. Pozdrawiam, Batman z Półtuska.
0: Batman, bo mówiliśmy o Batmanie, że się ktoś narysował tego z dwoma jajami Batmana.
1: Jestem jak znak na niebie taki, wiesz, tego nietoperza. Wywołałem Batmana. To się może skończyć.
0: Czekamy na Spidermana. SK.

0: No, na piechotkę i tak. Każdy mur będzie trzeba przeskakiwać. Rzeczywiście, magicznym ruchem pylonów zmieniły się po północy ceny paliw na stacjach.
1: Ja jeszcze na stare złote tankowałem.
0: Na stare?
1: Na stare złote tankowałem i dotankowałem do pełna wczoraj, a później takie kolejki były na stacjach, że ho-ho.
0: Dzisiaj już zmiana, przypomnijmy sobie.
2: A gdyby pan był premierem, to ile byłaby benzyna? Ja powiedziałem 5,19.
1: Ludzie, wybierzmy w końcu tego Tuska na premiera, no.
3: SK2. SK2. 100% polskich hitów.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
8: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele, podłogi, drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: I po reklamie.
10: Dzisiaj promienie słoneczne będą próbowały przebić się przez pochmurne niebo, z którego spodziewamy się opadów deszczu. Parasolka lub płaszcz przeciwdeszczowy to na pewno dobry pomysł. Termometry wskazują teraz 15 kresek na plusie. Temperatura odczuwalna jest nieco niższa. Kierowcy, ściągnijcie teraz nogę z gazu m.in. na Kołątaja, Chopina, na Szczanieckiej, w rejonie Placu Rodła oraz na Piastów i Jagiellońskiej. Prawy brzeg miasta uważajcie na rondzie Ułanów Podolskich, na Granitowej oraz na Kablowej.
11: 6.30, News SK2, Anna Łobocka, 26-latek, który miał potrącić dziecko w powiecie olkuskim, usłyszał zarzuty. Przyznał się do winy, ale twierdzi, że jechał prawidłowo i nie zauważył idącego poboczem 15-letniego chłopca. Mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia. Stan poszkodowanego dziecka nadal jest bardzo ciężki. Strefa buforowa przy granicy z Białorusią przedłużona o kolejne 90 dni do końca listopada. To w związku z wciąż realnym zagrożeniem. Czasowy zakaz przebywania nie obejmuje miejscowości i szlaków turystycznych. Hubert Hurkacz zameldował się w drugiej rundzie US Open, wygrał z Damirem Dżumhurem. To sztuka nie udała się Mai Chwalińskiej, która w pierwszej rundzie przegrała z Amerykanką Taylor Townsend.

0: co ja? Co tak nam mi kiwa głową?
1: No bo zamyślony taki jesteś. Chciałem, żebyś powiedział na przykład godzinę ludziom, żeby wiedzieli, kiedy mają wyjść do tej szkoły już.
0: 6:37. No. O 9:00 pewnie pierwszy dzwonek. Jak życie znam.
1: Uważajcie, bo wychowawczyni się za wami stęskniła bardzo.
0: Tak.
1: Ona jest tak stęskniona,
0: że pierwsza lekcja będzie, wyciągamy karteczki, zobaczycie.
1: No co pamiętacie co tam, tak. Z ostatniej lekcji z ubiegłego roku.
0: 7268268826 albo Messenger. Jaki był wasz ulubiony przedmiot w szkole?
2: Ja zawsze do szkoły musiałam mieć worek z kapcami na zmianę, bo pani szatniarka nie chciała wpuszczać, jak nie było kapci. A? Fartuszek. I pamiętam zawsze, jak mama prasowała do tego jeszcze taki biały kołnierzyk.
1: Biały kołnierzyk do fartuszka mama jeszcze pracowała i worek na kapcie musiał być.
0: Tak, a kapcie musiały być na białej podeszwie, bo inaczej być nie może oczywiście, prawda? Zawsze musiała być biała podeszwa.
1: Niekoniecznie.
0: Naprawdę?
1: No ja do szkoły, dopiero w średniej mogłem zwykłe laczki kapcie zakładać. Normalnie w kapciach po szkole chodziłem. W średniej, naprawdę, laczki miałem. Mhm. Ale wcześniej musiała być biała podeszwa, jakieś halówki za dyszkę z targów.
0: Tak, im człowiek starszy, tym mniej się wstydzi. Taka prawda. Weronika nam się jeszcze odezwała na Messengerze.
1: No czytaj.
0: Cześć, nie ruszałem się do szkoły bez śniadaniówki. Wypchanej pysznościami.
1: Czyli śniadaniówka, czy chodzi o to takie pudełko na kanapki, tak?
0: Być może, ale ja podejrzewam, że chodziło albo o Dzień Dobry TVN, albo Halutu Polsat. SK2.
1: Hej, ale hola. SK2 to też jest śniadaniówka. To proszę mi tu nie wypaczać. My też jesteśmy śniadaniówką. Czyli cieszymy się, że nie ruszacie się też bez nas, bo to do nas Weronika napisała, czyli chodzi o nas. Nie jakieś tam TVN-y i Polsaty.
0: Oczywiście, że tak. A my jesteśmy takie ciacha, że można nas jeść przez cały poranek.
1: Tylko jest problem, nie ma takiego lunchboxa, do którego się zmieścimy. Robert Kojnacki, Andrzej Piaseczny już teraz za chwilę w Rozu. 21 minut do 7:00.

0: Cieszcie się życiem. Wakacje są za krótkie, bo już ich nie ma. 1 września, dzisiaj 6:48, tu Radio SK2, Wajda Jarząbek, cześć ponownie. W Pradze otwarto coś
1: Bardzo ciekawe, bo się znam na Pradze, bo byłem na Słowacji ostatnio.
0: A, no to na Pradze się znasz.
1: To oczywiście.
0: Tak, to rzut beretem.
1: W Pradze otwarto wyjątkową wystawę znaczków pocztowych, moi drodzy, na której prezentowany jest najdroższy i najrzadszy znaczek świata, One Cent Magenta z brytyjskiej Gujany, wyceniany na, uwaga, 8 300 000 dolarów.
0: Jeden znaczek 8 000 000 dolarów. Kupujesz taki znaczek, idziesz na pocztę, a tam i tak bezczelnie się pytają, zwykły czy priorytet?
2: SK2.
1: No, ale mój drogi, jakbyś miał taki znaczek, to mógłbyś sobie chociaż liznąć bogactwa.
0: A to nie ma takich kółeczek z gąbeczką nasączoną?
1: Wtedy bym lizał.

0: Gdzie jest Romeo, który nie będzie Romeem? To też propozycja dla jakiegoś rockmana, żeby nagrał utwór Nie będę Romeo!
1: Ha. I ja mam inne pytanie.
0: Stał pod balkonem.
1: Gdzie jest Alfa Romeo? Być może właśnie stoi pod balkonem.
0: Ja wiem, gdzie jest.
1: No, gdzie?
0: W warsztacie. 4 minuty do 7. O 7 najświeższa porcja newsów. Gdzie jest paliwo do tego Alfa Romeo?
1: No właśnie, dlatego
0: gdzie jest to tanie paliwo?
1: Dlatego Alfa Romeo stoi pod balkonem, bo paliwa nie ma.
0: Nie, znaczy jest.
1: Znaczy wczoraj nie było.
0: Tylko cię nie stać cię. Kupiłeś Alfa Romeo, już cię nie stać na zatankowanie.
1: Tak jakby nie było, no.
0: O podwyżce cen paliw, w sensie o skończeniu rabatu z okazji wakacji. Usłyszymy w newsach już za chwilę, bądźcie blisko.
2: SK2. SK2. Wszystkie polskie hity.

0: Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
5: Bo tylko do drugiej.

0: od 6 groszy, a także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.
6: Pogoda w Szczecinie może być dzisiaj zmienna. Zapowiadane są zarówno promienie słoneczne, jak i przelotne opady deszczu. Na tę chwilę jednak nie pada, a termometry wskazują 15 kresek na plusie. Kierowcy, uwaga, wprowadzono zmiany na Emilii Plater ze względu na remont ulicy. Wyznaczono objazdy również dla autobusów linii 53 i 67. Ponadto zwolnijcie teraz na Krzywoustego, Narutowicza, Sosabowskiego, Wyszyńskiego oraz na Jana Skolna. Prawy brzeg, noga z gazu na Struga i Wiosennej.
7: Jest 7 News SK2, Anna Łobocka. Kamery monitoringu i pracownicy zauważyli sprawcę wczorajszego pożaru w Skarżysku Kamiennej. Mężczyzna, jak ustalili nieoficjalnie nasi reporterzy, wtargnął na teren zakładu produkującego drony przez ogrodzenie. Według śledczych mógł działać na zlecenie obcego wywiadu. Te informacje przynosi o poranku nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, powiedz, co nowego udało ci się ustalić?
8: Według naszych nieoficjalnych informacji sprawca był zamaskowany. Po tym jak przedostał się na teren zakładu przez ogrodzenie, pracownica, która go zauważyła, wszczęła alarm. Wtedy mężczyzna zdążył jeszcze wyjąć z plecaka butelki z benzyną, rozlać ich zawartości, podpalić zapalniczką. Nie zdążył jednak wykorzystać całej zawartości tego plecaka. Po tym, gdy wzniecił ogień, rzucił się do skutecznej ucieczki. Taki bieg zdarzeń nie pozostawia wątpliwości, że pożar w firmie był podpaleniem. Służby próbują teraz ustalić tożsamość sprawcy i to, na czyje zlecenie mógł działać. Jak przekazują nam nasi rozmówcy, od wczoraj trwa intensywna analiza monitoringów w całej okolicy.
7: Przypomnijmy, wczoraj Prokuratura Krajowa wszczęła w tej sprawie śledztwo pod kątem działalności obcego wywiadu i dopuszczenia się przestępstwa o charakterze terrorystycznym. 87 lat od wybuchu wojny. O 4:45 na Westerplatte rozpoczęły się główne obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej. Zabrzmiały syreny, odśpiewano hymn, podniesiono flagę, a pamięć poległych uczczono apelem poległych i salwą armatnią. W uroczystościach wzięli udział prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk. Jeszcze dziś w Gdańsku kolejne uroczystości upamiętniające ofiary wojny, m.in. na Placu Obrońców Poczty Polskiej. Koniec z tańszym tankowaniem. Wygasł rządowy program CPN i od północy ceny paliw poszybowały w górę nawet o złotówkę. A wczoraj do północy właśnie przed dystrybutorami ustawiały się długie kolejki.
9: Dzisiaj przypomnieliśmy, że dzisiaj się kończy rządowa promocja, także też czekamy.
10: Leje pan do pełna?
11: No tak, no.
10: To była oszczędność?
11: No na pewno.
7: Program ceny paliwa niżej obowiązywał przez ostatnie 2 tygodnie.
12: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: SK2 Sport.
7: W Częstochowie skończyła się cierpliwość. Raków zwolnił z funkcji trenera Dawida Kroczka. Złożyły się na to fatalne wyniki na starcie sezonu. Zespół odpadł w ostatniej rundzie eliminacji Ligi Konferencji, a w Krajowej Lidze nie zdobył nawet punktu. Na razie klub nie podał, kto przejmie drużynę. Za to drużynę Liverpoolu właśnie zasilił Bradley Barcola. The Reds za Francuza zapłacili PSG 123 miliony funtów, co jest rekordem w przypadku piłkarza z Ligi Francuskiej. 23-latek ma przejąć pałeczkę w ataku po odejściu Mohameda Salah.
12: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: A pan leje do pełna?
15: Nie chciałbym być na miejscu pełna. Jak go tak leją wszyscy, no. Od lewa do prawa.
14: Ja leję do pusta, jak coś zawsze. Do pusta leję, żeby było lżej. Dobra, było CPN, teraz jest DUP.
15: Czyli?
14: DUP. Drogie usługi paliwowe.
0: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
15: Czyli jesteśmy udupieni.
14: Tak, dup po portfelu to jest dup. Pamiętajcie, fajny skrót. Wymyśliłem go przed chwilą, nie?
15: Proszę bardzo. No. I na tym może zarabiać teraz na przykład. No, jak będziecie coś, stać?
14: To patent jest mój. A poczekajcie, godziny nie powiedzieliśmy. 4 po 7.

0: pozdrowieniami dla pewnego pana, który tak kiedyś do radia zadzwonił i podsiadło i podsiadło, cały czas gracie, podsiadło i podsiadło.
1: Słyszałem, że taki fan zadzwonił
0: fan,
1: wielki,
0: fan
1: prawda?
0: Pana podsiadło, znaczy chyba nie fan Dawida podsiadło, ale Dawid podsiadło, no takie nówki sztuki robi, że no musimy je grać.
1: Ja już wiem, dlaczego Dawid podsiadło z kawałkiem Na błysk jest dopiero na trzecim miejscu, bo co z tego, że głosujesz i dajesz mu plusy?
0: Jak jest ten pan, który daje minusa, on cały czas klika minusy, no nie, no, proszę pana, tak się nie robi.
1: Oddaliśmy władzę w wasze ręce, tak. Moi drodzy, i to wy decydujecie tak naprawdę, co ma być numerem 1, na co ma być numerem 20, a co w ogóle ma spaść z naszej
0: tak
1: listy.
0: Tak to jest skonstruowane, że rzeczywiście są plusiki i minusiki, no to można pod kimś dołki kopać, no nie oszukujmy się, tak też może być. Gips, Igo i Formanin aktualnie na miejscu pierwszym, ale piątkowa lista może to wszystko powywracać do góry nogami.
1: Bo ja chciałem tylko powiedzieć, że na miejscu 20 Mrozu nie ma miejsca jak dom, więc
0: i,
1: też może
0: też można to wywrócić do góry
1: nogami. Oczywiście, że tak. No. 726, co ja mówię, przecież sk2.pl tam się wchodzi i tam się głosuje.
0: Tak, a no. 726 to jest początek naszego numeru telefonu i kto go nie zna, to nie dokończymy. sk2.pl, zakładka gorąca, Polska 20.
2: Jaki

0: 18 minut po 7. Dzisiaj przypominamy pierwszy dzień nowego roku szkolnego 2026-2027.
1: Niech wam szkoła lekką będzie. W takim razie dzisiaj się pytamy was, jaki był wasz ulubiony przedmiot. 7268268826, odbieramy telefon.
2: Robert z Warszawy. Ekonomicznie myślałem, miałem jeden zeszyt od wszystkich przedmiotów. Przykładowo od początku Polski, od końca matematyka, fizyka, chemia, a na środku WF i piłka do kosza. Pozdrowionka dla wszystkich i dzień bez waszego radia to jest dzień stracony. Dziękuję uprzejmie, do usłyszenia.
0: O, proszę. Jaka wazelina na końcu. Dziękujemy bardzo.
1: Ja bym ci od razu na semestr piątkę wystawił.
0: Tak. W środku zeszytu, bo nie wiem, czy usłyszałeś, co było w środku zeszytu.
1: Koszykówka.
0: Miejsce na WF, no. W zeszycie. Miejsce na WF, no.
1: Ja w środku zeszytu grałem w kropki na przykład, ale mam też znajomą sklepową, która też miała swój zeszyt. Tak. I też byłem.
0: I na też początku, się z niego końcu, korzystało.
1: Też się z niego korzystało. Oczywiście, że tak. Takie czasy były. Tak więc wiecie, zeszyt to ważna rzecz.

0: To już nie marzenia, to fakty. O tym teraz na 25 minut po siódmej, dane Głównego Urzędu Statystycznego.
1: Polacy piją mniej alkoholu, za to jedzą więcej mięsa.
0: Jesień idzie. Ludzie po prostu rzucili się wręcz na antybiotyki.

0: Reklama.
1: Świętuj z nami 100 lat Ducati. Czystej pasji, innowacji i perfekcji. W sobotę 5 września wpadnij od 9 do 16 do salonu Ducati Szczecin przy Gryfińskiej 39B i poczuj moc Ducati. Nasze drzwi są otwarte dla każdego. Czekają jazdy testowe, specjalne oferty na motocykle, odzież i akcesoria. To idealna okazja, by spotkać lokalną społeczność, powspominać World Ducati Week, porozmawiać o torach i podróżach. Szczegóły na szczecin.ducatipolska.pl.
2: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
4: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
5: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
6: Nowy sezon Top Model już jutro o 21.30 w TVN.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy? Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: I po reklamie.
10: Pierwszy powakacyjny dzień w Szczecinie zapowiada nam się dosyć pochmurnie, choć promienie słoneczne będą próbowały dojść do głosu. Spodziewamy się opadów deszczu, więc przed drogą do szkoły czy pracy warto zaopatrzyć się w parasolkę. Aktualnie mamy 16 kresek na plusie. Kierowcy, wyzwolnijcie teraz na Gdańskiej, Energetyków, na Kolumba, Piastów, Jagiellońskiej, 5 lipca i w okolicach Turzynu. Prawy brzeg uważajcie na granitowej stronę Krygiera oraz na batalionów chłopskich. Spokojnej drogi i życzę Wam miłego dnia.
11: 7.30 News SK2, Anna Łobocka. Na początek Łotwa. W nocy poderwano samoloty NATO blisko granicy z Rosją. Wcześniej wydano ostrzeżenie o możliwym zagrożeniu w łotewskiej przestrzeni powietrznej. 7 osób podejrzanych o oszustwa i pranie pieniędzy w rękach służb. Wszyscy trafili do aresztu. Według prokuratury dokonywali oszustw przy oferowaniu do sprzedaży maszyn budowlanych za pośrednictwem jednego z popularnych portali. Zyski lokowali w kryptowalutach. Kraków ma nowy mural przy ulicy Mogilskiej. Odsłonięto malowidło z wizerunkiem wokalisty Andrzeja Załuchy. Autorem jest artysta street artowy Piotr Tuse-Jaworski.

0: Na prawo, na lewo, w górę i w dół. Bo to jest taki trochę jak walczyk, nie? Dwa, dwa, trzy, trzy, dwa, trzy, cztery, dwa, trzy. I pociąg się zatrzymał na stacji i już nie pojedzie dalej.
1: Stacja SK2 Główna, witamy serdecznie. 7:38 już na zegarach. Dzisiaj pierwszy dzień szkoły. No to trochę o szkole rozmawiamy. W waszych ulubionych przedmiotach szkolnych.
0: I wcale nie chodzi o matematykę, polski i tak dalej, i tak dalej. I
1: nie,
0: tak dalej,
1: są chociaż... inne przedmioty.
0: Tak, tak, ale też jak coś, to zapraszamy. Słuchamy.
2: Dzień dobry państwu. Moim najładniejszym przedmiotem była muzyka, a zawsze nosiłam ze sobą swój kamień, tak zwany amulet, który przynosił mi szczęście. Pozdrawiam Eskę, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, dziękuję serdecznie.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy. Widzisz, tu było o dwóch przedmiotach. O tym rzeczywiście takim przedmiocie, w sensie nauce.
3: Muzyka, tak.
0: Tu była muzyka, się pojawiła i pojawił się też przedmiot, taki rzecz, w sensie, którą do szkoły się zabiera.
1: Kamień? Kamień? Po co komu kamień w szkole? Kamień?
0: Jak się tak zastanawiasz, to tak pomyśl sobie, co masz w plecaku. W plecaku masz papier, tak?
3: No mam.
0: Nożyce są?
3: Tak,
0: są.
3: Biorę nożyczki.
0: No to kamień?
3: No do kompletu, no tak, rzeczywiście. SK2.
0: A w co będziesz grał na przerwie? Jak smartfona nie weźmiesz? No.
3: Później papier, kamień, nożyce zostaje.
0: Później ci opowiem. Dawid Kwiatkowski i Margaret już teraz.
4: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto... Przełknął to i czekał. Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Cała prawda, całą dobę. Zawsze to przy tym utworze powtarzam. U nas w Radiu SK2. 12 minut do 8.
1: Prawdą jest to, że chcą odwołać prezydenta Częstochowy.
0: To bo już się moda stała, że odwołują prezydentów chyba.
1: No i tam w całym kraju zbierane są podpisy, ale w Częstochowie się udało. Zebrano podpisy pod referendum.
0: Naprawdę?
1: O odwołanie, tak?
0: Tak. Jak ten pan się nazywa?
1: Pan Krzysztof Matyjaszczyk.
0: Tak. Oni, mieszkańcy, ci co referendum robili, twierdzą, że nie powinien rządzić miastem, tak?
1: Tak.
0: A są jakieś powody?
1: Ciążą na nim zarzuty prokuratorskie. Dotyczą korupcji, moi drodzy.
0: No. To będzie ciężko się
1: będzie
0: z tego wykaraskać.
1: Ciężko.
0: Panie Krzysiu.
1: Jak się pan prezydent obroni, to nie wiem, to chyba na kolanach do Częstochowy powinien zasuwać.
2: SK2.
0: Daleko nie ma.

0: Wyszłaś z domu i do pracy albo do szkoły. To innych opcji dzisiaj nie ma. Zaczynamy rok szkolny, przypominamy. 5 minut zostało do 8. Po 8 oczywiście zagramy w Państwa Miasta, rozruszać szare komórki przed nowym rokiem szkolnym.
1: Jak życie znam, to też gdzieniegdzie o godzinie 8 zabrzmi pierwszy dzwonek w szkołach polskich.
0: No i właśnie, mamy propozycję. Dzisiaj zgłosimy się do Państw Miast z propozycją czegoś zastępczego zamiast dzwonka szkolnego. Co byście widzieli zamiast dzwonka szkolnego? Jaki inny dźwięk, który by oznaczał przerwę?
1: Krowa.
0: I wiadomo, że przerwa, na przykład, nie? Jak macie inne propozycje, tym właśnie się zgłaszajcie i tak wchodzimy do gry o prezent marzeń wartości 500 zł.
1: 7268268826 przez Messengera też można się do nas zgłosić.
0: Tylko tam zostawcie nam swój numer telefonu.

0: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do środy brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało. Już w czwartek otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na Ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład pralka Bosch 8 kg. Cena na otwarcie nowego sklepu 899 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD od czwartku od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.
12: I po reklamie.
13: Na szczecińskich ulicach widać zwiększony ruch. Kierowcy, pamiętajcie, że dzisiaj dzieci i młodzież rozpoczynają nowy rok szkolny. Miejcie oczy dookoła głowy. Ciaśnie może być między innymi na Wyszyńskiego, Piastów, Krzywoustego, na Kołłątaja i w Alei Wyzwolenia. Ponadto przypominamy, że ruszyły prace na Emilii Plater i w związku z tym dłużej postoicie na Matki Teresy, Parkowej czy na Szczanieckiej. Wyznaczono objazdy również dla autobusów linii 53 i 67. Miłego rozpoczęcia roku szkolnego.
14: Jest ósma News SK2, Anna Łobocka. Polska jest ofiarą wielu aktów dywersji ze wschodu, powiedział na Westerplatte premier Donald Tusk. To w kontekście ostatnich pożarów w zakładach wytwarzających komponenty dla przemysłu lotniczego w Lublinie i firmie produkującej m.in. drony w Skarżysku Kamiennej.
15: Polska jest ofiarą wielu prowokacji. Mieliśmy najprawdopodobniej znowu akty sabotażu kilkadziesiąt godzin temu. Podpalenia.
14: Według nieoficjalnych ustaleń naszych reporterów w Skarżysku Kamiennej sprawca wtargnął przez ogrodzenie, podpalił wylaną z butelki benzynę i uciekł. O czym więcej Mateusz Chłyston.
16: Według naszych informacji mężczyzna był w kominiarce i kurtce. Kiedy sforsował ogrodzenie, zauważyła go pracownica zakładowego monitoringu, która zaalarmowała, że na terenie firmy znajduje się intruz. Mężczyzna miał wtedy błyskawicznie wyjąć z plecaka butelki z benzyną, wylać część ich zawartości i podpalić zapalniczką. W związku z alarmem po kilku sekundach rzucił się jednak do ucieczki, nie wykorzystując całej zawartości plecaka. Śledczy, jak ustaliliśmy, zabezpieczyli na miejscu ślady, które mogą wskazywać na udział służb obcego państwa w tym zdarzeniu.
14: Prokuratura wszczęła już śledztwo pod kątem działalności obcego wywiadu i dopuszczenia się przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Czas zmierzyć się z rzeczywistością i z nowościami, które czekają na uczniów. Dziś prawie 5 milionów uczniów wraca do szkół. Przed jedną z podstawówek w Bydgoszczy jest teraz nasz reporter Dawid Olszewski.
17: Tak, jestem. Dzień dobry.
14: Powiedz, uczniowie zadowoleni, że wrócili z wakacji i co ich czeka w tym roku szkolnym?
17: No tutaj ruch coraz większy. Po wakacjach do szkoły wróciły Oliwia i Ania.
18: Nudziło mi się już w domu i w sensie to można pójść już.
17: Za długo trwały te wakacje.
18: Tak, za bardzo.
17: Ale mogłyby jeszcze chwilę potrwać, czy już nie?
19: Tak, mogłyby jeszcze chwilę potrwać.
17: Nowy rok szkolny to też zmiany. Nowa podstawa programowa w przedszkolach i klasach pierwszej i czwartej szkół podstawowych. Zakaz korzystania ze smartfonów, między innymi w podstawówkach, oraz obowiązkowa edukacja zdrowotna, ale bez części dotyczącej zdrowia seksualnego, która będzie tylko dla chętnych.
14: Zmiany czekają też szkolne stołówki. W jadłospisie ma być więcej warzyw, owoców, ryb, a mniej cukru i soli.
20: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
21: SK.
12: Polska 2 Sport.
14: 207 meczów w kadrze i koniec. Lionel Messi ogłosił, że kończy reprezentacyjną karierę, w której strzelił 125 goli. Zdobył z nią mistrzostwo i wicemistrzostwo świata oraz dwukrotnie triumfował w Copa America. A dziś kolejne mecze z udziałem Polek na wielkoszlemowym US Open. Do gry w pierwszej rundzie wejdą Magdalena Fręch, która około 20 powinna rozpocząć mecz z Iwą Jowicz. Nieco później na korcie powinna też pojawić się Magdalinet, której rywalką będzie Francesca Jones. Przypomnę, że do drugiej rundy awansowała Iga Świątek, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.
20: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
21: No to za godzinę gdzieś się rozpoczną wszystkie apele. Mniej więcej w okolicach 9 chyba, nie?
22: Sztandar wprowadzić.
21: Tak. 3 minuty po 8 mamy.
22: A, jutro szkoła i niestety nauka i tak przez kolejne 10 miesięcy. Najgorzej to mają dzieci kolejarze.
21: Tak?
22: Tak, bo nieważne jak będą się dobrze uczyć, i tak zawsze mogą dostać szlab.
12: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
21: Ojciec jedzie do roboty, ty nigdzie nie wychodzisz. Proste, proste.

0: 11 minut po 8. Tu SK2, tu najlepsze polskie hity, tu Wajda Jarząbek.
1: I tylko takie newsy u nas. Tylko takie newsy u nas usłyszycie. Posłuchajcie, 1000 wolontariuszy zakopało w Szwajcarii 2000 par majtek.
0: To wychodzi po dwie pary na jednego wolontariusza, ale to wszystko po to, żeby zrobić badania naukowe, żeby sprawdzić aktywność biologiczną gleby.
1: I co ciekawe, największą aktywność biologiczną odnotowano w prywatnych ogrodach, gdzie bawełniana bielizna rozkładała się najszybciej, podczas gdy na trawnikach, takich miejskich, proces ten był najwolniejszy.
0: Dziwne. To jest dziwne. U nas takich badań się nie robi, u nas wszystko jest jasne. Moje majtki na przykład ulegają degradacji bez żadnego zakopywania.
1: Ha, mój drogi, bo masz dobry nawóz.

0: Co graj?
1: W Państwa Miasta.
2: No to
1: graj. A z kim, to my też już wiemy, wy się dowiecie za kilka sekund.
3: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
4: Państwa Miasta.
5: Państwa Miasta w Radiu SK2.
1: Justyna z Piotrem zagra dzisiaj o prezent marzeń o wartości 500 zł. Dzień dobry.
6: No hej.
7: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Przypominamy zasady. Z koła losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy... Proszę słuchać.
0: Nie oddychać.
1: Nie oddychać. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia nagrodę główną. Jak się joker wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
6: Tak.
7: Tak.
1: No, Justynka zacznie.
0: Jak pani od matematyki się zachowałeś
1: teraz.
0: No
1: dzisiaj pierwszy rok szkolny, trzeba tak. Cisza, prawo, ja mówię.
0: W prawo czy w lewo?
7: Poproszę w lewo.
0: Proszę cię bardzo.
1: Zepsuł koło!
6: Nie.
1: Zepsuł
0: koło! Jak to się stało?
1: No dobra.
0: Dobra.
1: Poczekaj, masz piszczy. Zepsułeś koło? Na M się zatrzymało, musicie nam uwierzyć na słowo w takim razie.
6: Znowu... Co ja zrobiłem?
1: Kto dotykał to koło i zepsuł? No, kto?
0: Nieprawdopodobne.
6: Kto ale dotykał? Nie, naprawdę ja zepsułem? Nie.
1: Chyba ty, no wczoraj działało. M, litera dobra. M, Justynko. M jak mama.
0: Będziemy lepić.
1: 20 sekund, uwaga.
0: Państwo!
7: Mongolia.
0: Miasto.
7: Mombasa.
0: Znana postać.
7: Mickiewicz.
0: Roślina.
7: Mimoza.
0: Kolor.
7: Miotowy.
0: Zawód.
7: Muzyk.
0: Samochód.
7: Mazda.
0: Imię
1: już będzie po czasie. Bo już nie wyrobiliśmy.
0: Ty wiesz, że ja się ostatnio dowiedziałam, że jest coś takiego jak mimoza, że to jest roślina.
1: No od mimozy złotej majowy. Nie kojarzysz?
0: Tak,
1: Czesie Niemen śpiewał. No. A Mombasa gdzie jest?
0: A Mombasa jest tam, gdzie kiełbasa.
7: W Kenii.
1: Tam nie ma kiełbasy.
0: Nie ma kiełbasy. No dobra, trudno.
1: Dobra.
0: Tak, jest zaliczone 7 punktów, moja droga Justyno, dla ciebie.
1: Tak, siódemeczka.
7: Dzięki.
1: Bardzo ładny wynik. Teraz Piotrze, w prawo, w lewo i koło nie będzie cykać, bo się zepsuło.
0: Ja ci włożę palca tutaj.
6: W lewo.
1: W lewo. Czekaj, włóż długopis, żeby się zatrzymywało. Ale najpierw zakręca, a potem włożysz długopis.
0: Dobra.
1: Dobra? Zakręciłem, włóż długopis. O! Poszło. G. Litera G. G jak góra.
0: Góra, niech będzie góra.
1: G jak góra, Piotrze. 20 sekund. Uwaga, państwo.
6: Gruzja.
1: Miasto.
6: Gorzów Wielkopolski.
1: Tytuł filmu.
6: Baśnie braci Grimm.
1: Jak?
6: Baśnie braci Grimm.
1: To jest na by, no chłopie.
6: No, ale Grimm.
1: Grimm. Dobra, dobra, imię.
6: Grzegorz.
0: Czekaj. Grimm. Czy będzie taki film?
1: Jak będzie Grimm, to masz fuksa, ale i tak chyba ci mu nie wystarczy.
0: Jest.
1: Grimm?
0: Jest.
1: No dobra.
0: Jest. Jakbyś siedział sam Grimm, tylko się nie zastanawiałby, przyleciał dalej.
1: Jakbyś nie mówił baśnie braci Grimm, tylko byś powiedział po prostu Grimm.
0: Gdyby to... babcia miała wąsy.
1: Gdyby. 1, 2, 3, 4. Czwóreczka, no. Czwórka z plusem. Czwórkę w szkole z matmy to byś przyjął chyba, nie?
6: Oczywiście.
1: No to czwórkę u nas w Państwach Miastach też musisz przyjąć. To ci wystarczy, Piotruś, na nagrody pocieszenia, bo prezent marzeń zgarnia Justyna.
7: Super, cieszę się.
1: Wszystkiego dobrego, Justynko. Piotruś, pakujemy prezenciki, też wysyłamy na rozpoczęcie tego pięknego nowego roku szkolnego.
0: No, a ja idę naprawiać to, tak?
1: Idź napraw koło, żebyśmy jutro zagrali też o 8.
5: Państwa Miasta w Radiu SK2.
3: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

tylko chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: powtórka przed polskim. Onomatopeja, paranormalne i tysiąc razy bardziej dzień dobry niż może być w dzień dobry. Nie, to w tym utworze właśnie.
1: Peja u nas też jest.
0: Peja. Ale nie onomato.
1: Ale nie, nie
0: bez onomato.
1: Bez ona, ale
0: dobrze,
1: peja jest.
0: 26 minut po 8, promocja.
1: Posłuchajcie, Intercity świętuje swoje urodziny, rozdaje bilety na pociągi.
0: Bilety rozdaje. Jest haczyk.
1: Jest.
0: Jest haczyk. Promocja trwa od wtorku do czwartku do północy i ani sekundy dłużej.
1: Nie powiem wam, sprytne. Pewnie cwaniaki wiedzą, że w piątek ludzie zapłacą każdą cenę za kolejkę. SK2

0: ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
10: I po reklamie.
11: Kierowcy, pamiętajcie, że dziś odbywają się rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Zachowajcie ostrożność, przejeżdżając w okolicach placówek. Ponadto ciaśniej może być na Piastów, Jagiellońskiej, w okolicy Placu Grunwaldzkiego, Placu Rodła oraz w Alei Wyzwolenia. Uważajcie też na Piotra Skargi. Prawy brzeg, jedźcie ostrożnie przez Jasną Mubinową, Wiosenną i przez Emilii Gierczak. Termometry wskazują aktualnie 16 stopni Celsjusza. Niebo jest częściowo zachmurzone, więc możliwe, że będą potrzebne Wam parasolki.
12: 8.30 News SK2, Anna Łobocka. Zaczynamy od Kijowa. W wyniku rosyjskiego ataku zginęło co najmniej 8 osób, 5 w tym, dwoje dzieci zostało rannych. Na miejscu ostrzału nadal pracują służby ratunkowe. Od dzisiaj na drogach w rejonie szkół pojawi się więcej policyjnych patroli. Chodzi o akcję Bezpieczna droga do szkoły oraz Zwalniaj przy szkołach. Obie akcje potrwają do końca miesiąca. Ich celem jest podniesienie bezpieczeństwa uczniów rozpoczynających naukę po wakacjach. W miejscowości Ginostra na włoskiej wyspie Stromboli po 20 latach otwarto szkołę podstawową. To najmniejsza placówka w Europie, a otwarto ją specjalnie dla 6-letniej Aiszy, o co walczyli jej rodzice.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Fight Club? Idziesz?
2: Ja.
1: A poczekaj, nie włączę ci mikrofonu.
2: No i
1: teraz.
2: Bardzo dobrze, bo później mam coś.
1: A co powiedziałeś?
2: A ja.
1: To było jest brzydko?
2: To jest po japońsku chyba.
1: A co znaczy a ja po japońsku?
2: Nie mam pojęcia, ale pewnie coś brzydkiego.
1: A ja?
2: Bo ja tylko brzydkie słowo umiem. Nieważne, tak czy inaczej, moi drodzy, cofamy się.
1: W rozwoju.
2: I w czasie również.
1: Dobra, kącik odkurzający. Patrzymy na newsy z tego dnia, ale nie z tego roku.
2: Oddaję głos mojemu koledze pierwotniakowi.
1: Ponad 1000 kilometrów przejechał już 26-letni Jacek Czarniecki, mieszkaniec wsi Węgierka koło Jarosławia, który zamierza objechać rowerem Morze Bałtyckie, pisała Wirtualna Polska 1 września 2001 roku.
2: Ja tam mu nie wróżę sukcesu, mimo że pewnie sukces osiągnął. Spore ryzyko to było, powiem wam tak, bo co innego objechać góry dookoła, prawda? W górach na pewno można zajść wysoko, a nad morzem tylko morze można.

0: Zaskoczenie to nasze drugie imię. Dziękujemy Honoracie Skarbek za ten piękny utwór. Tu Radio SK2 zaskakuje też PZPN.
1: PZPN, PZPN zmienia stroje.
0: Stroje PZPN.
1: Tak, już nie będą nasi piłkarze grali w Nike'ach, teraz będą grali w Adidasach. Od stycznia 27 roku kończy się 28-letnia współpraca z amerykańską marką i zaczynamy, wchodzimy w niemiecką markę.
0: W niemiecką markę. Nie wiem, może chodzi o to, że w niemieckich strojach łatwiej się strzela gole. SK2.

0: Najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Zmiana Warty.
1: Zmiana Warty, jesteś gotowy, żeby odejść?
2: Jestem zwarty i gotowy, żeby odejść.
0: Ale raz na zawsze, czy tylko na chwilę?
1: Oddalić się, aby.
0: Oddalić się mogę do jutra do 6 rano.
2: Dzisiaj rozmawiamy o przedmiotach szkolnych. Miałeś swój ulubiony?
1: Nie, no ulubiony to był WF i angielski.
0: A, myślałem, że też powiesz kanapka.
2: Tak.
0: Ale jednak WF i angielski. Dobrze, przerwa. O, to jest przedmiot. Zapraszamy was na piękne utwory polskie, dobre, pod ten nowy rok szkolny.
2: Zostawiamy was z Kasią Groską, która was dzisiaj tak wycyrkluje, że zobaczycie.
1: 10 polskimi hitami.
2: Oczywiście.

0: 2. Reklama.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
3: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało. Już w czwartek otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na Ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład telewizor LG 55 cali. Cena na otwarcie nowego sklepu 1499 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD od czwartku od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.
7: I po reklamie.
8: Na szczecińskich ulicach ruch zwiększa się z minuty na minutę. Spowodowane jest to drogą kierowców do pracy, ale i również uczniów na rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Dziś gęściej będzie w okolicy placówek oraz galerii handlowych. Uważajcie również na rondzie Gierosa, na Kołłątaja, w Alei Wyzwolenia i w okolicy Jasnych Błoni. Prawy brzeg, noga z gazu na Wiosennej, Łubinowej, Jasnej oraz na Kolorowych Domów. Na termometrach mamy aktualnie 16 stopni. Miejcie przy sobie parasolki, bo dziś mogą Wam się przydać.
9: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. To już koniec odpoczynku, czas zabrać się do nauki. Uczniowie wrócili do szkoły. Niektórzy tęsknili, innym lepiej było na wakacjach.
10: Wakacje było bardzo fajnie, teraz znowu szkoła. Stres, bo sprawdziany.
11: Będę mogła wreszcie zobaczyć moich przyjaciół.
12: Czy już znasz plan lekcji?
11: Tak, bym wolał całą koszykówkę na pierwszą.
12: Zamiast matematyki na przykład?
11: Tak.
13: Całe 2 miesiące w domu i wakacji za dużo.
12: Czyli rodzice cieszą się z końca wakacji?
13: Nie do końca. Teraz to wracamy do takiej szarej rzeczywistości, nie? Codziennie 6:00, od poniedziałku do piątku, do wieczora.
12: Trzeba wcześniej wstać.
13: Tak.
9: Z uczniami i rodzicami w Bydgoszczy rozmawiał nasz reporter Dawid Olszewski. Na stację paliw wróciła drożyzna. Za litr benzyny oraz oleju napędowego trzeba zapłacić dzisiaj średnio o złotówkę więcej.
14: Bardzo dużo, po prostu szaleństwo. Na zarobki Polaków powinno być tańsze.
15: A tankować trzeba.
9: Program CPN obowiązywał przez ostatnie 2 tygodnie. We wtorek, 8 września, ma zebrać się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To po tym, jak szef PKOL-u Radosław Piesiewicz usłyszał zarzuty w sprawie głośnej afery Zonda Krypto. Został też tymczasowo aresztowany. Z tymi informacjami nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, czy zebranie zarządu oznacza plan na odwołanie dotychczasowego szefa?
16: No nic na to nie wskazuje, bo takiej zmiany może dokonać tylko nadzwyczajne walne zgromadzenie członków PKOL-u. Środowisko sportowe już kilka miesięcy temu wnioskowało o jego zwołanie, ale ich apel pozostał bez odpowiedzi.
17: Są konkretne dokumenty na stole, ale to wszystko będzie miało swój kres z całą pewnością.
16: Powiedział mi jeden z wnioskodawców, olimpijczyk Robert Korzeniowski. 8 września, co warto podkreślić, zbierze się więc jedynie prezydium PKOL-u, które takiej mocy, by odwołać prezesa, formalnie nie ma. Zgodnie ze statutem obowiązki szefa przejął obecnie wiceprezes zarządu PKOL Mieczysław Nowicki. To z jego inicjatywy w przyszłym tygodniu ma się zebrać zarząd tej instytucji.
9: Z kolei Międzynarodowy Komitet Olimpijski domaga się zmiany prezesa PKOL-u, grożąc zawieszeniem praw członkowskich Polski w MKOL-u, a to uniemożliwiłoby polskim sportowcom start w Igrzyskach Olimpijskich.
7: SK2 News, Szczecin.
8: Krzysztof Baziuniak. Polany sportowe na terenie Lasu Arkońskiego z nowymi obiektami sportowymi. To wszystko w ramach szczecińskiego budżetu obywatelskiego. Na polanie sportowej pojawi się boisko do siatkówki czy piłki nożnej. Zmieni się także otoczenie miejsc rekreacyjnych na ulicy Harcerskiej, Miodowej czy na Goplanie. Czas realizacji inwestycji wynieść ma ponad 2 miesiące. Mats Ager opuszcza Pogoń Szczecin. Skrzydłowy na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu przenosi się do szwedzkiego klubu BK Haken. W barwach Dumy Pomorza rozegrał 13 spotkań, w których zdobył 1 gola.
18: Proszę bardzo, a narzekają, że młodzi się w ogóle nie ruszają, a nam tutaj drugi Polish Hammer rośnie. Koszykówka na 1., 2. i 3. lekcję też jak najbardziej się to chwali. Ja już mówiłam, że u mnie WF też był na 1. miejscu. Człowiek się wybiegał przynajmniej, a teraz na 1. miejscu jest polska muzyka. Lady Punk, Dawid Podsiadło, ich usłyszycie za chwilę w Radiu SK2. Kasia Grodzka, dzień dobry.
19: No to gramy.

0: Właśnie tak będzie. Pomimo burz, pomimo gradu, deszczu, no nie ma rady, do szkoły trzeba iść. Antek Smykiewicz za nami w Radiu SK2. A przed nami, no właśnie, nowy rok szkolny i faktycznie jest kilka nowości, które wprowadziło MEN. Między innymi powszechny zakaz używania telefonów komórkowych. Ale do tego też obowiązkowa edukacja zdrowotna. Znika też taka tradycyjna technika. Zamiast niej będą praktyczne zajęcia z majsterkowania i szycia. Sporo zmian, no ale chyba te telefony dla dzieciaków to taka najbardziej drastyczna z nich. Brzmi to jak koniec świata, ale z drugiej strony może dzięki temu wrócą stare, dobre, tradycyjne karteczki rzucane na lekcjach między ławkami. A na karteczce arcyważne pytanie. Lubisz mnie? Zaznacz tak lub nie.
1: SK2.
2: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki...

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów. Rodzą się rzeczy jasne i ciemne, ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc. Jest

0: Nie wiem, czy dobrze usłyszałam. Panowie to chyba z miasta są. Jestem z miasta i elektryczne gitary w Radiu SK2, a my zaglądamy do miasta Ginostra na włoskiej wyspie Stromboli. Tam po 20 latach otwarto szkołę podstawową. To najmniejsza placówka w Europie, a otwarto ją specjalnie dla 6-letniej Aiszy. Bardzo, bardzo mocno starali się o to jej rodzice. No i wywalczyli. Udało się. Myślę, że to jest naprawdę godne pochwały. Choć Aiszy troszkę współczuję, spróbuj ukryć wagary, będąc jedynym uczniem w szkole.
1: SK2. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało. Już w czwartek otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład ekspres automatyczny Siemens. Cena na otwarcie nowego sklepu 999 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 1939. Zapraszamy do RTV Euro AGD od czwartku od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
3: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mBank.pl/CyberRescue.
5: To będzie ostatnia reklama.

0: Co podziękować?
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: I po reklamie.

0: Ostatnią rzeczą, jakiej się spodziewałam, było pogo na koncercie Natalii Nykiel. Taki komentarz pojawił się pod rolką z koncertu Natalii i widać, jak tłum pod sceną robi wielkie pogo i śpiewa Bądź duży, które słyszycie teraz w Radiu SK2. No jak widać, pop z pogo się nie wykluczają jak najbardziej i myślę, że to jest piękna sprawa. Zbliża się 10:00, wtedy wskoczymy w newsy Radia SK2.
1: Reklama. Świętuj z nami 100 lat Ducati, czystej pasji, innowacji i perfekcji. W sobotę 5 września wpadnij od 9 do 16 do salonu Ducati Szczecin przy Gryfińskiej 39B i poczuj moc Ducati. Nasze drzwi są otwarte dla każdego. Czekają jazdy testowe, specjalne oferty na motocykle, odzież i akcesoria. To idealna okazja, by spotkać lokalną społeczność, powspominać World Ducati Week, porozmawiać o torach i podróżach. Szczegóły na szczecin.ducatipolska.pl.
2: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało. Już w czwartek otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na Ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład saturator Duffy. Cena na otwarcie nowego sklepu 159 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 199,99. Zapraszamy do RTV Euro AGD od czwartku od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.
8: I po reklamie.
9: W Szczecinie promienie słoneczne robią co mogą, by umilić nam ten pierwszy powakacyjny dzień. Natomiast w ciągu najbliższych godzin spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Miejcie przy sobie parasolki. Aktualnie na termometrach mamy 18 stopni, a ciśnienie jest na lekko obniżonym poziomie. Kierowcy, wyzwolnijcie teraz na Krzywoustego, Sosabowskiego, Bałuki, Rajskiego i w okolicy Bramy Portowej. Pamiętajcie też, że po dzisiejszym rozpoczęciu nowego roku szkolnego tłoczno może być przy galeriach handlowych. Jedźcie ostrożnie.
10: Jest 10. News SK2. Anna Łobocka. Na początek poważny wypadek na autostradzie A1 pod Częstochową. Na pasie w kierunku Katowic pojazd ciężarowy miał wjechać w służby, które pracowały na jezdni. Służby nie mówią o bilansie tego tragicznego zdarzenia. Droga jest zablokowana. Policja organizuje objazdy. Umowa miała być skrajnie ryzykowna. Jest kolejna odsłona zamieszania wokół giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Polski Komitet Olimpijski przekazał upadłemu sponsorowi m.in. szerokie prawa do wizerunków polskich olimpijczyków. A co jeszcze znalazło się w tej umowie? Mateusz Gołębiewski.
11: Umowa była znacznie szersza niż zwykły kontrakt sponsorski. Firma Zonda Krypto dostała prawo do wykorzystywania twarzy, sylwetek i głosów obecnych oraz byłych olimpijczyków, nawet tych startujących od igrzysk w Londynie w 2012 roku. PKOL miał też co miesiąc przekazywać giełdzie dane wszystkich obserwujących profil PKOL na Facebooku. Komitet zobowiązał się ponadto do promowania tokenów Zonda Krypto, a w zamian miał otrzymać m.in. 50% przychodów z ich sprzedaży. Co istotne, gdyby sportowcy wystąpili z roszczeniami dotyczącymi wykorzystywania ich wizerunku, koszty miał ponosić PKOL. Radosław Piesiewicz miał podpisać umowę bez wiedzy zarządu i prezydium komitetu, a dokument miał być przed nimi ukrywany.
10: Przypomnijmy, dotychczasowy szef PKOL-u Radosław Piesiewicz trafił do aresztu. Uczniowie już w szkolnych ławkach. Nowy rok szkolny rozpoczyna dziś prawie 5 milionów polskich uczniów. Przed jedną z bydgoskich szkół jest nasz reporter Dawid Olszewski.
12: W Bydgoszczy nowy rok szkolny powitał uczniów solidnym deszczem. Część z nich cieszy się z powrotu, choć niektórym lepiej było na wakacjach.
13: Teraz znowu szkoła, stres, bo sprawdziany.
14: Będę mogła wreszcie zobaczyć moich przyjaciół.
12: Nowy rok szkolny to też zmiany. Rozmawiałem z rodzicami, którzy część z tych zmian pochwalają, choć są też takie, które mniej im się podobają.
15: Nie podoba mi się brak zadań, bo my jesteśmy jeszcze ci milenialsi, co robili.
12: Te zmiany w jadłospisie?
15: Mniej cukru, mniej soli, więcej warzyw, jak najbardziej.
12: Rodzicom, z którymi rozmawiałem, podoba się też zakaz korzystania z telefonów przez uczniów szkół podstawowych.
10: Obowiązkowa jest też edukacja zdrowotna, z wyjątkiem części dotyczącej zdrowia seksualnego.
16: SK2 News Szczecin.
9: Krzysztof Baziuniak. Pogoń Szczecin rozpoczyna misję Puchar Polski. W pierwszej rundzie tych rozgrywek Duma Pomorza zagra na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław.
17: Szykuje nam się zacięta rywalizacja o awans do następnej rundy, ale oczywiście wierzymy, że Portowcy pokonają Śląska we Wrocławiu i awansują.
9: Mówi Bartosz Witkowski, rzecznik Pogoni. Sportowe emocje rozpoczną się w czwartek o 20:30. W Enea Arenie odbędzie się 14. memoriał imienia Romana Wysockiego. Gospodarzem turnieju będzie King Szczecin. Początek koszykarskich emocji już 10 września.
0: No to może jednak te łańcuszki, co się udostępniało na fejsie, że nie zezwalam na udostępnianie moich danych, może one właśnie miały sens, kto wie. My wiemy, że gramy wam najlepsze polskie hity. Landery na początek dla was buduje, a nie burzy mosty. Kasia Grodzka, dzień dobry.

będzie śpiewany Sen o Warszawie na trybunach. Wieczorem w pierwszej rundzie Pucharu Polski Legia zmierzy się z Motorem Lublin. Za to Sen o wielkim finale US Open. Śnią dalej Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Oboje awansowali do drugiej rundy singla. Co ciekawe, Hubert w pierwszym secie przegrywał już 1-4, po czym po prostu wziął się w garść i zgarnął 5 gemów z rzędu. Można? Można, oczywiście, że tak. Więc jak dzisiaj czujecie, że już mieliście kilka takich potknięć, tak jak Hubert na boisku, to wcale nie oznacza, że cały tydzień idzie na straty. Taki pozytywny przekaz zasługuje oczywiście na pozytywny hymn przed nami. Pozytywny pan z wąsem. Bardzo lubię tak na niego mówić. Wiktor Dydua. Tam słońce, gdzie my. Już teraz w Radiu SK2.

0: czasu.
1: Znacie ten wielki hit o miłości, w którym ani razu słowo miłość nie pada? W latach 70. w naszej rodzimej muzyce też wybił się nurt hipisowski i w tej estetyce idealnie czuł się zespół 2 plus 1. A słowa do wspomnianego przeze mnie hitu o miłości i bez miłości stworzył Marek Dutkiewicz. Zastąpienie słowa miłość malowaniem to był strzał w dziesiątkę. Przed nami Choć pomaluj mój świat 2 plus 1 w Radiu SK2.

0: najnowsza propozycja od panów Gipsa i jego Informany. Ostatni dzień lata, gramy wam w pierwszy dzień roku szkolnego. I co najważniejsze, ostatni dzień lata zajął pierwsze miejsce w ostatnim wakacyjnym wydaniu Gorącej Polskiej Dwudziestki. A jeśli chcecie to lato sobie przedłużyć i ten kawałek mimo upływu czasu dalej wam się podoba, to sk2.pl, tu możecie oddać swój głos. Pierwsze powakacyjne notowanie Gorącej Polskiej Dwudziestki w piątek po 18 oczywiście w Radiu SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar. 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Son & Mar. 3 plus 1 za grosz.
5: Lidl. To się opłaca.
1: I po reklamie.

0: pomałówki, cyrkle, mapy geograficzne. Wszystkie te rzeczy są znowu z nimi. Znów jesteś ze mną i zespołu Demono, czyli taki hymn ku powrocie do szkoły, można by sobie powiedzieć. W końcu mamy 1 września w kalendarzu. Tu Radio SK 2, gramy wam najlepsze polskie hity, czy to na początek roku, czy to na to, żeby po prostu wtorek przetrwać sobie w pracy. Zbliża się godzina 11, a przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
3: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało. Już w czwartek otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład pralka Bosch 8 kg. Cena na otwarcie nowego sklepu 899 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD od czwartku od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.
6: I po reklamie.
7: Na termometrach w Szczecinie mamy aktualnie 18 stopni Celsjusza. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie na lekko obniżonym poziomie. Kierowcy, bądźcie ostrożni na Piastów, Jagiellońskiej, Krzywoustego, w okolicy Bramy Portowej i Placu Rodła. Ciaśniej może być też na Szczanieckiej, Matki Teresy i Parkowej. To ze względu na rozpoczęte prace drogowe na Emilii Plater. Pamiętajcie też, by mieć oczy dookoła głowy na przejściach dla pieszych przy szkolnych placówkach. Trwają rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Noga z gazu również na Wyszyńskiego.
8: Jest 11, newsy SK2, Anna Łobocka. 4 osoby nie żyją, 4 zostały ranne, 1 jest w stanie ciężkim. To tragiczny bilans wypadku na autostradzie A1 pod Częstochową. Wszystkie ofiary to pracownicy firmy drogowej, mówi nam Barbara Poznańska z policji.
9: Kierujący zestawem z ciężarowym najechał na pojazd, przy którym znajdowała się grupa osób, która zajmowała się remontem drogi A1.
8: Na miejscu lądowały 2 śmigłowce LPR-u. Według naszych informacji jedna osoba była reanimowana na miejscu. W sumie do szpitali trafiły 4 osoby. Jedna została zabrana śmigłowcem do szpitala w Sosnowcu, pozostałe karetkami do placówek w Częstochowie. Autostrada A4 na wysokości Mykanowa w kierunku Gliwic jest zablokowana. Policjanci kierują kierowców na objazdy. Wciąż nie wiadomo, jaka była ich motywacja. Żandarmeria wojskowa zatrzymała wczoraj wieczorem sprawców fałszywego alarmu w jednostce wojskowej w Elblągu, mówi rzecznik komendanta głównego Dariusz Rozkosz.
10: Błyskawiczna reakcja służb oraz czynności dochodzenia śledczych doprowadziły do zatrzymania 2 mężczyzn obywatelstwa polskiego.
8: Zatrzymanym mężczyznom grozi do 8 lat więzienia. Od dzisiaj zmiany na trasie do Morskiego Oka. Tatrzański Park Narodowy rozpoczyna pilotaż nowej trasy dla wozów konnych, mówi Szymon Ziobrowski, dyrektor TPN.
11: Konie zaczną jeździć od Palenicy do Wodogrzmotów Mickiewicza. Ten pilotaż chcemy, zanim pojawią się na Podhalu busy elektryczne, przetestować to, jak wozy konne będą funkcjonować na tym skróconym odcinku.
8: Podanieją bilety za przejazd wozami konnymi. Zamiast dotychczasowych 100 zł, turyści będą płacili 50 zł za jazdę w górę i 30 za jazdę w dół.
6: SK2 News, Szczecin.
7: Krzysztof Baziuniak. Wakacje w Szczecinie były bezpieczne, a w wypadkach nikt nie zginął. Takich zdarzeń odnotowano 30, w których rannych zostały 32 osoby.
12: Nastąpił spadek kolizji drogowych o blisko 13%. Funkcjonariusze zatrzymali łącznie aż 127 nietrzeźwych kierujących. Jest to wzrost około 12% w porównaniu z poprzednim rokiem. Policjanci ponadto ujawnili ponad 4000 wykroczeń polegających na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości.
7: Mówi Jacek Kaczmarski ze szczecińskiej policji. Ponadto zatrzymano 16 pojazdów emitujących nadmierny hałas.
0: Mamy 2 minuty po 11:00. Tutaj Radio SK2. Przed nami 10 najlepszych polskich hitów. Polatamy sobie z zespołem Lady Punk. Zjemy też mango z Sylwią Grzeszczak. Kasia Grodzka, dzień dobry we wtorek.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka i Lionel też się wyprowadza. Tutaj Radio SK2, zespół łzy za nami i nie jeden kibic reprezentacji Argentyny taką łzę uronił, jak wczoraj przeczytał, że Leo Messi oficjalnie ogłosił zakończenie kariery. Przyznał, że chodzi tutaj oczywiście o jego wiek, forma już nie ta, więc woli odejść z klasą. Oczywiście z murawy tak całkowicie nie schodzi, no bo nadal gra w amerykańskim Interze Miami. Reakcje kibiców różne, choć ja zwróciłam uwagę na komentarz, w którym ktoś napisał: no to teraz Argentyna nie wygra nic przez następnych 50 lat. No cóż, no my ostatni sukces piłkarski zaliczyliśmy w 82 roku. Jakoś z czasem idzie się przyzwyczaić.
1: SK2.

0: Sen jest zdrowy, przypomina nam o tym Artur Gadowski. Ona jest ze snu w Radiu SK2. Ja myślałam, że do ogłoszenia nadejścia jesieni mamy jeszcze trochę czasu, ale przecież 1 września to start meteorologicznej jesieni. Ta astronomiczna i kalendarzowa dopiero 23 września. Także jeśli jeszcze nie możecie pogodzić się z końcem lata, to macie takie 3 tygodnie na pogodzenie się z tym faktem, a wszystkie jesieniary i jesieniarze mogą od dzisiaj świętować. No zapewne bukietami z liści i dniowym latte z kawiarni.
1: SK2. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało. Już w czwartek otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na Ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład telewizor LG 55 cali. Cena na otwarcie nowego sklepu 1499 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD od czwartku od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.
3: Sportowcy! Czas na prawdziwy piłkarski spektakl. W poniedziałek, 7 września o godzinie 20:30 Pogoń Szczecin zmierzy się z Wisłą Płock. Walka, emocje i kibicowska energia aż do ostatniego gwizdka. Razem jesteśmy silniejsi. Bilety już w sprzedaży na bilety.pogońszczecin.pl oraz w punkcie obsługi kibica. Do zobaczenia na stadionie.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: O nie! Gdzie moja kasa?
4: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.

0: Na kogo jak na kogo, ale na swoich fanów, czyli Kwiatonators, Dawid Kwiatkowski może liczyć zawsze. Tym pochwalił się na swoim Instagramie po występie w Kieleckiej Kadzielni. Ja się założę, że nawet jakby Dawid grał koncert w tym Paryżu, o którym śpiewa, tam fani też by dotarli ze swoim wsparciem, a Dawid za to mógłby postawić im kawkę, bo to Café de Paris w końcu jest. Tu Radio SK2, zbliża się południe, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kaufland jest fresh.
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
8: fresh. I po reklamie.
9: W Szczecinie promienie słoneczne wciąż kłócą się o pierwszeństwo z pochmurnym niebem. Przelotne opady deszczu wciąż są możliwe, więc warto mieć przy sobie parasolkę. Na termometrach mamy aktualnie 20 stopni. Wiatr umiarkowany, a ciśnienie na lekko obniżonym poziomie. Kierowcy, wy uważajcie w rejonie Bramy Portowej, Niepodległości i Placu Rodła. Na ulicach może być więcej pieszych. To po rozpoczęciu nowego roku szkolnego. Noga z gazu również na Gdańskiej Energetyków oraz na Wyszyńskiego.
10: 12 to są newsy SK2, Michał Rawa. Ofiar mogło być więcej. Mamy nowe ustalenia po tragicznym wypadku na autostradzie A1 pod Częstochową. Zginęły 4 osoby, kolejne 4 są ranne, w tym jedna ciężko. Ciężarówka uderzyła w pojazd obsługi autostrady. Skala tragedii mogła być większa. W tym miejscu prowadzone są prace drogowe. Jak wyglądają teraz działania służb? O tym więcej powie nasz reporter Przemek Kopiejka.
11: Służby przyznają, że od początku akcja była bardzo trudna.
12: Przystąpiliśmy niezwłocznie do prac, do wydobywania osób spod pojazdu.
11: Mówił Marcin Caban ze Straży Pożarnej w Częstochowie. Najciężej ranna osoba trafiła śmigłowcem LPR do szpitala w Sosnowcu.
10: Kierowca ciężarówki był trzeźwy. Autostrada A1 w kierunku Katowic nadal jest zablokowana. Posługiwał się blisko 40 tożsamościami. Gruzin został zatrzymany na lotnisku Chopina w Warszawie. Był znany służbom francuskim i niemieckim. W Polsce przybywał nielegalnie.
13: Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że osoba posiada status tak zwanego wora w zakonie, oznaczającą wysoką pozycję w hierarchii rosyjskojęzycznej przestępczości zorganizowanej.
10: Mówi Krzysztof Wrześniowski z CBŚP. Gruzin został wydalony i dostał 10-letni zakaz wjazdu do Polski i pozostałych państw strefy Schengen. Po oficjalnym rozpoczęciu roku szkolnego przyszedł czas na pierwsze spotkania z wychowawcami. Po dwumiesięcznej przerwie dzieci wróciły do szkolnych ławek.
14: Witam wszystkich bardzo serdecznie po wakacyjnej przerwie. Jak się czujecie?
15: Dobrze!
14: Macie dużo siły?
15: Tak!
10: A jedną ze szkół podstawowych w Bełchatowie odwiedził Rafał Różycki. Dziś sprawy organizacyjne, a od jutra czas na naukę.
1: SK2 News, Szczecin.
9: Krzysztof Baziuniak. Wszystkie dzieci, którym podano przez pomyłkę środek do dezynfekcji do inhalatora, opuściły już szpitale. To potwierdza szpital w Świnoujściu i w Goleniowie. 12 dzieci trafiło do placówek z objawami zatrucia.
16: Ten stan zdrowia był dobry, on nie był niczym zagrożony, więc następnego dnia te dzieci zostały wypisane ze szpitala i wróciły do domu.
9: Mówi Wojciech Włodarski, prezes szpitala w Świnoujściu. Śledztwo w tej sprawie prawdopodobnie rozpocznie prokuratura. Więcej o sprawie przeczytacie na sk.pl.
17: 2,5 minuty po godzinie 12. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Dzisiaj pierwszy dzień września. No właśnie, rozpoczęcie roku szkolnego, przed nami nowy rok szkolny, ale zanim to nastąpi, to jeszcze wam trochę pogram i ten dzień umilę. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek Bryska i Kraksa.

0: Robert Jansson, Kuba Badach, Małe Szczęścia. Tak wam gramy 16,5 minuty po godzinie 12. A jeśli wy trochę szczęścia i humoru potrzebujecie, to ja wiem, kto ten humor wam zapewni. Kamil Nosel, bo on już teraz wkręca w Radio SK 2. Posłuchajcie.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Moje uszanowanie, Wydzielina Malina po tej stronie, LBZZ. Lotniskowe Biuro Rzeczy Znalezionych. W sprawie walizki to pani, tak?
2: Tak.
3: Szanowna pani, bo widzę, że tutaj została zgubiona i przez Norwegię jeszcze leciała, a pani nie wskazała innej walizki lub też innych osób?
2: Nie, ale a o co chodzi dokładnie?
3: No o tą pani zgubioną walizkę.
2: Walizka jest już do mnie w drodze. Dzisiaj mam ją odebrać od kuriera.
3: No wiem, tylko ja tego kuriera zawrócę, bo ja nie mam od pani deklaracji na inną walizkę. I nam w Biurze Rzeczy Znalezionych, proszę pani, się tutaj nie zgadza, dlatego też wykonałam ten telefon.
2: Ale jak się... Nie rozumiem.
3: No my jesteśmy rozliczani, już pani mówię, z ubezpieczalnią. I teraz proszę pani, w ubezpieczalni mamy tak tygodniowo 2-3 walizki do zgubienia. I teraz, jeżeli wydamy pani walizkę, to już nie mamy walizek zgubionych. Dlatego jest, proszę pani, propozycja taka, żeby pani nam zasugerowała, jaką inną walizkę możemy na poczet tego ubezpieczenia zgubić.
2: No a co z moją walizką? Bo tego nie rozumiem.
3: No będzie w momencie, kiedy pani wskaże inną osobę, której walizkę możemy zgubić.
2: Pierwszy raz słyszę o takiej sytuacji, naprawdę.
3: Proszę pani, no bo...
2: Od 3 tygodni walczę o uzyskanie walizki i ona już jest namierzona, tak. Bo kontaktowałam się z lotniskami, tak? I ona, ja właśnie kurier za godzinę u mnie będzie.
3: Ja to rozumiem, tylko nie mamy innej walizki, proszę pani, z pani konta, żebyśmy mogli mieć ciągłość zgubionych walizek.
2: Nikt mi tego nie powiedział. Przecież ja od 2 tygodni załatwiłam temat i kurier miał mi dostarczyć walizkę.
3: My o tym nie trąbimy, proszę pani, wszem i wobec, bo to jest taka wewnętrzna sytuacja, żebyśmy my mieli etaty i żebyśmy się rozliczali z ubezpieczeniami, to niekiedy, proszę pani, są gubione walizki.
2: No dobra, ale ja, wie pani, to ja nie rozumiem pewnej rzeczy, bo tak. Ja jestem zwykłym pasażerem, ja nie znam się na tych zasadach i teraz po prostu każecie mi kogoś tutaj wskazywać. Ja nie mam nikogo naprawdę w ciągu godziny, a ja dążę do tego, żeby tą walizkę odzyskać, tak?
3: Proszę pani, to może Darii walizkę byśmy zgubili?
4: Gosiunia, zostałaś wkręcona w Radio SK.
2: Ja nie wierzę.

0: Blue Cafe i czas nie będzie na nas czekał. Tak wam gramy w Radiu SK 2, 29 minut po godzinie 12, a już teraz...
1: SK 2, wehikuły czasu.
0: Cofamy się w czasie do 1989 roku. Tak właśnie wtedy powstał ten numer. Numer od zespołu Jam, Harley Mój. No, jest jednym z najbardziej energetycznych i rozpoznawalnych utworów polskiego zespołu Jam. W momencie pisania tekstu, co ważne, autor, czyli Ryszard Riedel, nie posiadał ani motocykla, ani prawa jazdy. Ale do właśnie Harley, do różnego rodzaju motocyklów miał duży sentyment. Dlatego stworzył ten numer. A my już teraz gramy wam go w Radiu SK2. Jam i Harley, mój. Miłego słuchania.

0: To jest pozytywna nuta i taką wam właśnie gramy 20 minut przed godziną 13. Bro i wychowany w Polsce. Dominika, ty tutaj nie uciekaj, proszę bardzo. Najpierw mnie wykorzystałaś tutaj do wszelkich nagrań na social mediach, to teraz ty trochę tutaj z nami porozmawiaj.
1: Nie ucieknę.
0: Nie, nie uciekaj, absolutnie. Dzisiaj pierwszy dzień września, ty pamiętasz swoje rozpoczęcie roku szkolnego? Przecież to było niedawno, ty jesteś młodziutka.
1: Nie tak dawno, więc pamiętam dobrze.
0: Dobrze, co było najfajniejsze? Nic, bo szkoła się zaczynała, tak?
1: Nie, właśnie lubiłam, bo zawsze spotkasz się z tymi wszystkimi znajomymi, z którymi się mega długo już nie widziałaś.
0: A to w wakacje się nie widujesz ze znajomymi?
1: No nie z wszystkimi.
0: A, okej. Okay. Ale ja pamiętam jedną rzecz, bo było coś takiego jak PSO. Przedmiotowy system oceniania. Czyli ten pierwszy tydzień to był taki delikatny, luźny, tylko się zapisywało właśnie temat, przedmiotowy system oceniania i koniec.
1: Ja wklejałam jeszcze karteczkę, bo nam zawsze drukowali ten system oceniania.
0: A, czyli nie musiałaś pisać?
1: Nie, nie musiałam.
0: A, proszę bardzo, tak? Takim to dobrze. No dzisiaj rozpoczęcie roku szkolnego, pierwszy dzień roku szkolnego, więc my pytamy was, co wy robiliście ostatnio po raz pierwszy. Dajcie znać na Messengerze Radia SK2. Mamy oczywiście gadżety, mamy.
1: Oczywiście.
0: Mamy kubek Radia SK2 na przykład. O, ten czerwony. Dominika, ty już z niego nie podpijaj, bo musimy go umyć i tam później dla słuchaczy przygotować, tak?
1: Dobra, już nic nie zabieram.
0: Dobra. No to słuchajcie, to w takim razie piszcie koniecznie Messenger Radia SK2. Co robiliście ostatnio po raz pierwszy? Czekamy na wasze wiadomości. I gramy kolejne najlepsze polskie hity.
2: SK2. SK2. Reklama.
3: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
4: Szkołę ogarniamy.

0: zakup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 60 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
2: Nowy sezon Top Model już jutro o 21.30 w TVN.

0: kaszy, a także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało. Już w czwartek otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład ekspres automatyczny Siemens. Cena na otwarcie nowego sklepu 999 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 1939. Zapraszamy do RTV Euro AGD od czwartku od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.
0: I po reklamie.

0: Urszula Irysa na szkle, tak kończymy godzinę 12. Po 13 kolejne najlepsze polskie hity będzie m.in. Sylwia Grzeszczak, ale będzie też Sanach. Bądźcie razem z nami.
1: Reklama.
2: Świętuj z nami 100 lat Ducati, czystej pasji, innowacji i perfekcji. W sobotę 5 września wpadnij od 9 do 16 do salonu Ducati Szczecin przy Gryfińskiej 39B i poczuj moc Ducati. Nasze drzwi są otwarte dla każdego. Czekają jazdy testowe, specjalne oferty na motocykle, odzież i akcesoria. To idealna okazja, by spotkać lokalną społeczność, powspominać World Ducati Week, porozmawiać o torach i podróżach. Szczegóły na szczecin.ducatipolska.pl.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie suche makarony. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Krema Dolce i Forte 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
7: Sportowcy! Czas na prawdziwy piłkarski spektakl. W poniedziałek, 7 września o godzinie 20.30 Pogoń Szczecin zmierzy się z Wisłą Płock. Walka, emocje i kibicowska energia aż do ostatniego gwizdka. Razem jesteśmy silniejsi. Bilety już w sprzedaży na bilety.pogońszczecin.pl oraz w punkcie obsługi kibica. Do zobaczenia na stadionie.
8: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.
15: Zmotoryzowana mapa Szczecina nabiera czerwonego koloru, tak więc kierowcy dzwonijcie teraz na Kołłątaja, Chopina, na Piotra Skargi, na Łęknie, Mickiewicza oraz na Krzywoustego. Ciaśniej może być też na południowej, europejskiej, krakowskiej i cukrowej. Dłużej możecie postać na Mieszka I. Prawy brzeg, noga z gazu na Gryfińskiej, Granitowej, Batalionów Chłopskich i na Jasnej. Termometry wskazują aktualnie 20 kresek na plusie. Miejcie przy sobie parasolki. Jedźcie ostrożnie i życzę Wam miłego popołudnia.
16: 13 to są newsy SK2. Michał Rawa. Kilka dni walczył o życie w szpitalu. Niestety, mimo wysiłków lekarzy, zmarł. Nie udało się uratować 15-latka potrąconego przez samochód w Zadrożu. To pod małopolskim Olkuszem. Do wypadku doszło w piątek. Kierowca uciekł i nie udzielił nastolatkowi pomocy. Usłyszał zarzuty, ale teraz będzie konieczne jego ponowne przesłuchanie.
17: Jest tylko kwestia zmiany opisu tego czynu, który został zarzucony podejrzanemu. Dlatego, że już to nie jest spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, tylko spowodowanie śmierci.
16: Mówi Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie. 26-letni sprawca wypadku przyznał się do winy, ale tłumaczył, że nie zauważył idącego poboczem chłopca. Grozi mu 12 lat więzienia. Paraliż autostrady A1 pod Częstochową. Jak już Was informowaliśmy, w tragicznym wypadku zginęły tam 4 osoby. Ciężarówka wjechała w pojazd obsługi autostrady. Trasa jest przejezdna, ale mocno zwężona. Mamy tam ogromne korki. Dlatego policja apeluje do wszystkich kierowców, by omijali to miejsce i kierowali się na objazdy. Dołączamy się do tych apeli. I uważajcie na siebie. Pobiegnął, by zmienić czyjeś życie już w ten weekend Poland Business Run. To połączenie sportowej rywalizacji, integracji biznesowej z pomocą dla osób po amputacjach i mastektomii.
18: Pomagamy w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, godzin rehabilitacji, protez, tego wszystkiego, co jest potrzebne, żeby być samodzielnym, bo na tym nam najbardziej zależy, ale też integrujemy i to jest też ogromna radość z naszej strony.
16: Mówi Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run. Tegoroczna edycja bije rekordy. W Krakowie oraz oraz w formie wirtualnej ma wystartować w sumie ponad 47,5 tysiąca osób. My też włączyliśmy się w pomoc. Wśród tych niezwykłych zawodników pojawi się także reprezentacja Radio SK.
5: SK2 News, Szczecin.
15: Krzysztof Boziuniak. Nowy rok szkolny rozpoczęty. Jutro uczniowie wrócą do ławek i szkolnych przyjaciół. O nastroje zapytaliśmy szczecinian.
1: Nie cieszę się ze względu na naukę.
11: Nie chcę mi się iść do szkoły.
14: Średnio bym powiedział.
1: Cieszę się, bo spotkam się z kolegami i koleżankami z klasy.
15: My ze swojej strony życzymy wszystkim uczniom samych szóstek w nowym roku szkolnym. Dziś w Międzyzdrojach startuje nowa przestrzeń dla młodzieży. Miejsce pozwoli na spotkania ze znajomymi, odpoczynek po szkole, wspólne gry czy tworzenie kolejnych działań skierowanych do rówieśników. Start o godzinie 15 przy ulicy Kolejowej.
0: Poczekaj, poczekaj, Michał, nie zdejmuj słuchawek.
16: Nie, wychodzę,
0: nie wychodź, nie wychodź. Co robiłeś po raz pierwszy ostatni raz?
16: Nie podpuszczaj.
0: Nie, no czemu się tak zarumieniłeś? Oj, to, oj, ty nieładnie. No dobrze, ale jest też Dominika cały czas, bo ona jest ciekawa, co wy tutaj napiszecie, bo czekamy oczywiście na wasze wiadomości. Co wy robiliście po raz pierwszy ostatnio?
16: Malowałem.
0: Co?
16: Szafkę.
0: A, myślałem, że kogoś. Na obrazie czy coś. No nic, no ale dobrze, jeszcze mamy piosenkę, tak? Sylwia Grzeszczak dla kogo? Dla taty Jurka! Pozdrawiamy Kinga Barygadzień. Dobry!
5: SK2

0: Enej i Lili. Tak wam gramy w Radiu SK2 19,5 minuty po godzinie 13. A już teraz, moi drodzy, wracamy do naszego tematu. Co robiliście ostatnio po raz pierwszy? Czym chcielibyście się pochwalić? I uwaga, Asia się do nas odezwała. Halo, halo, Asiu, jesteś?
1: Cześć, wszyscy idą do szkoły. Pierwszy dzień szkoły, a ja... idę dzisiaj pierwszy dzień do nowej pracy, więc zdecydowanie pierwszy raz będę robić dużo rzeczy, których nie robiłam do tej pory, bo będzie to całkiem inna nowa praca, nowe wyzwania, więc trzymajcie kciuki. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy Asię mocno, trzymamy kciuki, mamy nadzieję, że ten dzień będzie bardzo dobry i nie będziesz absolutnie przerażona tym wszystkim, co czeka cię w nowej pracy, wręcz przeciwnie, a pomogą w tym najlepsze polskie hity, bo takie gramy dalej. Już teraz Tilaf i Chłopaki nie płaczą.
2: SK2.

0: Lewandowski i Splin. Takie hity możecie usłyszeć w Radiu SK2. Swoją drogą, my cały czas pytamy was, z racji tego, że dzisiaj obchodzimy pierwszy dzień, rozpoczynamy nowy rok szkolny, no to ja pytam się was, co zrobiliście po raz pierwszy. I dostałam już od was kilka wiadomości, w tym jedną od Wojtka. Wojtek napisał tak: ja zrobiłem prawko niecały miesiąc temu i dzisiaj pierwszy raz przejechałem trasę z domu do pracy. No to wielkie gratulacje, Wojtku. Oczywiście kubek Radia SK2 trafia w twoje ręce. Ja cały czas czekam na wasze wiadomości. Co zrobiliście ostatnio po raz pierwszy? Czym chcielibyście się pochwalić? Piszcie na Messengerze Radia SK2, a ja gram kolejne najlepsze polskie hity już za chwilę. Oskar Cyms i No co ty?
1: SK2. Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Tutaj szybko! Mamy go!
4: Odnaleźliśmy zaginionego turystę, jest cały i zdrowy.
5: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
8: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
9: Play.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
12: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2%, UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni, złoty 55. Stara cena 3,30, teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11, 15.
19: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
21: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
20: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę, a ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało. Już w czwartek otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład saturator Duffy. Cena na otwarcie nowego sklepu 159 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 199,99. Zapraszamy do RTV Euro AGD od czwartku od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.
24: I po reklamie.

0: numer całkiem niedawno dostał swoje drugie życie. Sorry Boys i Absolutnie, Absolutnie. Tak wam gramy w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity. Już o 14:00 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a po 14:00 kolejne najlepsze polskie hity. Bądźcie razem z nami.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało. Już w czwartek otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład pralka Bosch 8 kg. Cena na otwarcie nowego sklepu 899 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD od czwartku od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.
3: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
4: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
7: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
9: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
8: Znaczy, Frosta kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.
12: Korki, korki i jeszcze raz utrudnienia. Teraz, drodzy kierowcy, postojcie dłużej w kierunku Alei Niepodległości od Sikorskiego. Zwalniamy też na Felczaka. Ciasno jest na Kusłońcu i na Okolickiego przy dojeździe do ronda Gierosa. Zderzak w zderzak postoicie w rejonie Przyjaciół Żołnierza, ale także na skrzyżowaniu między Bogumińską a ulicą Chorzą. Na termometrach mamy 19 stopni Celsjusza. Jeszcze dziś spodziewamy się opadów deszczu. Nad naszymi głowami dużo chmur, a ciśnienie na stabilnym poziomie.
13: 14 to są newsy SK2, Michał Rawa. Autostrada A1 pod Częstochową w kierunku Katowic jest już przejezdna. Wprowadzono ruch wahadłowy. To po tragicznym wypadku, w którym zginęły 4 osoby, a 4 inne zostały ranne. Najciężej ranny mężczyzna jest właśnie operowany.
14: Doznał wielonarządowych obrażeń, wymagał specjalistycznej diagnostyki. Trwa w tej chwili jego zabieg operacyjny.
13: Mówi Anna Ginał z Wojewódzkiego Szpitala w Sosnowcu. Przypomnijmy, na A1 ciężarówka uderzyła w pojazd obsługi autostrady. Ranni to pracownicy firmy drogowej. To była tragiczna noc na Ukrainie. 12 osób nie żyje w wyniku rosyjskiego ostrzału Kijowa i obwodu kijowskiego. Zniszczone zostały magazyny, infrastruktura kolejowa, przedsiębiorstwa i bloki, a także magazyny największych ukraińskich sklepów. Cudem przeżyliśmy, mówi pracownik jednego z nich. Najpierw było słychać świst, a potem uderzenie w mój magazyn. Wszyscy przebywaliśmy w piwnicy. Nasz kierownik wyszedł na zewnątrz i powiedział, żebyśmy uciekali, bo wszystko dookoła płonie. W miejscach ataków nadal trwa akcja ratownicza i usuwanie gruzów. Pierwszy dzwonek i pierwsze zmiany. Od dziś w szkolnych sklepikach i stołówkach obowiązuje nowe menu. W stołówce ma być więcej warzyw i pełnoziarnistych produktów, a w sklepikach i automatach nie zobaczymy już na przykład chipsów.
11: SK2 News, Szczecin.
12: Mateusz Tomaszewicz. Ruszyła coroczna akcja Bezpieczna droga do szkoły. Przez wrzesień policja będzie dbać o bezpieczeństwo w rejonie szczecińskich placówek oświatowych.
15: Policjanci będą w okolicach przejść dla pieszych, będą sprawdzać widoczność oraz oznakowanie.
12: Mówi Żaneta Bielecka ze szczecińskiej policji. Akcje profilaktyczne będą też organizowane w szkołach. Dziś ostatnia szansa na filmowy seans pod chmurką. To wakacyjne zakończenie kina plenerowego w Dąbiu. Wyświetlony zostanie film animowany pod tytułem Sing. Start projekcji punktualnie o godzinie 20.30.
16: Dwie minuty po godzinie 14. Jak tak mówiłeś o tych sklepikowych rzeczach, to mi się przypomniały te pizzerinki. Pamiętasz? Bo to
13: kiedyś
16: za naszych
13: to
16: czasów. Kiedyś to było. Ale... Andruty za złotówkę? Pamiętasz?
13: I te draże, draże?
16: Wiem, kokosowe, no. Tak, były takie dobre, ale już teraz
13: tam
16: tylko
13: już
16: sałata. I najlepsze polskie hity, tak wam gramy w Radio SK2, Kinga Baryga, witam i zapraszam. A na dobry początek Bubble Tea, Kłebo na Fide i Daria Zawiałow.
17: No to gramy.
11: 10 hitów
17: najlepszych polskich.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus.

te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaci z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Baim i Lola Lola, tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity, a wy cały czas mi piszecie tutaj wiadomości, co zrobiliście ostatnio po raz pierwszy. Kamila się odezwała, napisała: witam, z racji tego, że nie mieszkamy w Polsce, moja córka jutro idzie pierwszy raz do polskiej szkoły. Pierwszaki górą. Oczywiście pozdrawiamy wszystkich pierwszoklasistów, którzy rozpoczynają swoją szkolną przygodę, ale pozdrawiamy też rodziców, bo wam potrzeba dużo cierpliwości i powodzenia. SK2.

0: Kasia Kowalska, dlaczego nie? Tak wam gramy 27 minut po godzinie 14. A teraz delikatnie przenosimy się w czasie, a to za sprawą...
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Wehikuł czasu, dokładnie tak. W Radiu SK2 wspominamy o tych starszych, niekoniecznie zapomnianych utworach. I tak cofamy się do roku 1971. Bo to właśnie wtedy powstała kultowa piosenka Marka Grechuty, skomponowana przez Jana Kantego Pawluśkiewicza. Do słów, które stworzył sam artysta. Czy wiecie, o jaki numer chodzi? Tak, dokładnie tak. Dni, których nie znamy. Utwór bardzo szybko stał się wizytówką artysty, no i takim jednym z najważniejszych hymnów polskiej poezji śpiewanej oraz właśnie piosenki literackiej. A teraz możecie tego numeru posłuchać w Radiu SK2. Marek Grechuta i Dni, których nie znamy.

0: Wiktoria Kida, Księga Żywiołów, co mi tam? Tak wam gramy w Radiu SK 2. 38 minut po godzinie 14, bądź 22 minuty do godziny 15. A tymczasem przychodzę do was z bardzo ciekawą informacją. Otóż okazuje się, że jedna z linii lotniczych po raz pierwszy w Polsce zorganizuje tak zwany lot niespodziankę. Pasażerowie wsiadają do samolotu, nie wiedząc, dokąd lecą. No i ja tak sobie myślę, że to opcja fajna, choć... Wielu Polaków organizuje sobie taki lot totalnie nieświadomie, no bo przecież często zdarza się tak, że wsiadamy zawsze w takim złym stanie, że i tak nie wiemy, dokąd lecimy.
1: SK2. Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Świętuj z nami 100 lat Ducati. Czystej pasji, innowacji i perfekcji. W sobotę 5 września wpadnij od 9 do 16 do salonu Ducati Szczecin przy Gryfińskiej 39B i poczuj moc Ducati. Nasze drzwi są otwarte dla każdego. Czekają jazdy testowe, specjalne oferty na motocykle, odzież i akcesoria. To idealna okazja, by spotkać lokalną społeczność, powspominać World Ducati Week, porozmawiać o torach i podróżach. Szczegóły na szczecin.ducatipolska.pl.
8: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
9: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
10: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
11: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
12: Play. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
18: I po reklamie.

0: Anita Lipnicka i historia jednej miłości. Czy historie miłosne będzie wam opowiadał? No tego nie wiem. Wiem na pewno, że będzie grał najlepsze polskie hity. Bo już od godziny 15 za sterami Kamil Kowalski. Ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
3: Lidl, to się opłaca.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
6: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Wszystkie jaja z chowościółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do środy świeże Udo lub pod udzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało. Już w czwartek otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład telewizor LG 55 cali. Cena na otwarcie nowego sklepu 1499 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD od czwartku od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.
1: I po reklamie.
15: O tej porze szczecińscy kierowcy dłużej postoją w rejonie węzła Kijewo. Zwalniamy także na Gdańskiej w obu kierunkach. Ciasno jest w rejonie Nabrzeża Wieleckiego i przy Emilii Plater. Dłużej postoicie na Mieszka Pierwszego w kierunku Alei Piastów. Na termometrach mamy 20 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna nieco niższa. Dziś przewaga chmur, z których jeszcze spodziewamy się opadów deszczu, więc warto pamiętać o parasolkach, a ciśnienie jest na stabilnym średnim poziomie.
16: 15 News SK2, Michał Rawa. Służby nie mają wątpliwości. Pożar fabryki dronów był celowym podpaleniem. Doszło do niego wczoraj w Skarżysku Kamiennej. Te informacje przekazał szef MSWiA. Ślady na miejscu wskazują na inspirację od obcych służb. Marcin Kierwiński zaznaczył, że takich aktów sabotażu może być więcej.
17: Musimy być na to niestety przygotowani. Mówię, my wszyscy jako społeczeństwo, ale przede wszystkim przygotowane muszą być nasze służby.
16: Służby sprawdzają też niedzielny pożar fabryki w Lublinie, która produkowała części do samolotów. Z kolei w Niemczech udaremniono podejrzany sabotaż na sieć energetyczną Brandenburgii. Urządzenia zneutralizowano przy elektrowni węglowej Jęczwalde przy granicy z Polską. 13-latka z Ukrainy zaatakowana w Siedlcach. Sprawczyni już z zarzutami. 41-letnia kobieta odpowie za znieważenie i przemoc wobec nastolatki. Grozi jej do 5 lat więzienia. Do ataku doszło tydzień temu na placu Sikorskiego w centrum Siedlec.
18: Doszło do

0: fałszywe wobec dziewczynki.
1: Mówi Katarzyna Wąsak, prokurator rejonowy w Siedlcach. Wiadomo, że w chwili ataku sprawczyni była pod wpływem alkoholu. Zastosowano wobec niej dozór policji.
2: SK2 News, Szczecin.
3: Mateusz Tomaszewicz miał zlecić atak na popularną restaurację w centrum Szczecina. Jest akt oskarżenia. Mike P. odpowie za zlecenie, zniszczenie mienia oraz zastraszanie.
4: Oskarżonemu zarzucono, że dostarczył innej osobie substancję chemiczną i następnie zlecił rozlanie tej cieczy przed lokalem na chodniku.
3: Mówi zastępca prokuratora rejonowego, prokurator Ewa Obarek. Mężczyźnie grozi 5 lat za kratami. Tramwajowa 11 i 12 wróciły na Pomorzany. Od dziś przejezdny dla składów jest odcinek od Placu Szyrockiego do Pętli Pomorzany.
5: Byłem dzisiaj na rozpoczęciu roku szkolnego i powiem wam, że w każdej szkole jest dokładnie tak samo. Dzieciaki szaleją z radości, ale całe grono pedagogiczne, elegancko, dostojnie, odświętnie, garnitury, marynarki, sukienki, fryzury jak spod igły, po prostu pierwsza klasa.
6: No to gramy.
2: 10 hitów.
6: Najlepszych polskich hitów. Polskich hitów.
5: Dzieciaki będą w szkolnych ławkach pewnie sobie różne rzeczy pożyczać, dlatego teraz pożyczony od Sylwii Grzeszczak-Kowalski. Witajcie w SC2.

0: Tegoroczny wakacyjny hit Westę 2 Tylko kochaj mnie. Właśnie wakacje minęły, a wakacyjne żarciki cały czas się trzymają Kamila Nosela.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Moje uszanowanie wydzieli na po tej stronie LBZZ. Lotniskowe Biuro Rzeczy Znalezionych. W sprawie walizki. To pani, tak?
2: Tak.
3: Szanowna pani, bo widzę, że tutaj została zgubiona i przez Norwegię jeszcze leciała, a pani nie wskazała innej walizki lub też innych osób?
2: Nie, ale a o co chodzi dokładnie?
3: No o tą pani zgubioną walizkę.
2: Walizka jest już do mnie w drodze. Dzisiaj mam ją odebrać od kuriera.
3: No wiem, tylko ja tego kuriera zawrócę, bo ja nie mam od pani deklaracji na inną walizkę. I na w Biurze Rzeczy Znalezionych, proszę pani, się tutaj nie zgadza, dlatego też wykonałam ten telefon.
2: Ale jak się... Nie rozumiem.
3: Bo my jesteśmy rozliczani, już pani mówię, z ubezpieczalnią. I teraz, proszę pani, w ubezpieczalni mamy tak tygodniowo 2-3 walizki do zgubienia. I teraz, jeżeli wydamy pani walizkę, to już nie mamy walizek zgubionych. Dlatego jest, proszę pani, propozycja taka, żeby pani nam zasugerowała, jaką inną walizkę możemy na poczet tego ubezpieczenia zgubić.
2: No a co z moją walizką? Bo tego nie rozumiem.
3: No będzie w momencie, kiedy pani wskaże inną osobę, której walizkę możemy zgubić.
2: No, pierwszy raz słyszę o takiej sytuacji, naprawdę.
3: Proszę pani, przecież
2: od 3 tygodni walczę o uzyskanie walizki i ona już jest namierzona, tak. Bo kontaktowałam się z lotniskami, tak? I ona, ja właśnie kurier za godzinę u mnie będzie.
3: Ja to rozumiem, tylko nie mamy innej walizki, proszę pani, z pani konta, żebyśmy mogli mieć ciągłość zgubionych walizek.
2: Nikt mi tego nie powiedział. Przecież ja od 2 tygodni załatwiłam temat i kurier miał mi dostarczyć walizkę.
3: My o tym nie trąbimy, proszę pani, wszem i wobec, bo to jest taka wewnętrzna sytuacja, żebyśmy my mieli etaty i żebyśmy się rozliczali z ubezpieczeniami, to niekiedy, proszę pani, są gubione walizki.
2: No dobra, ale ja, wie pan, pani, to ja nie rozumiem pewnej rzeczy, bo tak. Ja jestem zwykłym pasażerem, ja nie znam się na tych zasadach i teraz po prostu każecie mi kogoś tutaj wskazywać. Ja nie mam nikogo naprawdę w ciągu godziny, a ja dążę do tego, żeby tą walizkę odzyskać, tak?
3: Proszę pani, to może Darii walizkę byśmy zgubili?
4: Gosiunia, zostałaś wkręcona w Radio SK.
2: Nie wierzę.

0: Można jeszcze sobie podgwizdywać, tak jak to robi Bryska. W końcu po rozpoczęciu roku szkolnego jest jeszcze sporo czasu wolnego. 15.30 już na zegarach WST2. Elektryzujące newsy prosto z Niemiec, Michał Rawa.
1: Nieudana próba ataku na niemiecką elektrownię tuż przy granicy z Polską. Chodzi o elektrownię w Jęczwalde w Brandenburgii. Niemiecka policja potwierdziła znalezienie ładunków wybuchowych, które zostały rozbrojone. Służby sprawdzają, czy doszło do uszkodzenia bloków elektrowni. Według dziennika Bild zamachowcy mieli użyć do ataku domowej roboty rakiet pirotechnicznych. Jarosław Kaczyński wzywa do zwołania komisji zaufania publicznego w sprawie zonda krypto. Prezes PiS skrytykował z kolei pomysł powołania sejmowej komisji śledczej, do czego wzywa były premier z PiS-u Mateusz Morawiecki, a politycy koalicji rządowej twierdzą, że za karierą szefa zonda krypto Przemysława Krala stoją politycy PiS-u właśnie. Śledztwo prowadzi prokuratura, w sprawie zatrzymany został m.in. szef PKOL-u Radosław Piesiewicz. Norwegia już oficjalnie ma nowego króla. Haakon VIII złożył dzisiaj przysięgę przed norweskim parlamentem. Jego ojciec, poprzedni król Harald V, zmarł w piątek.

0: ST2, tylko takie hiciory i hit. Powstaje film o polskim znanym piłkarzu, reprezentancie Polski, Kamilu Grosickim. Film fabularny. Pewnie będzie trwał 90 minut, ale turbo szybko minie. A jak w kinie może się pojawi, to i bilety kupimy za Grosika.
1: Reklama. Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Ubezpieczenie samochodu w banku?
3: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
4: Sportowcy! Czas na prawdziwy piłkarski spektakl. W poniedziałek, 7 września o godzinie 20:30 Pogoń Szczecin zmierzy się z Wisłą Płock. Walka, emocje i kibicowska energia aż do ostatniego gwizdka. Razem jesteśmy silniejsi. Bilety już w sprzedaży na bilety.pogońszczecin.pl oraz w punkcie obsługi kibica. Do zobaczenia na stadionie.
5: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
8: I po reklamie.

0: Orkiestrowo wchodzimy w nowy miesiąc, wrzesień, w ST2 z męskim graniem. Życzę sobie i Wam, żeby wszystkie grafiki Wam się spinały. A już za chwilę w newsach m.in. o smartfonach, których dzieciaki nie będą mogły w szkołach używać. Ale one są bystre, one są smart.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało. Już w czwartek otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na Ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład ekspres automatyczny Siemens. Cena na otwarcie nowego sklepu 999 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 1939. Zapraszamy do RTV Euro AGD od czwartku od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: I po reklamie.
7: Płynny przejazd przez Szczecin nadal jest niemożliwy, a to wszystko przez duży ruch na ulicach naszego miasta. Zwalniamy na Południowej i na Cukrowej przy dojeździe do Ronda Uniwersyteckiego. Dłużej postoicie na Europejskiej. Noga z gazu także w Alei Bohaterów Warszawy i na Mickiewicza. Prawa część miasta tutaj uważamy na Struga, na Gryfińskiej i na Hangarowej. Na termometrach 21 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna nieco niższa. Przewaga chmur, z których spodziewamy się nadal opadów deszczu. Miłego popołudnia.
8: 16. News SK2, Michał Rawa. Ładunki wybuchowe przy elektrowni obok granicy z Polską, przy stacji transformatorowej w Brandenburgii w Niemczech. Nieopodal dużej elektrowni węglowej znaleziono kilka wyrzutni rakiet. Pojawiają się też informacje o urządzeniu o niejasnej, prawdopodobnie domowej konstrukcji. Wszyscy w Europie muszą być gotowi na akty sabotażu, komentuje szef MSWiA Marcin Kierwiński.
9: Tych sygnałów dotyczących tego, że Rosja zmienia strategię, intensyfikuje swoje działania, także te działania terrorystyczne, sabotażowe jest bardzo, bardzo wiele.
8: A polskie służby badają pożar w zakładzie produkującym części do dronów w Skarżysku Kamiennej. Szef MSWiA potwierdził, że było to celowe podpalenie. Koniec strajku w kopalni Wujek w Katowicach. Protestujący podpisali porozumienie z Polską Grupą Górniczą. Obie strony nie chcą jednak mówić o szczegółach porozumienia.
10: Tuż po godzinie 14 i 1 września strony doszły do porozumienia.
11: Pracownicy wyrażają ogromne zadowolenie z tego porozumienia. Wydaje nam się, że to można było dużo wcześniej zrobić. W porozumieniu z zarządem akceptują warunki nieudostępniania treści tego porozumienia.
8: Mówiła Ewa Grudniok, rzeczniczka PGG, oraz Damian Hacaś ze Związku Zawodowego Sierpień 80. Na Śląsku jednak wciąż wrze. W piątek planowana jest wielka manifestacja przed siedzibą Polskiej Grupy Górniczej i Ministerstwem Energii. Początek nowego roku szkolnego to czas ważnych zmian. Uczniowie wracają do ławek z nową zasadą. W podstawówkach obowiązuje zakaz korzystania z telefonów. Otwarcie nowego roku to dobra okazja, by o te zmiany zapytać samych uczniów.
12: Myślę, że to dobre, bo będą się uczniowie bardziej przykładać do nauki. Przynajmniej na przerwach nie będą wszyscy siedzieć obok ścian.
13: Nie, bo czasami nie ma co robić po prostu. Jest nudno.
8: Tak mówili uczniowie olsztyńskiej podstawówki numer 10. Zakaz obowiązuje też w przedszkolach, w liceach i technikach. O jego wprowadzeniu mogą zdecydować władze szkół.
6: SK2 News, Szczecin.
7: Mateusz Tomaszewicz, choć pogoda była w kratkę, to przedsiębiorcy zgodnie uważają, że sezon nad Bałtykiem był udany. W wielu przypadkach hotele miały 100% obłożenia. Nad morze przyjeżdża coraz więcej turystów ze środkowej Polski i spoza naszego kraju.
14: Sezon nad Bałtykiem nadal trwa i można powiedzieć, że w niektórych hotelach jest frekwencja nawet powyżej 80%.
7: Mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. Turyści częściej decydują się na City Break od czwartku do niedzieli.
15: Imieninują się dzisiaj Bronisław i Idzi, najlepszego panowie. No i jeszcze takie przysłowie na 1 września tutaj mi wyskoczyło w kalendarzu. 1 września pogodny, w zimie czas wygodny. Do zimy jeszcze trochę czasu jest, ale patrząc na to, co się dzieje za oknem, no to zima w mieście na pewno będzie wygodna, przy tym co najlepsze. Gorąco Oskar Sims, za chwilę kołyszący symptuastik również Ania Dąbrowska, która nie umie z wami wygrać, ale lubi z wami grać.

0: umywanie, sprzątanie, gotowanie, prasowanie. To ulubione prace domowe Artura Jarząbka, ale on teraz nie o nich.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: A do dziś uczniowie wracają do szkoły, a razem z nimi wracają też zmiany w szkołach i zasadach w szkole. Minister edukacji Barbara Nowacka dała zielone światło nowym przepisom, które właśnie zaczynają obowiązywać. Najważniejsza informacja dla uczniów klas od 4 do 8. Pisemne prace domowe wykonywane w domu będą nieobowiązkowe i co ważne, jeśli uczeń takiej pracy nie zrobi, nie będzie można za to obniżyć mu oceny, ale jest też i druga strona medalu. Jeśli pracę zrobi, nauczyciel musi ją sprawdzić i dać informację zwrotną. W niektórych szkołach takie dobrowolne zadania będą mogły być wykorzystywane, żeby powalczyć o wyższą ocenę na koniec. Zmieniają się również zasady oceniania zachowania. Nauczyciele mają brać pod uwagę m.in. kulturę języka, szacunek do innych, współpracę, bezpieczeństwo, zaangażowanie w życie szkoły, a nawet odpowiedzialność za własny rozwój. Są też zmiany dla uczniów techników i szkół branżowych. Jeśli ktoś zrobi kurs przygotowujący do prawa jazdy poza szkołą, to może zostać zwolniony z odpowiednich zajęć. A od 2027 roku na egzaminach będzie obowiązywał zakaz korzystania z telefonów i smartwatchy. Przynajmniej bateria dłużej nam wytrzyma.

0: Sarah James, Vested 2 i... Jak ktoś na was czeka, to kierowcy dajcie głośniej. 16.30, Michał Rawa ma dla was bardzo ważne newsy z dróg Vested 2.
1: Na krajowej drodze numer 91 zderzyła się ciężarówka z osobówką w centrum miejscowości Gomunice na trasie między Kamieńskim a Radomskiem. Występują duże utrudnienia. Jedna osoba została ranna. Kilka kilometrów dalej, koło Częstochowy na autostradzie A1 wciąż ogromne utrudnienia spowodowane śmiertelnym wypadkiem dziś przed południem. Zginęły 4 osoby. Trasa w stronę Katowic jest wciąż zablokowana. Dziś mecze 1.32 finału piłkarskiego Pucharu Polski. Do gry wchodzi m.in. warszawska Legia. Wojskowi o 20.30 zagrają na wyjeździe z Motorem Lublin, a swoje mecze rozgrywają już m.in. Piast Gliwice i Zagłębie Lubin.

0: Salach, takie dla Was olimpijskie hity mamy w SC2, jak fotel po prezesie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który jest wolny, no bo jego poprzedni szef nawywijał z kryptowalutami, ale kolorowa internetowa telewizyjna też prasa donosi, kto prawdopodobnie będzie nowym prezesem, a raczej prezeską, prawdopodobnie Otylia Jędrzejczak. SK2. Mistrzyni olimpijska w pływaniu. No to teraz nasi olimpijczycy będą mogli spać spokojnie. Z nią nie utoną.
1: Reklama.
2: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
3: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
4: Świętuj z nami 100 lat Ducati. Czystej pasji, innowacji i perfekcji. W sobotę 5 września wpadnij od 10 do 16 do salonu Ducati Szczecin przy Gryfińskiej 39B i poczuj moc Ducati. Nasze drzwi są otwarte dla każdego. Czekają jazdy testowe, specjalne oferty na motocykle, odzież i akcesoria. To idealna okazja, by spotkać lokalną społeczność, powspominać World Ducati Week, porozmawiać o torach i podróżach. Szczegóły na szczecin.ducatipolska.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: I po reklamie.

0: Jak rano zadzwoni budzik, tak o godzinie 7, to dzieciaki na pewno będą to śpiewać. Nie budźcie marzeń ze snu, jak Ryszard Rynkowski w SC2, za chwilę 17 najważniejsze newsy, a potem co się na pobudzenie słodkiego i miłego od życia i od kombi.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
2: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram, 4,99. A od wtorku szynka bez kości kilogram, 9,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało. Już w czwartek otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład saturator Duffy. Cena na otwarcie nowego sklepu 159 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 199,99. Zapraszamy do RTV Euro AGD od czwartku od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.
1: I po reklamie.
10: W okolicach godziny 17 termometry w Szczecinie pokazują 20 stopni Celsjusza. Ta temperatura odczuwalna jest jednak nieco niższa. Nadal nad naszymi głowami są promienie słoneczne, ale przewaga jest chmur, z których jeszcze dziś spodziewamy się opadów deszczu, więc warto pamiętać o parasolkach. Ciśnienie jest na stabilnym, średnim poziomie. Na ulicach Szczecina zwalniamy jeszcze w rejonie Placu Szarych Szeregów. Dłużej postoicie też na Matejki i na Bałuki.
11: 17 News SK2, Michał Rawa. Służby wciąż w akcji po tragedii na A1. Utrudnienia na autostradzie pod Częstochową potrwają do późnych godzin wieczornych, informuje policja. Trasa jest przejezdna, jednak zwężenie powoduje ogromne korki.
12: Policjanci zorganizowali objazd w Radomsku, kierując ruch w stronę drogi krajowej numer 91C oraz drogi krajowej numer 92 w stronę Katowic. Natomiast ruch w stronę Łodzi odbywa się płynnie.
11: Mówi Barbara Poznańska z częstochowskiej policji. Przypomnijmy, 4 osoby zginęły, a 4 inne w stanie ciężkim zostały przetransportowane do szpitala. Prawo i Sprawiedliwość chce powołania specjalnej komisji zaufania publicznego. Ta miałaby wyjaśnić aferę wokół giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Prezes PiS Jarosław Kaczyński przekonuje, że taka komisja byłaby lepszym rozwiązaniem niż sejmowa komisja śledcza, którą proponuje były premier z PiSu Mateusz Morawiecki.
13: Uważamy, że ta propozycja, którą żeśmy kiedyś przedstawiali, komisji zaufania publicznego złożonej z ekspertów, to jest, powtarzam, dużo lepsze rozwiązanie.
11: Sprawa Zonda Krypto nabrała tempa po zatrzymaniu prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. Zmiany na szlaku do Morskiego Oka. Od dzisiaj wozy konne kursują na skróconej trasie. Jest to pilotaż Tatrzańskiego Parku Narodowego. Już po pierwszym dniu widać, że na krótszej trasie rezygnują z przejażdżki. Informują fiakrzy, którzy przewożą wędrowców na wozach.
14: Część rezygnuje, no część zostaje. Tu kilka osób po prostu jak się dowiedziało, że jest do wodoch grzbotów. Tyle to sobie dojdziemy.
15: Wielkim niedowierzaniem, że się ta trasa skróciła. Mówią, że to nie ma sensu po prostu 3 kilometry jechać.
11: Wraz ze skróceniem trasy potaniał także bilet na przejazd. Docelowo z Wodogrzmotów do Włosienicy mają kursować busy elektryczne. Na razie jednak turystów z tego miejsca czeka wyprawa na nogach.
1: SK2 News, Szczecin.
10: Mateusz Tomaszewicz, ZUS ruszył z wypłacaniem 14 emerytur. Seniorzy mogą otrzymać do 2000 zł.
16: Tę kwotę otrzymają osoby, których podstawowe świadczenie, emerytura lub renta, nie jest wyższa niż 2900 zł brutto. Przy wyższych świadczeniach działa zasada złotówka za złotówkę.
10: Mówi Karol Jagielski, rzecznik instytucji. Szczecinianie mogą korzystać z dwóch basenów pod jednym adresem. Mowa o nowej odsłonie SDS-u. Poza dobrze dobrze znaną Floatic Areną kompleks wzbogacono o 30-metrową pływalnię.
17: Michał,
11: no.
17: Mam do ciebie jeszcze takie pytanko.
11: Tak.
17: Co wiesz o jaskółkach?
11: O jaskółkach? Mm-hmm. Że jak będzie padać, to latają nisko.
17: Tak, to prawda.
11: Prawda?
17: A wiesz, bo to są bardzo mądre zwierzęta. One również odlatują, tak jak bociany, tylko one odlatują wtedy, kiedy rozpoczyna się rok szkolny.
18: SK2.
17: A my jak już odlatujemy, to przy najlepszych polskich hitach i rozpoczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami. Sylwia Grzeszczak i jej wakacyjna nowość tegoroczna, czyli Mango już tutaj widzę. Dawid Podsiadło swoim też najnowszym klipem, a to Kamil Bednarek. Uczymy się pisać te muzyczne listy razem po polsku. Westę 2 Kowalski, witajcie, 3 po 17.

0: Gitara jak u Carlosa Santany, meksykańskie również trąbeczki w tle. Jugopolis, Maciej Maleńczuk, WSC2. Gdzie jesteście, przyjaciele moi? Jesteśmy tutaj w WSC2 i gramy dla was najlepsze polskie hity i najsłoneczniejsze miasto świata, czytam w internecie. Jest takie, gdzie słońce świeci przez 91% roku i to właśnie położony przy granicy z Meksykiem, położona przy granicy z Meksykiem, Yuma.
1: SK2.
0: Cały rok tam praktycznie świeci słońce. 91% roku. No nic, to tylko po prostu stawiać panele słoneczne. Rachunki będą niskie jak sen. Ten sen, Warius Manx, WSC2.

0: nic nie grozi.
1: Hity z klasą, przy których się wychowaliśmy. Kancelaria WSC2. No i zabieram was teraz na włoską wyspę Stramboli, gdzie po 20 latach słychać szkolny dzwonek. Znowu zabrzmiał, bo otwarto tutaj po dwóch dekadach ponownie szkołę podstawową. I co ciekawe, do tej szkoły będzie chodzić tylko jedna uczennica.
2: SK2.
1: No, to pani Jadzia w szkolnym sklepiku fortuny nie zbije.
2: Reklama.
3: Szkołę ogarniamy nie

0: artykułów szkolnych objętych promocją, a trzy najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 60 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: I po reklamie.

0: Kluby fitness, przymierzalnie w sklepach, szkoły baletowe, salony fryzjerskie albo galerie handlowe. No tam jest sporo luster, o których śpiewa Natalia Schroeder i tam pewnie byłoby jest sporo do roboty, żeby pięknie błyszczały i lśniały. Tak też dzisiaj wygląda Łukasz Zduńczyk, który w lustrze się przejrzał i on, Belmondo nasz kochany, będzie dla was grał po godzinie 18 w Estce 2 najlepsze polskie hity. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało. Już w czwartek otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład pralka Bosch 8 kg. Cena na otwarcie nowego sklepu 899 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD od czwartku od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.

0: Sportowcy! Czas na prawdziwy piłkarski spektakl. W poniedziałek, 7 września o godzinie 20:30 Pogoń Szczecin zmierzy się z Wisłą Płock. Walka, emocje i kibicowska energia aż do ostatniego gwizdka. Razem jesteśmy silniejsi. Bilety już w sprzedaży na bilety.pogońszczecin.pl oraz w punkcie obsługi kibica. Do zobaczenia na stadionie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl. I po reklamie.
3: 18. News SK 2, Michał Rawa. Podpalacz działał tak, jakby dokładnie znał rozkład pomieszczeń i to, co się w nich znajduje. Takie są najnowsze ustalenia służb w sprawie pożaru w firmie produkującej drony w Skarżysku Kamiennej. O tym dowiedział się nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo o sposobie działania sprawcy?
4: Według moich nieoficjalnych ustaleń sprawca mógł wiedzieć, w którym budynku znajdują się najważniejsze elementy elektroniczne produkowanych przez tę firmę bez załogowców. Przedtem sforsował furtkę i udał się w kierunku tego właśnie budynku. Następnie wybił w nim szybę, wrzucając do środka butelkę z benzyną, którą podpalił. Miał ze sobą kilka tak samo przygotowanych koktajli Mołotowa, ale nie zdążył ich użyć.
3: Śledztwo prowadzi prokuratura. Sprzęt, psy, mundurowi i filmowcy szukają zaginionego operatora filmowego. Pracuje on w Gorzowie przy kręconym tam serialu. 56-letni Witold Płóciennik ostatni raz był widziany w sobotę w Lubniewicach nad jeziorem Lubiąż. Całkowite zaćmienie słońca, widziane m.in. w Hiszpanii, wpłynęło na chwilową zmianę zachowania zwierząt. Tak wynika z badań. I tak na przykład lwy były zaniepokojone, z kolei szympansy spokojnie przygotowywały się do snu.
5: No to słuchajcie, zaczynamy. Pierwszy wrześniowy wieczór tego roku. Uczniowie jeszcze nie mają nauki do sprawdzianu czy kartkówki na jutro, więc jeszcze możemy się poczuć, jakby ciągle trwały wakacje. Jedno się nie zmienia, SK cały czas gra wam najlepsze polskie hity. Łukasz Zduńczyk, polecam się.
6: Najlepsze polskie hity.
7: Polskie hity. Polskie hity.

Demon w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity i żegnamy lato. To się właśnie w tym momencie dzieje. Oficjalnie rozpoczęła się jesień meteorologiczna. Chodzi tutaj o to, żeby eksperci od pogody łatwiej mogli porównywać różne dane. Także nie wchodzimy w szczegóły. Jesień zaczęła się tylko dla meteorologów. My ciągle mamy lato. Także możemy się jeszcze wstrzymać z siedzeniem pod ciepłym kocykiem na kanapie i piciem herbaty. U nas cały czas letnia playlista w Radiu SK2. Już teraz Oskar Sims.

Wilki w Radiu SK2. Gramy 100% polskiej muzyki i mamy najlepszy zestaw hitów na pierwszy wrześniowy wieczór. Zaczyna się szkoła, no i czas na pierwszą lekcję WF-u dla naszych tenisistek. Magda French i Magda Linette dzisiaj zaczynają swoją przygodę na US Open. Magda French o 20:30 zmierzy się z Amerykanką Iwą Jowić, a Magda Linette o 22:00 z Brytyjką Franceską Jones. Także trzymamy kciuki, żeby stroju dziewczyny na ten pierwszy WF tenisowy nie zapomniały. A my gramy dalej Czerwone Gitary już teraz.

0: to Sanach i jej kapitan na antenie Radia SK2. Oni już zacumowali w gorącej polskiej 20. Awansowali do notowania, są aktualnie na miejscu 17. Jeśli wam ten numer się spodobał, to wpadajcie na sk2.pl i głosujcie, dawajcie Sanach plusiki. Być może w najnowszym notowaniu będzie wyżej. Nowe notowanie gorącej polskiej 20. Jak zawsze gram wam w każdy piątek po godzinie 18. A Sanach w najbliższy piątek zagra też wielki finał swojej stadionowej trasy koncertowej na PGE Narodowym w Warszawie.
1: Reklama.
2: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
3: Świętuj z nami 100 lat Ducati. Czystej pasji, innowacji i perfekcji. W sobotę 5 września wpadnij od 10 do 16 do salonu Ducati Szczecin przy Gryfińskiej 39B i poczuj moc Ducati. Nasze drzwi są otwarte dla każdego. Czekają jazdy testowe, specjalne oferty na motocykle, odzież i akcesoria. To idealna okazja, by spotkać lokalną społeczność, powspominać World Ducati Week, porozmawiać o torach i podróżach. Szczegóły na szczecin.ducatipolska.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
6: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
7: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
4: Play.
1: I po reklamie.

0: W Radiu SK2 lubimy grać wam nowości, ale też nie zapominamy o takich ponadczasowych numerach. Bajm w Radiu SK2 to są najlepsze polskie hity. Jeśli lubicie nowości, zostańcie ze mną, bo po godzinie 19 zagram na pewno nowego, bardzo wakacyjnego Dawida Podsiadło.
1: Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało. Już w czwartek otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład telewizor LG 55 cali. Cena na otwarcie nowego sklepu 1499 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD od czwartku od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Po raz kolejny witajcie z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Wszystkim kibicom Pogoni Szczecin przypominam, że nasza drużyna już w najbliższy czwartek o 20.30 zagra na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław w ramach pierwszej rundy Pucharu Polski. Trzymamy kciuki za zwycięstwo. Następnie w poniedziałek Portowcy podejmą Wisłę Płock i na ten mecz mamy wejściówki. Chcecie, piszcie szczecinmałpa.sk.pl i odpowiedzcie na pytanie, kto jest trenerem Wisły Płock.
0: Punktualnie godzina 19, jutro pierwszy dzień szkoły, także drodzy rodzice, radzę teraz sprawdzić, co tam ciekawego w lodówce, żeby było z czym na jutro dziecku kanapki na śniadanie zrobić. No zacznie się teraz wymyślanie, musimy znaleźć w sobie pokłady kreatywności, żeby codziennie coś ciekawego wymyślać, żeby się szybko nie przejadło. A w Radiu SK2 jak zawsze są najlepsze polskie hity, happy set na początek. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Dawid Podsiadło w Radiu SK2. On pewnie teraz odpoczywa po wakacjach, po swojej stadionowej trasie koncertowej i zbiera siły na kolejny sezon. Już wiadomo, że w przyszłym roku Dawid Podsiadło powróci z festiwalem Zorza i będzie tam grał m.in. w duecie z Soblem. Panowie planują razem nagrać mini płytę. Festiwal Zorza wystartuje w Krakowie w maju i potem odwiedzi największe polskie miasta jak Wrocław, Poznań czy Warszawę i zakończy się pod koniec sierpnia. A my teraz odświeżamy starszy hit Dody. To jest SK2 i najlepsze polskie hity.

To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Hania Kuzimowicz zdobyła i to nie raz szczyt gorącej polskiej dwudziestki w Radio SK2 właśnie z tym numerem. A przed nami kawałek, który dopiero do tego szczytu zaczyna się zbliżać. To Margaret i jej nowość, Prima Ballerina. Aktualny numer 7 gorącej polskiej dwudziestki, ale wszystko w waszych rękach. Wpadajcie na sk2.pl i na ten kawałek głosujcie. Margaret powiedziała w rozmowie z SK2, że tego numeru bardzo dobrze słucha się za kółkiem i ona nawet złapała się na fotoradar słuchając tego kawałka, także uważajcie, bo noga się robi przy tym numerze ciężka. Margaret i Prima Ballerina już teraz w Radiu SK2.

0: Metzner w Radiu SK2 to jest ten artysta, który jakiś czas temu śpiewał o tym, że miasto pachnie jak Gotham. A za chwilę w Radiu SK2 wracam od Jeremiego Sikorskiego. I co ciekawe, Jeremi ostatnio dostał złotą płytę za ten singiel. Co to oznacza? Artysta dostaje złotą płytę za kawałek, kiedy ten numer przekroczy 125 tysięcy złotych przychodu. Także, no, słuchajcie, aż chciałoby się zostać jego kolegą. Zostańcie z SK2.
1: Reklama.
2: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5-litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.

0: Sarsa w Radiu SK2. Ona ostatnio świętowała 11 lat na scenie i cały czas idzie do przodu. Nagrywa nowe numery. Jej kawałek Czy będziemy się pamiętać jest aktualnie na miejscu 9 gorącej polskiej dwudziestki, ale ostatnio też wydała hit Zostań wspólnie z ekipą Emo i nawet walczyła z tym numerem o bursztynowego słowika na Top of the Top Sobot Festiwalu. Statuetki nie zdobyła, ale dała naprawdę piękny występ. Zostańcie z nami, po godzinie 20 na pewno klasyk od ekipy Lady Punk.
1: Reklama.
2: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
3: Nowy sezon Top Model już jutro o 21.30 w TVN.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Drodzy słuchacze, Eski 2 Szczecin, jeżeli nie macie planów na dzisiejszy wieczór, to warto wybrać się do kina Helios. Fajne propozycje z premier to Gwiazdozbiór Psa, ale także komedia Zróbmy sobie przerwę. My przerwy nie robimy, tylko mówimy co dalej w kinie. To między innymi ze stałych propozycji Spider-Man, Całkiem nowy dzień czy Odyseja. Mamy wejściówki, chcecie piszcie szczecin@sk.pl i odpowiedzcie na pytanie, kto jest reżyserem filmu pod tytułem Odyseja. Cześć!
0: Pewnie niektórzy teraz pędzą na ostatnie wieczorne zakupy przed startem nowego roku szkolnego. Pewnie trzeba jeszcze jakiś zeszyt dokupić. Może kredki. Na wszelki wypadek kupcie też blok techniczny, bo na 100% przyjdzie taka niedziela, że wieczorem dziecko powie, że potrzebuje na rano bloku technicznego. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

To jeden z hymnów tegorocznego męskiego grania. Trasa już się skończyła, ale my ich cały czas mamy na antenie Radia SK2. Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia, która miała naprawdę bardzo pracowite wakacje. Grała z męskim graniem. Do tego były przeróżne inne festiwale, jak na przykład Top of the Top Sopot Festival. Do tego wydawała swoje hity i teraz pracuje też nad trzecią płytą, także czekamy na nowości. A teraz gramy prawdziwego mistrza polskiej muzyki. Krzysztof Krawczyk już teraz w SC2. Nie każdy

Lemon w Radiu SK2, gramy najlepsze polskie hity, a to będzie chyba najbardziej polski hit ze wszystkich, które ostatnio się pojawiły, bo to nowość od BRO, który nagrał numer o nas wszystkich wychowanych w Polsce. Jeśli wiecie, jak to jest zjeść schabowego u babci i dostać ciasto na deser, jeśli pamiętacie, jak to było wołać z podwórka mamę, żeby przez okno rzuciła picie, to ten numer jest właśnie dla was. To jest aktualny numer 14 gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. Wpadajcie na sk2.pl i głosujcie. BRO, wychowany w Polsce. Już teraz w SK2. Wychowany w Polsce.

0: To jest SK2. Tutaj cały czas jest wakacyjna atmosfera i wakacyjna playlista. Modelki i Włodarski za nami, a przed nami artystka, która ostatnio zrobiła sobie długą przerwę od wydawania muzyki, ale coś tam po cichu tworzy i szykuje, zbiera siły, żeby powrócić w przyszłym roku z płytą i trasą koncertową. Za chwilę Daria Zawiałow.
1: Reklama.
2: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Sportowcy! Czas na prawdziwy piłkarski spektakl. W poniedziałek, 7 września o godzinie 20:30 Pogoń Szczecin zmierzy się z Wisłą Płock. Walka, emocje i kibicowska energia aż do ostatniego gwizdka. Razem jesteśmy silniejsi. Bilety już w sprzedaży na bilety.pogońszczecin.pl oraz w punkcie obsługi kibica. Do zobaczenia na stadionie.
1: I po reklamie.

0: Agnieszka Chylińska i Królowa Łez na antenie Radia SK2. No ja mam nadzieję, że u was dzisiaj wieczorem łez nie ma, że już dzieci przyjęły do wiadomości, że nie można chodzić do późna i że trzeba się wcześniej kłaść spać, bo jutro do szkoły. Drodzy rodzice, dotrwaliście? Jutro w końcu będzie trochę spokoju w domu.
1: Reklama.
2: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Czas na wejście co, gdzie, kiedy ze Szczecina. Tym razem będzie o kulturze. Jutro będziecie mogli wybrać się m.in. na warsztaty literackie, czyli warsztaty czytania na głos, ale także w Teatrze Polskim odbędzie się przedstawienie występ Związek na odległość niewielką. Dodatkowo warto wybrać się też na spacer. Pospacerujecie w rejonie Wałów Chrobrego, ale także w rejonie Lasku Arkońskiego. Miłego!
1: Magazyn muzyczny.
4: W Radiu SK2 człowiek o takim głosie, gdzie śmiało mógłbym powiedzieć, że chyba wypracował go sobie pijąc mocne trunki i przegryzając je zerdzewiałymi gwoźdźmi. Nie wiem, czy się zgodzi, czy nie, ale Jaco Brango jest gościem Radia SK2, Szymon Paduszyński. Witam cię, cześć.
5: Cześć, cześć. No bardzo ciekawe spostrzeżenie, bo mi się zawsze wydaje, że mój głos jest ładny. Natomiast w sensie ja bym go zawsze chciał bardziej schrypić. I myślę, że to się bierze jeszcze, wiesz, z jakiejś miłości do Seattle i wiesz, Pearl Jamu, Nirwany.
4: Tego gatunki muzyczne ukształtowały twojego ducha?
5: No tak, jestem dzieckiem lat 90., więc...
4: 90s.
5: Myślę, że tak, jak najbardziej.
4: Za dużo gitar. Taki jest tytuł twojego pierwszego debiutanckiego albumu. Naprawdę jest aż tak dużo gitar na tym krążku?
5: Nie, absolutnie nie. Uważam, że tych gitar to tam można jeszcze pakować i pakować. No, jak się spodziewasz, pewnie tytuł jest przewrotny. No i on wynika z tego, że zapadła mi bardzo głęboko w pamięć taka sytuacja, kiedy dotarła do mnie informacja, że te piosenki są fajne, że ja jestem w ogóle ciekawy i że to jest super, tylko w tym jest za dużo gitar.
4: Poznajmy w takim razie ciebie od samego początku. Jaco czy Szymon?
5: Obie opcje mnie absolutnie nie urażają, niezależnie w zasadzie od kontekstu.
4: Szymon, ty urodziłeś się
5: w Żarach, blisko Zielonej Góry.
4: Jeżeli myślisz sobie rodzinny dom, to pierwsza myśl, która przychodzi ci do głowy, to jest?
5: Moje osiedle, blokowisko.
4: Czyli jesteś chłopakiem z Trzepaka.
5: No dokładnie tak.
4: Mamy coś wspólnego.
5: Ja myślę, że to też jest jakiś znak lat 90. w Polsce właśnie. Te Trzepaki, te podwórka, zjedzony z kolegami słonecznik i te kubki usypane z łupek.
4: Kojarzę i to jak mama wołała. To
5: dokładnie.
4: Obiad!
5: No i dzwonienie domofonem po wszystkich kolegach, żeby wyciągnąć ich na podwórko.
4: Szkoła również tam, rozumiem.
5: Tak, tak, jak najbardziej.
4: A z jakiego przedmiotu byłeś takim kozakiem?
5: Wiesz co, no, byłem kozakiem z matmy i z fizyki.
4: Proszę bardzo, umysł ścisły.
5: Tak, wiesz co, no powiem ci tak, no, wbrew pozorom w muzyce te zależności, wiesz, między dźwiękami i akordami, to jest sporo jest tam matematyki. I powiem ci, że wielokrotnie widziałem takie połączenie właśnie umysłu ścisłego z jakimś zainteresowaniem instrumentami przede wszystkim. No u mnie to w jakiś taki naturalny sposób szło jedno z drugim, w sensie instrumenty, muzyka i matematyka z fizyką. Natomiast bardzo nie lubiłem tych przedmiotów takich właśnie humanistycznych, jak to nazwałeś, język polski i historia. Jakoś po prostu mnie wtedy nudziły. Ale myślę, że to jest kwestia tego, że może ja po prostu wtedy nie byłem na to gotowy, a teraz mi się one podobają i są tam zawarte myśli i bardzo mnie to kręci.
4: Dobra, a nauczyciel, którego nie zapomnisz nigdy z czasów szkolnych?
5: Powiem ci szczerze, że miałem dosyć duże szczęście do fantastycznych postaci, takich od rozwoju muzycznego, czyli z Domu Kultury i ze Szkoły Muzycznej.
4: W Radiu SK2 Jaco Brango, który tutaj przyszedł ze swoją pierwszą debiutacką płytą, która nazywa się Za dużo gitar. Co najbardziej inspirowało cię przy tworzeniu tego materiału?
5: Samo życie. To, że te piosenki uzbierały się w album, to była taka naturalna konsekwencja. Na tej płycie jest zawarte tak naprawdę lata mojej pracy nad muzyką, nad komponowaniem, nad pisaniem tekstów. No jest to zamknięcie, myślę, poważnego etapu.
4: Długo siedziałeś nad tą płytą? Były momenty zwątpienia, czy może miałeś flow od samego początku do końca?
5: No właśnie, wiesz co, wydaje mi się, że w tej branży twórczej najtrudniejsze jest to, że pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie przewidzieć i się zmusić do nich. Przerabiałem, pisząc tę płytę, takie momenty, w których w magiczny sposób nagle, wiesz, pisałem całą zwrotkę w 2 minuty, a są takie piosenki, do których tekst pisałem miesiąc na przykład, bo wiesz, bo bardzo chciałem, żeby ta myśl była zwarta i żeby każde słowo miało odpowiednią wartość w takim sensie warsztatowym. Tak, to była masa pracy i wiesz, no to jest walka z samym sobą. Często to jest tak, że po prostu jak do czegoś nie jesteś przekonany, no to znaczy, że trzeba jeszcze przy tym posiedzieć. I tak, no ja nad tą płytą spędziłem sporo czasu.
4: Mówiłeś, pisałem teksty, tworzyłem muzykę, to znaczy, że robiłeś wszystko sam, czy może jednak była jakaś ekipa dobre duszki, które razem z tobą działały i pomagały ci właśnie nad tymi tekstami, nad muzyką, nad produkcją?
5: Ja generalnie bardzo lubię być Zosią Samosią, natomiast praca nad tą płytą pokazała mi, że warto się otworzyć na zaufane osoby, z którymi można tę muzykę komponować i teksty napisać. I tak rzeczywiście w 2 tekstach pomogła mi Monika Wydrzyńska. Jeden tekst w ogóle jest Dawida Zająca, mojego serdecznego przyjaciela z zespołu Neony. Piosenka, którą nagrałem z Tomkiem Joduszewskim z zespołu Jamal, no to oczywiście też jest nasza wspólna praca, jeżeli chodzi o teksty. A są też momenty właśnie w muzyce, gdzie zaprosiłem kolegów, na przykład Filipa Laszuka i Radka Baranowskiego. Więc ta płyta jest świadomym zaproszeniem też kilku zdolnych ludzi, z którymi świetnie mi się tworzyło.
4: Krzysiu nawet Zalewski również się przecież pojawia tutaj na tej płycie. Natalia Schroeder. Nie ma chyba w historii polskiej muzyki aż tak wielu debiutantów, którzy wydają swój pierwszy krążek i proszę bardzo, od razu jeszcze takie gwiazdy na tym krążku się pojawiają. Jak udało ci się ich wszystkich do tego namówić? Aż tyle fantastycznych osób się znalazło. Artystów, muzyków, to są twoi przyjaciele, kumple, nie wiem, razem chodziliście wszyscy do szkoły, siedzieliście w jednej ławce albo znacie się z innych okoliczności?
5: No, wiesz co, to nie są absolutnie przypadkowe oczywiście spotkania. Generalnie no, myślę, że nie umiałbym pracować z ludźmi, którzy nie są mi bliscy, z którymi nie mam jakiegoś wspólnego języka. No i mogę śmiało powiedzieć, że tę płytę zrobiłem z przyjaciółmi i też zaprosiłem właśnie ludzi, którzy są dla mnie ważni. Akurat wymarzyłem sobie, że takie postacie jak właśnie zespół Neony, Krzysiek Zalewski czy Jamal muszą się pojawić na tej płycie, bo to są osoby, które naprawdę mnie mocno ukształtowały, miały wielki wpływ na mój rozwój taki songwriterski. Śmiało mogę powiedzieć, że tak naprawdę od nich uczyłem się, jak pisać piosenki.
6: Co

0: Jacko Brango jest gościem Radia SK2. Jacko, powiedz mi, skąd w ogóle wziął się twój pseudonim artystyczny?
1: To wzięło się z tego, że ja na Instagramie
0: zaczął hulać
1: i każdy zakładał sobie na nim konto, no to ja sobie założyłem go z takim nickiem, jak obrać mango. Z tego nicku wyniknęła taka sytuacja, że po prostu żona mojego kolegi zapytała się go kiedyś, dlaczego Szymon ma na Instagramie Jacko Brango. Kilka razy się z tego pośmialiśmy. Tak zostało, że jak poszukiwałem tego mojego alter ego, kilka osób już mi mówiło o tym, że kojarzy im się to z jakąś postacią z filmów Tarantino. A ja bardzo lubię filmy Quentina, więc to jest miłe skojarzenie, które utwierdza mnie w tym przekonaniu, że to jest fajny pomysł na to moje alter ego, które może trochę więcej niż Szymon Paduszyński. To jest dobra wymówka, wiesz, do tego, że jeżeli będę chciał napisać jakąś piosenkę, która może dla Szymona byłaby za bardzo wstydliwa, a wtedy Szymon może powiedzieć, to nie ja, to napisał Jacko Brango.
0: W takim razie, skoro zaczęło się od tego, że szukałeś w internecie, jak obrać mango, no to teraz powiedz, jak to zrobić.
1: Jest wiele sposobów. Taki mój ulubiony, akurat osobiście, jest taki, kroisz wzdłuż tej pestki, tak żeby się jej po prostu pozbyć ze środka, a te dwie połóweczki, które ci zostają potem, nacinasz w taki, powiedzmy, kratkowany sposób.
0: Dobra.
1: I potem wywijasz tylko tą skórkę i bardzo wygodnie sobie to jesz. To jest chyba taki mój ulubiony.
0: Mango jest bardzo zdrowe podobno.
1: Owoce są generalnie zdrowe.
0: Bardzo zdrowe. Tak samo jak muzyka, którą ty tworzysz. Czy twoim sposobem na życie jest muzyka i od najmłodszych lat już wiedziałeś, że właśnie to chcesz w życiu robić? Czy narodziło się nagle gdzieś w twojej głowie takie pragnienie, aby ten świat również stał się twoim?
1: Pierwsza taka sytuacja, że ja bardzo zapragnąłem grać na instrumencie, to było, kiedy miałem 5 lat. Zobaczyłem na 50. dziadka Józka, jak wujek Bogdan gra na klawiszach, wiesz, i śpiewa tam te piosenki, takie podnóżkę. To była porządna impreza. Wtedy powiedziałem, że ja chcę grać na takim instrumencie. Więc moi rodzice od wujka Bogdana kupili jakieś takie Casio, którego on już nie używał. I tak się zaczęła moja przygoda z muzyką tak naprawdę. W sensie w bardzo naturalny sposób to wychodziło, że ja chciałem się w tę stronę rozwijać. Potem, wiesz, jak poszedłem do szkoły muzycznej 2-3 lata później, spotykałem na przykład bardzo dużo dzieci, które były tam, bo rodzice chcieli, żeby one grały. A jak ja usłyszałem, że jest też taka jak szkoła muzyczna, bo pan w Domu Kultury, pan Marek Konieczny, powiedział moim rodzicom, weźcie go, wyślijcie do szkoły muzycznej, bo on się u mnie zmarnuje. Jak usłyszałem, że jesteś tak jak szkoła muzyczna, to byłem tak podpalony, że od razu chciałem tam iść. I potem przyszedłem do tej szkoły muzycznej i tam było masę dzieci, które były tam za karę.
0: Rozumiem, że spełniały marzenia swoich rodziców.
1: Dokładnie tak było. Tam się jednak rozwija te dzieci poprzez muzykę klasyczną. Natomiast jak pytałeś, czy ja zawsze chciałem żyć z muzyki, ja w to, wiesz, nie wierzyłem. Jestem z małego miasteczka. Co można zrobić z muzyką? Co najwyżej możesz sobie z kolegami właśnie pograć wesela w weekendy. Mi się w głowie nie mieściło, że można z muzyki żyć. Dlatego poszedłem do Wrocławia na Politechnikę Wrocławską, bo byłem dobry z matematyki i z fizyki. Tam sobie studiowałem budownictwo i jak przyjechałem do Wrocławia i w tramwaju usłyszałem, że jakiś koleś gada z drugim kolesiem, że oni idą na jam session, to od razu się zainteresowałem, gdzie to jest.
0: Cały czas szukałeś gdzieś tej furtki.
1: Dokładnie tak. Ja zawsze lubiłem tę muzykę improwizowaną. Dlatego jak dowiedziałem się, że we Wrocławiu ten taki, wiesz, mityczny jam session, o których się ogląda filmy i słucha się piosenek, że to naprawdę istnieje, to ja po prostu chodziłem na każde możliwe jam session we Wrocławiu, jakie tylko odkryłem. W poniedziałek było tu, we wtorek było tu.
0: Przy okazji studia.
1: Tak, i piwcy, tak. Więc ja sobie studiowałem tam, wiesz, liczyłem te zadania z matematyki, z fizyki, z mechaniki, budowli i robiłem projekty hal i mostów. Czyli jak się obroniłem, zostałem magistrem inżynierem, pojechałem do domu i powiedziałem rodzicom, że no nie zamierzam z tego dyplomu korzystać. Wtedy tych granek wpadało coraz więcej. Zajmowałem się już muzyką dosyć szeroko, bo już, wiesz, trochę nagrywałem, trochę produkowałem muzyki, dużo grałem po różnego rodzaju knajpach i tak dalej, i tak dalej. Ja wiedziałem, że już niewiele mi brakuje, żeby sobie jakoś to życie usystematyzować z tej muzyki i że to jest zdecydowanie bliższe mojemu sercu niż biuro projektowe czy jakieś bycie kierownikiem budowy.
0: Wolisz projektować po prostu dzięki muzyce każdy dzień swojego fana, słuchacza.
1: Bardzo ładnie powiedziane. Bardzo mnie cieszy zawsze, jak dociera do mnie to, że moich piosenek ktoś słucha i że te piosenki coś im robią. Natomiast no, w pierwszej kolejności te piosenki powstają dlatego, że coś we mnie w środku się kotuje i potrzebuje to znaleźć ujście właśnie w muzyce.
0: W Radiu SK2 Jacko Brango, z którym rozmawiamy o jego pierwszej debiutanckiej płycie Za dużo gitar. Jacko, to jest twoja pierwsza płyta, więc zawsze zadaję to pytanie osobie, która wydaje swój debiutancki album. Jak to jest trzymać w rękach swoją pierwszą własną płytkę, krążek?
1: No wiesz co, od razu wsadziłem ją w odtwarzacz. Ten moment, jak wyciągasz ten krążek z pudełka, wkładasz go do odtwarzacza i przesłuchujesz, z jednej strony wiesz, drży ci serce, a z drugiej strony masz tę retrospekcję do wszystkich momentów, jak piszesz te piosenki. Absolutnie magiczny moment, przeżyłem to głęboko.
0: Tutaj 13 numerów na tej płycie i to jest szczęśliwa trzynastka.
1: Tak, ja sobie kojarzę dobrze trzynastkę. Trzynastka to był też mój numer w dzienniku w szkole, więc dobrze sobie zapamiętałem tę liczbę. Nie mam złudzeń, że teraz, wiesz, muzyki się słucha w inny sposób. Raczej na streamingach, w internecie.
0: Ale... Cały ten twój krążek już jest na streamingach. Można tak sobie to odpalić i słuchać, ale to nie jest to samo, jak wrzucasz właśnie do odtwarzacza CD.
1: No nie, inaczej się tego, zupełnie się inaczej tego słucha, jak się jednak włoży to w odtwarzacz rzeczywiście. I no, nie spodziewałem się tego.

0: Jacko Brango jest gościem Radia SK2. Powiedziałeś, Jacko, wcześniej, że na każde jam session, jak studiowałeś we Wrocławiu, zaglądałeś. Czy pamiętasz takie spotkanie? Ktoś do ciebie podszedł i powiedział: ej, chłopcze, mam dla ciebie propozycję.
1: Tak, wiesz co, i takich sytuacji w zasadzie nie brakowało. Ja mam wrażenie, że w zasadzie większość z rzeczy w mojej takiej, nazwijmy to, muzycznej karierze polegało na tym, że ja odbierałem odpowiednie telefony od odpowiednich ludzi. Na początku były to propozycje do występów w jakichś knajpach, gdzie graliśmy, wiesz, ulubione piosenki w wersjach akustycznych, do piwka. Pamiętam telefon, bo bardzo chciałem się zaczepić w jakimś miejscu, gdzie się muzykę miksuje. Więc odebrałem telefon na przykład od Roberta Szydło, to jest basista z Micro Music, on ma swoje studio. Powiedział, że potrzebuje asystenta i słyszał od paru osób, że to mogę być ja.
0: Dobrze buduje dźwięki.
1: No i tak się zaczęła na przykład moja przygoda z miksowaniem muzyki tak na poważnie już. Potem był telefon od menadżerki Leszka Możdżera, że ona by chciała, żebym ja w jego studiu realizował nagrania.
0: Już od Leszka? Od razu?
1: To nie było od razu, ale też był jakiś taki etap, no, w tym momencie. Kiedyś odebrałem telefon w zespole Jamal, zrobił się wakat na gitarze. Też odebrałem taki telefon, że chyba jestem właściwą osobą, żeby w ten zespół właśnie teraz wejść, tym bardziej, że nagrali taką płytę, która jest dosyć grunge'owa, rockowa. Ten gitarzysta jest drugi potrzebny, to powinienem być ja. No i przede wszystkim na gitarze w zasadzie śmigam i te moje piosenki dlatego są właśnie takie chrapawo-gitarowe. Mm-hmm. Bo to jest mój ulubiony instrument, tak bym to powiedział.
0: Pamiętasz swój pierwszy numer, chyba takich rzeczy się nie zapomina, który ty stworzyłeś od samego początku do końca i który się pojawi?
1: No jak mnie mam, pijesz do rozumów.
0: Tak.
1: Tak, no to ja doskonale pamiętam, wiesz, to są takie emocje dosyć żywe cały czas, no bo pamiętam w zasadzie każdy etap powstawania tej piosenki.
0: Opowiadaj.
1: Jak zrobiłem ten gitarowy riff, od niego się zaczęło, potem pamiętam, jak zaśpiewałem po tak zwanym faflansku linię melodyczną i z tego faflanskiego takiego, wiesz, śpiewania melodii. Melodia, którą sobie tam wtedy ułożyłem, to rzeczywiście ona została w tej piosence. Tam jakoś tak zbitek słownych takie, które mi się zaśpiewały, wyciągnąłem sobie coś takiego właśnie, gdzie są te rozumy, co zjeść można i nakarmić serce, i oto była myśl przewodnia do powstania tej piosenki.

0: Jacob Rango i jego hity z płyty Za dużo gitar, twojego pierwszego Jacko krążka. Jest on twoją historią, zatem teraz może...
1: Co było najtrudniejsze? Miałeś jakieś momenty zwątpienia, czy nie?
2: Mam tendencję do perfekcjonizmu, więc na przykład nagrywałem gitary po 38 razy, żeby ona była, wiesz, idealna. Miałem na przykład takie momenty, żeby się zastanowić, czy piosenkę Tato wypuścić, czy ona nie jest zbyt osobista, czy jestem gotowy na to, żeby się podzielić piosenką, jak naprawić głowę i opowiedzieć o swoim gorszym momencie. Generalnie jest tak, że jak o czymś opowiadamy, co jest dla nas trudne, wyrzucamy to z siebie, to jest nam łatwiej, zrzucamy jakiś ciężar i te wszystkie takie powiedzenia, że musisz się wygadać albo musisz się wypłakać, to nie biorą się znikąd. To są starożytne mądrości. Natomiast właśnie przy tych trudnych piosenkach, pomimo tego, że te piosenki są ciężkie, poruszają trudne tematy, to one dają nadzieję, pozwalają nam się poczuć mniej samotnie w swoich trudnościach i w swoim cierpieniu.
1: Powiedziałeś, że trzeba się wygadać, trzeba się wypłakać. Tym krążkiem otwierasz się przed każdym.
2: Tak, jest to obraz Szymona. Oczywiście oprócz gorzkich opowieści są też opowieści piękne i romantyczne. Jest też absurdalne poczucie humoru, więc jest to, myślę, taki kompletny obraz postaci Jacka Brango.

0: Traćmy myśli.
1: Numer, tato, o kim jest ten kawałek? Tak jak mówi już sam tytuł, zdradza
2: tak,
1: on wszystko?
2: On zdradza wszystko. Ja bym chciał, żeby ona w życiu moim nie powstała, żeby nie wystąpiły te okoliczności, w których powstała ta piosenka. Mój tato zmarł. To była taka piosenka, która się ze mnie wylała. Około miesiąc po śmierci taty, to były oczywiście bardzo trudne emocje, bardzo przeżyliśmy to całą rodziną. Teraz mi się ciężko o tym, wiesz, myśli, jak sobie wspominam tamten czas. To była taka piosenka, która powstała w 3 minuty. Ten tekst do mnie przyszedł razem z melodią, ja tylko, wiesz, wyciągnąłem dyktafon, żeby zanotować melodię, wyciągnąłem telefon, żeby zanotować tekst. Jeszcze zależało mi, żeby w warstwie muzycznej w tej piosence się pojawiło trochę więcej, jako że ta piosenka no jest po pierwsze przede wszystkim takim hołdem dla mojego taty. To była bardzo ważna postać. Od niego zależy to, że ja się teraz zajmuję muzyką właśnie. Bardzo wrażliwy człowiek i strasznie mi go brak. W moim osobistym twórczym dorobku ta piosenka rzeczywiście odzwierciedla totalnie moje wtedy zdruzgotane serce.

0: Jaco Brango, który przyszedł do Eski 2 ze swoim debiutanckim albumem Za dużo gitar. Ugryziemy teraz ugryzę z 2023.
1: Bardzo mnie bolało to, że...
0: Mówimy o polityce,
1: tak. Ta piosenka jest przede wszystkim o gryzieniu się w język, bo tego nam bardzo często brakuje i tak sobie patrzę, że w tym właśnie takich gorących okresach przedwyborczych, kiedy te partie polityczne pompują swoje elektoraty negatywnymi emocjami i dochodzi do tego, że my po prostu, wiesz, w swoich własnych domach, w rodzinach i w najbliższym otoczeniu robimy, powiem brzydko, gnój w swoim życiu po prostu. Do tej piosenki też powstał taki teledysk. Główną postacią jest taka postać klauna Arlekina. Ja tak sobie pomyślałem, że powinniśmy być dla siebie jako ludzie dobrzy, dbać o to, żebyśmy sobie nawzajem nie robili krzywdy, właśnie takie przede wszystkim słowne, i żeby jakoś tą nienawiść ukracać. Sobie myślę, że czujesz taką walkę z wiatrakami i czujesz się jak taki klaun trochę, że jesteś właśnie takim naiwnym, nierozgarniętym człowiekiem, który ma ideały jakieś pacyfistyczne. Stąd się jakby wzięła ta postać tego klauna właśnie na okładce singla i w teledysku. No a sama piosenka opowiada właśnie przede wszystkim o tym, żebyśmy znaleźli w sobie tę siłę, żeby się w ten język w strategicznym momencie ugryźć. No i jak w refrenie śpiewam, nie chcemy wojen ani waśni, i ja bardzo głęboko w to wierzę.
0: Ty jesteś jednak artystą, który lubi wychodzić na scenę i machać flagami.
1: Powiem ci, nie miałem jeszcze takich sytuacji, żebym wychodził i machał flagami. Oczywiście ja mam poglądy poukładane na wiele tematów. Są takie sytuacje, w których oczywiście nie da się...
0: Siedzieć cicho.
1: Nie da się siedzieć cicho. Natomiast bardzo bym chciał być takim kimś, kto będzie szukał tego złotego środka właśnie po to, żebyśmy się nie pozagryzali wzajemnie.
2: Nie chcemy wojen ani waśni. Niech nienawiść w końcu zaśpi. W języku gryzie się, ugryzie.

0: Czako, czy ty chciałbyś kiedyś wziąć udział w jakimś, załóżmy, talent show?
1: Wiesz co, w formie jakiejś przygody? Myślę, że tak. Mm-hmm. Jak miałem lat naście, to zdecydowanie pewnie bardziej mi się to podobało. Teraz myślę, że podoba mi się to mniej ze względu na taką reżyserię jednak mm-hmm. tych programów. Myślę sobie o tym, że muzyka to nie jest dobra rzecz do ścigania się. Stawianie artystów obok siebie, napuszczanie ich na bijatykę, mm-hmm. gdzie tutaj rozmawiamy o jakiejś wrażliwości. Powiem ci, że tak na sam koniec też z tych programów najczęściej wychodzili świetni wokaliści, a bardzo mało było twórców, co tak naprawdę z tych wszystkich programów, które miały tych, już chyba setki będą szły ilości tych edycji, przez Idola po Voice of Poland, gdzieś tam po drodze jest Must Be The Music. Natomiast na sam koniec takich artystów z krwi i kości, którzy zostali z tych programów, no to myślę, że na palcach dwóch rąk to jest max, co my możemy znaleźć.
0: Podpowierzchnią, to jest kawałek, który stworzyłeś z...
1: Z Neonami. To są moi serdeczni przyjaciele z Wrocławia, z którymi miałem przyjemność grać właśnie w zespole Neony i zrobiliśmy razem trzecią płytę. Tą piosenkę to szczerze mówiąc wyciągnąłem z neonowej szuflady. To muszę bardzo jasno powiedzieć, że tekst tutaj wyjątkowo zaśpiewałem nie swój, to jest tekst Dawida Zająca, mojego przyjaciela mm-hmm. zespołu Neony, natomiast ten tekst jest tak świetny, że ja bym tam pół słowa nie zmienił. Mam wrażenie, że on po prostu wyciągnął mi go z głowy, a Dawid jest wybitnym tekściarzem i właśnie bardzo chciałem zawrzeć chłopaków z Neonów na mojej też debiutanckiej płycie, bo mieli ogromny wpływ na to, kim ja teraz jestem jako muzyk.
0: Jaki mieli wpływ?
1: Wiesz co, no przez to, ile mm-hmm. czasu z nimi spędziliśmy wspólnie w Kanciapie, przez to jak komponowaliśmy materiał neonowy, ile rozmów odbyliśmy, ile muzyki z siebie wykrzesaliśmy wspólnie.
0: Co, że jeszcze ta Kanciapa istnieje?
1: No już nie istnieje właśnie. Tyle, ile ja się od nich nauczyłem.
0: Została strawiona przez muzykę.
1: Dobrze powiedziane. Natomiast to, co ja od chłopaków się nauczyłem, jest absolutnie bezcenne, więc oni musieli się znaleźć w tym nagraniu po to, żeby się znaleźć na mojej debiutanckiej płycie i to jest dla mnie duży zaszczyt, że udaje mi się realizować ten mój plan właśnie moich autorytetów muzycznych. Udaje mi się je zawierać w piosenkach.

0: To numer z płyty Za dużo gitar, pierwszego debiutanckiego krążka Jacko Brango, który jest gościem Eski 2.
1: Lubisz odwiedzać festiwale muzyczne?
2: Bardzo.
1: Koncertować również kochasz?
2: Uwielbiam.
1: Pamiętasz ten swój pierwszy koncert?
2: Szczerze mówiąc, taki, który pamiętam.
1: Który pamiętasz?
2: To jest majówka w Żarach. W czerwcu, jak byłem nastolatkiem i chodziłem do Domu Kultury i graliśmy tam sobie z kolegami różne piosenki. Pamiętam, że graliśmy numer zespołu Europe, The Final Countdown. Wiesz, ja miałem tam wtedy z 13-14 lat, nauczyłem się tej strasznie trudnej solówki, która tam jest.
1: No.
2: Tak.

0: Szybko na palca, nie trzeba ładnie obracać te strony.
1: Tam trzeba grać szybko. To była taka, wiesz, moja popisowa solóweczka. Tak wspominam mój pierwszy koncert.
0: A czy jest coś, co na koncercie może cię wkurzyć?
1: Na pewno, na przykład, jak ci, wiesz, się okazuje, że, nie wiem, kabel zaczyna ci przerywać, bo przecież to złośliwość rzeczy martwych.
0: Techniczne
1: się
0: rzeczy.
1: Zdarza, tak. No myślę, że tak.
0: Gdybyś mógł wystąpić z jakimś dowolnym artystą, to kto by to był?
1: Trudne pytanie.
0: No wiem, bo trzeba kogoś skreślić.
1: Zaskoczyłeś, tak. Jeszcze nie wiadomo, czy wiesz, czy koledzy nie słuchają i potem mówią, o mnie nie powiedział. No to weźmy Ediego Vedera.
0: Dobra.
1: Wyobrażasz sobie, że Eddie Vedder pojawia się i śpiewa ze mną Rozumy na przykład. Strzał w dziesiątkę.
0: A Endorfiny z kim byś zaśpiewał?
1: No tam się już pojawił wyjątkowy gość. Jest to pewnego rodzaju mój guru, jeżeli chodzi o teksty. Muszę powiedzieć szczerze, że kończę jakiś tekst albo mam zwrotkę, z której jestem zadowolony, no to Miodu, czyli lider Jamala, jest pierwszą osobą, do której ja ten tekst wysyłam. No bo ja grałem w Jamalu przez 3 lata. Grałem w Jamalu na gitarze, więc tam graliśmy fajne rockowe piosenki z płyty 1994 przede wszystkim wtedy. No i nawiązaliśmy taką relację właśnie z Tomkiem, że no wysyłałem mu po prostu jakieś demówki moich rzeczy i on zawsze się do tego bardzo szczerze odnosił, co było dla mnie bardzo ważnym feedbackiem. A piosenka Endorfiny powstała w taki sposób, że napisałem taką piosenkę, którą myślałem, że będziemy nagrywać pod szyldem Jamal, ale jakoś tak wyszło, że właśnie nasze drogi się wtedy rozeszły. Ja zacząłem grać z Krzyśkiem Zalewskim. Ta piosenka została w szufladzie. Muzyka była do tej piosenki przygotowana. Był napisany do niej refren, ale nie ruszyła dalej. Jak sobie pomyślałem o tym, że bardzo chciałbym zawrzeć na mojej płycie gości, którzy mieli dla mnie bardzo wyraźny wpływ w moim takim rozwoju artystycznym, no to pomyślałem sobie o tym, że trzeba tę piosenkę z tej szuflady wyciągnąć i nagrać ją z Tomkiem, z Miodem, no w takim klasycznej konwencji, że pierwsza zwrotka moja, druga zwrotka twoja i robimy wspólnie
0: i
1: numer.
0: Refrenik.
1: On rzeczywiście bardzo szybko się na to zgodził. Przywiozłem go do mojej kanciapki, postawiłem przed nim mikrofon, nagrałem Tomka i potem doszlifowałem już piosenkę w ostatnim jej kształcie i tak powstała piosenka Endorfiny.

0: Jacob Rango, który przyszedł do Eski 2 ze swoim debiutanckim albumem Za dużo gitar.
1: Szymon, ty wolisz komponować, czy wolisz pisać teksty? Co jest jakby łatwiejsze dla ciebie?
2: No to łatwiejsza jest dla mnie zdecydowanie muzyka. Mhm. To jest ten język, którym ja się posługuję po prostu już bardzo długo, no bo jak gram...
1: Od piątego roku życia. Kiedy wujek odsprzedał ci...
2: Casio.
1: Casio, tak.
2: Dokładnie tak. To jest taki język, którym się łatwiej posługiwać niż, nazwijmy to, poezją w języku polskim, no bo walczę o te najlepsze wersje, jak siedzę i piszę piosenki. Szukam cały czas na to patentów. Odkrywam właśnie jakieś nowe swoje umiejętności.
1: A jak wygląda ten proces u ciebie tworzenia? Ty po prostu budzisz się w nocy, odpalasz dyktafon i zaczynasz sobie do niego nucić? Czy może zaszywasz się gdzieś w jakiejś głuszy? Wsłuchujesz się, nie wiem, w dźwięk natury i potem tworzysz inne dźwięki, takie już swoje własne.
2: Wiesz co, tak też się zdarza, że ja się budzę w środku nocy i gra mi w głowie jakaś melodia, ja łapię za dyktafon i oczywiście wtedy, jak gra mi w głowie ta melodia, to ja tam słyszę wszystkie instrumenty. Ja już wiem, co gra perkusja, wiem, co gra bas. Notuję to na dyktafon, odsłuchuję tego rano i najczęściej jest tak, że sobie myślę, co ja miałem w głowie? Często jest tak, że na przykład spędzam pół dnia nad tym, żeby ułożyć zwrotkę i robię takie szarady językowe, układam sobie to w różny sposób i z niczego nie jestem zadowolony. Nagle, wiesz, idę do kuchni, myję naczynia i mówię, mam.
1: Dźwięk mytego widelca uderzył przed chwilą o szklankę, która również znajduje się w zlewie i coś zaczęło wibrować w głowie.
2: No dokładnie tak jest.
1: I jakoś tak wyszło.
2: Więc czasami po prostu kosmos chce, żebyś coś zanotował i żeby to była piosenka, a czasami się z tym męczysz i w warsztatowy sposób lepisz to jak szaradę jakąś taką słowną.
0: Tutaj postawmy kropkę. Kolejna część rozmowy z Jacob Rango o jego pierwszym albumie Za dużo gitar w kolejnym magazynie Radia SK2.
3: Historia polskiej muzyki.
0: Dzisiaj poznamy historię płyty, która powstała w czasie pandemii koronawirusa. Album Swobodnie, wydany w marcu 2023 roku, to krążek pełen osobistych doświadczeń Ani Karwan, utalentowanej piosenkarki i autorki tekstów. Aniu, utwory z tej płyty narodziły się w czasie, który był trudny dla nas wszystkich.
4: Wszystkie te utwory powstały w trakcie pandemii. Wydawało mi się, że napisałam te piosenki tylko po to, żeby mieć co robić, ale że one nigdy nie zagoszczą w świetle dziennym. W międzyczasie Piotrek Bogutyn, który jest gitarzystą i moim przyjacielem, wyciągnął ode mnie te demówki, zadzwonił do mnie, Janeczka, słuchaj, no bo spotykać się nie możemy, pograć raczej nie pogramy raczej, nudzę się w domu, mogłabyś mi wysłać takie demóweczki swoje, wiesz, tam sobie grasz na gitarce, coś tam sobie śpiewasz. Myślę sobie, no dobra, no w zasadzie nigdzie to nie pójdzie, no to mogę mu śmiało wysłać. I pierwszą piosenką to właśnie było Biegnę, biegnę. I Piotrek, wyobraź sobie, wysłał mi gotowy aranż z nagraniem 10 minut później. Jego córeczka maleńka wówczas zasypiała sobie chyba w wózku i on, wiesz, jedną nogą machał wózek, drugą siedział i podpierał gitarę. Biegnę.

0: po tym przyjemnym biegu nagle mówisz stop. To drugi numer z twojego drugiego albumu Swobodnie.
1: Tutaj postawiłam sobie wyzwanie, żeby spróbować opisywać historie, które będą ubrane bardziej w taką bardziej nowoczesną poezję. Jestem ogromnym fanem Magdy Wójcik i Zuzi Sanach, które też to połączyły wspaniale. I właśnie w piosence Stop zawarłam parę rzeczy. Może zdradzę tylko jedną taką rzecz, że druga zwrotka zaczyna się od słów: raz ten jeden raz weź poprowadź ten taniec, to ja to zawsze ja trzymam za nas ramę. To był czas, kiedy akurat trenowałam z Jankiem Klimentem do Tańca z Gwiazdami i bardzo mi się te słowa tutaj spodobały w kontekście tego, że w relacji to jak gdyby partnersko powinno się wszystko odbywać, a nie tylko po jednej stronie, a jednocześnie zawarłam sobie swój udział w tańcu, więc widzisz, jest bardzo dużo takich ukrytych smaczków.

0: w Radiu SK2 Ania Karwan, która opowiada historię swojego drugiego albumu Swobodnie, który jest odzwierciedleniem twojego muzycznego rozwoju oraz emocji w trakcie pandemii koronawirusa. Trzeci utwór jest tego pięknym przykładem. To utwór zatytułowany Skowroneczku.
1: Skowroneczku to jest taki moment, kiedy pamiętasz, był czas, kiedy kompletnie już nam przestali pozwolić wychodzić na zewnątrz.
0: I ty wtedy z córką razem złamałyście zasady. Wyszłyście do parku, choć był zakaz wychodzenia z domu.
1: Piękne kwietniowe słońce, zachód słońca. Moja córka też już dostawała kota w domu razem ze mną. I pamiętam taki moment, że sobie usiadłam na ławce i moja córka biegła sobie tak między alejkami i mówi: mamo, mamo, zobacz, skowronek. I myślę sobie, okej. Wyświetlił mi się przed oczami tekst piosenki i połączyłam sobie taką historię tego, że właśnie ogłoszono to, że nie wolno nam do tego lasu nawet wychodzić, bo to na pewno zaszkodzi. I ten biedny skowronek, który siedzi sobie sami, czeka na tą ludność. Czeka na to, żebyśmy oprzytomnieli tak naprawdę i obudzili się po prostu z tego letargu, że właśnie przyroda, natura i wolność są kwintesencją szczęścia człowieka i żeby spróbować odnaleźć w sobie radość życia, bo zawsze można się zatopić w te smutki, ale po co?

0: Anioł, na twoim drugim albumie, który powstał podczas pandemii, jest piosenka, którą napisałaś siedząc w samochodzie przed blokiem twojej mamy. Tytuł to Powiedz mi, tato.
1: Moja córka bardzo chciała odwiedzić babcię, więc ją podwiozłam na 2 godzinki i zostałam sobie w samochodzie, miałam sobie pójść, spędzić chwilę czasu sama ze sobą i znowu ten zachód słońca, który mi towarzyszy w wielu procesach moich i w wielu takich sytuacjach, kiedy tworzę, spojrzałam sobie tak w niebo i powiedziałam, powiedz mi, tato, i w zasadzie miałam zupełnie co innego do powiedzenia i wypłynął tekst o tym, że mój tata miał jakąś historię miłosną w moim życiu i moja mama miała jakąś historię miłosną w swoim życiu, zanim się spotkali i zanim ja przyszłam na świat. I opisuję po prostu tę historię. Wiesz, można wszelako interpretować tekst tej piosenki, ale autor miał na myśli to, że nieważne jak długo jesteśmy ze swoimi rodzicami, ważne jest to, że oni są dawcami naszego życia i za to powinniśmy gdzieś tam być im wdzięczni. I ja tym moim rodzicom jestem za to szalenie wdzięczna. Mam tu zdjęcie, na którym jesteśmy razem i do końca życia będę miała w sercu z tego powodu radość, a nie smutek.

0: w Radiu SK2, Ania Karwan. Rozmawiamy o twoim drugim albumie. Znajdziemy na nim numery refleksyjne, momentami nostalgiczne, ale nie brakuje też takich bardziej energicznych kompozycji, jak ten o tym samym tytule, co płyta, czyli Swobodnie.
1: Swobodnie też jest takim śmieszną historią, kiedy już pomału mogliśmy próbować wychodzić na zewnątrz. Wszyscy jeszcze opatuleni w te maski i tak dalej. Myśmy miały z moją córką taką atrakcję, kiedy nie można było pójść nigdzie indziej. Chodziłyśmy, słuchaj, do centrum handlowego na kawkę tak zwaną i w zasadzie tylko ta kawka była w centrum handlowym otwarta. Natomiast przy jednym takim wypadzie Piotruś wysłał mi SMS-em MP3 z jakimś podkładem i tylko tak chciałam, wiesz, chciałam taki zalążek posłuchać co i jak. I przesiedziałyśmy po prostu na ławce przy wyjściu z rachunkiem. Pamiętam, rachunek po kawie i moja córka miała w plecaku długopis i szybko sobie też spisałam tylko tekst tego, co chcę powiedzieć. Przyjechałyśmy do domu, w zasadzie do nocy spisywałam melodię i układałam to wszystko w całość.

0: Aniu, rozmawiamy o krążku, który tworzą historie, jakich doświadczyłaś podczas pandemii COVID-19. Jaka w takim razie kryje się historia za piosenką Sen?
1: Sen jest dedykacją, której ja tak naprawdę zapomniałam wpisać na tę płytę, żeby już każdy, czytając sobie te teksty, mógł się o tym dowiedzieć. Być może po to, żebym mogła też o tym mówić właśnie w takich miejscach jak u ciebie. COVID, dobrze wiemy, jakiego ogromnego spustoszenia zrobił na całym świecie, wśród naszych bliskich również, i piosenka Sen jest dedykacją dla tych wszystkich, którzy z naszego grona odeszli, żeby pamiętali o tym, że w naszych sercach oni będą zawsze. Obiecałam też jednej osobie, że kiedyś powstanie taka piosenka dla jej męża, ale niestety w międzyczasie tych osób jeszcze od nas kilka odeszło i być może to jest taka historia, gdzie akurat w tym momencie tak bardzo mnie bezpośrednio ona nie dotyczyła, to jednak to poczucie lęku, że te osoby odchodzą, gdzieś sprowadziło mnie na taką ścieżkę. No i chyba tyle.

0: W Radiu SK2 goszczę Anię Karwan. Rozmawiamy o twoim drugim krążku Swobodnie. Numer 10 nosi tytuł Serce. Powinienem zadać pytanie, jak duże serce ma Ania Karwan?
1: No wiesz co, jeżeli można postawić obok tego znak nieskończoności, to myślę, że to będzie prawdziwe. Ja całe swoje życie wiem o tym, że to serce mam dobre i bardzo pojemne. Są oczywiście różne historie po drodze i w tym sercu opisałam jedną z nich. Natomiast chciałabym raczej ci opowiedzieć o tym, jak ona powstała, niż o tym, o czym ona jest. A powstała w ciągu 15 minut, kiedy już nagrywaliśmy płytę Warka Kopery. Trzeba wspomnieć przy tym, że nagrywaliśmy tę płytę całym zespołem i mieliśmy jakąś taką przerwę i Arek, nie wiem, czy pokazał nam świeżo kupiony instrument, czy już instrument, który po prostu miał. Usiadłam sobie do tego instrumentu i nacisnąłem sobie po prostu dwa klawisze i zaczęłam do tego śpiewać. Podłapaliśmy wszyscy harmonię i melodię i zostawiliśmy taki podkład od początku do końca żywy i cóż, z dedykacją dla wszystkich tych, którzy pragną sobie przypomnieć o tym, że najpierw należy zadbać o siebie, dopiero potem można starać się zbudować coś we dwoje.
0: Aniu, dziękuję ci za spotkanie w Radiu SK2 i polecam twój drugi album Swobodnie. Podczas słuchania każde twarde serce na pewno stanie się miękkie. Ania Karwan, dziękuję. Dziś.

0: Magazyn lokalny.
1: Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Krzysztof Baziuniak. W dzisiejszym lokalnym magazynie prosto ze Szczecina porozmawiamy m.in. ze szczecińskim autorem książek Przemysławem Kowalewskim. Zapraszam na swój materiał. Dzisiaj w naszym studiu mam ogromną przyjemność gościć Przemysława Kowalewskiego, polskiego pisarza, dziennikarza i samorządowca.
2: Miło mi.
1: Dobrze, że powiedziałem, dobrze, że powiedziałem polskiego.
2: Musimy po angielsku gadać, ale okej. Okay.
1: To oczywiście w ogromnym skrócie. No i teraz takich najnowszych spraw. Jeden z ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Też oczywiście o ten temat zahaczymy, ale zanim, no to tutaj jeszcze zanim wyszliśmy na antenę, chwilkę porozmawialiśmy po prostu o czytaniu książek. Dzisiaj mamy Dzień Dziecka, więc też to można sobie tak połączyć. Może jakieś dziecko będzie słuchało i zmotywuje się do czytania, bo tego pewnie byśmy życzyli.
2: Tak, dzieciom. No może bym nie zaczynał od moich powieści, ale wyobraź sobie, że kiedy pojechałem do Poznania, to była druga część, szóstka, na Grandę, to miałem spotkania z młodzieżą licealną i po tym spotkaniu z młodzieżą licealną chyba było na tyle interesujące to spotkanie, że wybrali sobie na wielki tydzień czytania, bo takie rzeczy się dzieją w szkołach, nie Potop, nie Adam Mickiewicza, nie nad Niemnem, tylko właśnie Kozła.
1: No to jest ogromne wyróżnienie.
2: To było niesamowite.
1: Ale czy to nie jest tak, że właśnie łatwiej sięgnąć po książkę, która się no działa jednak bliżej czasowo niż no taki Potop, tak?
2: I to nie
1: oczywiście to są, przepraszam, że jeszcze dokończę, to są pozycje, które należy znać, ale jednak no łatwiej się osiągnąć po coś, co jest współczesnego.
2: Wiesz co, i to jest właśnie to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, że najważniejsze, żeby dzieciaki i młodzież czytała. I jeżeli mamy do nich dotrzeć przez pana Tadeusza i nie możemy dotrzeć do nich przez pana Tadeusza, to spróbujmy przez Harry'ego Pottera, spróbujmy przez Kowalewskiego, Stellara, być może Mroza, ale niech oni czytają. To jest najważniejsze. Tak, a później, jak poczują ten smak, zobaczą, że to wyobraźnia kształtuje ich rzeczywistość, no to będą sięgali po fajniejsze, mocniejsze, trudniejsze pozycje, no ale pierw ich przyciągnijmy do tego czytania.
1: Dokładnie, tak. No najważniejsze jest to, żeby zaczęli i faktycznie, no później każdy, nie tylko młody człowiek, każdy z nas dopiero potrafi się ukształtować, w jakim kierunku chce iść, w jakim gatunku literackim, prawda? Więc to się nie weźmie samo, jeżeli nie sięgniemy po jakąkolwiek pozycję.
2: Ale wiesz, to Kozioł, czyli moja pierwsza powieść, która jest historią śledztwa w sprawie najsłynniejszego szczecińskiego mordercy, czyli rzeźnika Znibuszewa. Tak naprawdę ja nie chciałem opowiedzieć historii rzeźnika Znibuszewa, bo było wielu ludzi, którzy opowiedziało tą historię dobrze.
1: Między innymi Jarosław Molenda.
2: Między innymi Jarosław właśnie Molenda. Ale ja chciałem opowiedzieć historię Szczecina mojemu synowi nastoletniemu wówczas. A po to, żeby go przyciągnąć do tej historii Szczecina, no to musiałem znaleźć taki wabik. A wabikiem była tajemnica, morderstwo, historia niedopowiedziana. No i on przeczytał Kozła, a przy okazji dowiedział się o ataku na konsulat sowiecki w Szczecinie. Dowiedział się o tym, co się wydarzyło pod Szczecinianką, kiedy radziecki żołnierz zaczął strzelać do Szczecinian Polaków i tak dalej, o elementach tego właśnie miasta.
1: No właśnie, no bo to nie jest tylko powieść kryminalna, tylko to jest kawał historii.
2: Kawał historii mojego ukochanego miasta i taka też hołd oddany temu miastu.
1: No właśnie, nawet nie spoglądam na tę chwilę, póki co, na moje przygotowane pytania. Szczecin. Czy w każdej książce zawsze będzie Szczecin? I czym to jest dyktowane? Jesteś po prostu lokalnym patriotą?
2: Tak, jestem lokalnym patriotą. Nie wiem, czy Szczecin zawsze będzie, ale póki co mam tyle historii w głowie, które mają miejsce w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim, bo faktycznie Kozioł to jest Szczecin, szóstka, katastrofa, historyczna katastrofa 67 roku, która miała miejsce w Szczecinie, Latawiec, czyli trzecia część, to jest poszukiwanie seryjnego mordercy grasującego po Szczecinie, Niebuszewo, Warszewo, później mamy Sierocin, Sierociniec był wcześniej, czyli historia domu dziecka znajdującego się na ulicy Arkońskiej i historia kurort. I tu była, kurort był nietypowy, ponieważ ja przyniosłem prawdziwą historię, która miała miejsce w latach 70. w szpitalu psychiatrycznym w Krychnowicach pod Radomiem, właśnie do Szczecina, bo chciałem, żeby ta opowieść stała się uniwersalna, ale jednocześnie, żeby szczecinianie odczuli ją na własnej skórze dzięki temu, że znają te lokalizacje, dzięki temu, że znają Park Chopina, dzięki temu, że znają Broniewskiego, gdzie znajduje się zakład psychiatryczny, gdzie znają te ulice, po których jeździ Ugnę Galant.
1: Dokładnie.
2: I ja wiedziałem, że jak szczecinianin dostanie taką powieść do ręki, no to ona będzie miała dla niego nie wymiar tylko i wyłącznie uniwersalny, ale również w jakiś sposób lokalny, bo opowiem przy okazji o historiach szczecińskich. I tak właśnie to tak miało miejsce.
1: No i dokładnie tak jest, bo jak o tym mówisz, to ja mam czary, bo właśnie czytając Kozła i wręcz czeka się na to, żeby padła nazwa jednej ze szczecińskich ulic, to jest coś pięknego. To jest takie wtedy takie moje. Tak to odbieram. I faktycznie od razu w głowie ta lokalizacja się odpala i że to faktycznie mogło być tu i tak dalej.
2: A wiesz, to jest tak, że dostawałem wtedy po Koźle szczególnie, dostawałem bardzo dużo wiadomości czytelniczek, szczególnie czytelniczek właśnie, które mówiły, no jadę teraz właśnie Wojska Polskiego i wyobrażam sobie tą akcję, która tam miała miejsce. Mhm. Ja też, tworząc te historie, tworząc te opowieści, te sceny, miałem na uwadze, jakie chciałbym sam przeczytać o miejscach szczecińskich, które sam odwiedzałem, albo chciałem, żeby się ta akcja działa w tych właśnie miejscach. No bo jeżeli kiedykolwiek dojdzie do ekranizacji historii Ugnę Galanta, no wyobraźmy sobie, że tam będzie Szczecin głównym bohaterem, tak? I chciałem tych lokalizacji wprowadzić jak najwięcej, żeby również zainteresować mieszkańców Polski tym, że Szczecin jednak ma w sobie tajemnicę i że to jest niesamowicie ciekawe miasto, ale również, żeby trochę historii sprzedać tego miasta. I miałem zawsze takie wrażenie, że dzięki Leszkowi Hermanowi i jego Sydinom zaczęła się jakaś taka podróż szczecinian do tego świata beletrystyki, z którym oni wcześniej nie mieli do czynienia, ponieważ my zawsze mieliśmy bohaterów wrocławskich, poznańskich, warszawskich, tak. Ale Szczecin w ogóle nie funkcjonował na kartach opowieści takich właśnie beletrystycznych. Mhm.
1: Mimo, że znasz, jak mnie mam, doskonałe topografię naszego miasta, to pisząc obojętnie którą ze swoich pozycji, przygotowując się, to przemierzasz mimo wszystko jeszcze raz te ulice, które zawierasz właśnie w swoich pozycjach?
2: Oczywiście. I to nie jest...
1: Odświeżasz jakby sobie.
2: Odświeżasz, ale też się uczę, bo może się wydawać, że ja nie jestem najmłodszym człowiekiem w związku z tym, że piszę takie historie, ale większość tych historii odbyła się w czasie, kiedy jeszcze mnie nie było na świecie, a w związku z tym musiałem poznać to miasto i szczególnie w Koźle i w Szóstce też. Miałem tak, że otwierałem stare mapy, mapy z lat 40., mapy lat 50., mapy z lat 60., bo ten Szczecin się tak dynamicznie zmieniał, że niektóre ulice znikały, niektóre dopiero się tworzyły, uzyskiwały nowe nazwy.
1: Niektóre też mają po ileś.
2: Ale no właśnie, i wiesz, to musiałeś zrobić tak, że a czytelnik jest czytelnikiem wymagającym, to znaczy on nie da się oszukać go i wymyślić sobie jakąś ulicę, albo nie daj Boże nadać nazwę ulicy, która już nie istnieje, albo już, wiesz.
1: No właśnie.
2: Ja siedziałem z tą mapą, jedną i drugą, miałem tablicę, na których miałem zdjęcia Szczecina starego. Miałem te dwie mapy, bo na takich dwóch mapach pracowałem. I dlatego chyba ta książka mi zajęła najwięcej czasu, tworzenie jej, bo właśnie pisałem ją przez 3 lata, no bo tam, wiesz, co zdanie, to łapałem się na tym, no dobra, ale to w takim razie, co się działo na tej ulicy? Muszę sprawdzić, czy ta ulica w ogóle, czy tak wyglądała, tak?
1: No, faktycznie, dobrze. Cały proces.
2: Cały proces. I to był, wiesz, taki proces live, czyli, że to nie jest tak, że jesteś w stanie zebrać te wszystkie materiały, tylko, no, opowiadasz jakąś historię i nagle okazuje się, że siostry bliźniaczki mieszkały w budynku takim i takim. Ja sobie wcześniej wymyśliłem ten, wiedziałem, w którym to będzie miejscu, no ale jak one wychodziły, to widzą karuzelę, która mieściła się na ulicach i ty teraz, wiesz, musisz sprawdzić, czyli przerywałeś nawet ten tok opowieści po to, żeby upewnić się, albo żeby dokładnie to opisać. Wiem, że są autorzy, którzy nie zwracają na to uwagi, ale ja chciałem zrobić taką opowieść, że w której czytelnik ze Szczecina czy z innego miasta będzie mógł się poruszać po tym moim mieście niemalże jak z przewodnikiem.
1: O, świetnie powiedziane. Zatrzymując się jeszcze przy Koźle, czy temat seryjnych morderców jest ci bliski, jakkolwiek by to nie brzmiało? Czy interesowałeś się kiedyś tym tematem?
2: Tak. No, my kryminaliści mamy tak, że trochę czytamy. I w związku z tym mnie bardziej oczywiście interesowali seryjni w PRL-u.
1: W PRL-u. Mhm.
2: Aniżeli współcześni. Dzisiaj dużo jest o współczesnych. Ale był taki moment, że stwierdziłem, że wyzwaniem jest napisać kryminał, w którym właśnie nie ma seryjnych. Bo seryjny jest fajny do opowiedzenia. Bo co jakiś czas po prostu znajdujemy trupa, mhm. albo co jakiś czas jest komunikacja z mordercą taka, że on nam daje kolejne zadanie i dzięki temu ta książka może trwać. Kolejne rozdziały. Najtrudniej jest zbudować śledztwo wokół jednej sprawy. I dlatego u mnie z moich 7 powieści seryjny jest w Koźle i w Latawcu. Tylko że w Latawcu on już ma taki czynnik społeczny, no bo jednak w Latawcu giną znęty, tak zwane znęty, czyli osoby znęcające się nad swoimi rodzinami. I trochę to jest nie tyle seryjny morderca, co seryjny sprawiedliwy człowiek, który wyrywa chwasty. I to jest inne spojrzenie na seryjniaka, aniżeli my tak powszechnie myślimy o seryjnym mordercy. Mhm.
1: Zahaczając jeszcze o zmieniające się nazw ulic i jeszcze o rzeźnika z Nimuszewa, bo to muszę dopytać. Byłeś na Niemierzyńskiej 7 kiedyś, Wilsona 7?
2: Oczywiście.
1: Na pewno. No to było takie pytanie, znałem odpowiedź. Musiałem zapytać dlatego, że wybrałem się tam dopiero 2 dni temu, mimo że już dawno przeczytałem rzeźnika z Nimuszewa, Jarosława Molendy oraz twojego Kozła. Nie wiem dlaczego tak dopiero teraz, ale poszliśmy z narzeczoną i zdziwiłem się, jak w środku czas stanął, w środku tam wewnątrz.
2: Wiesz co, to ja nie wiem, czy to było istotne, bo sama Wilsona 7, czy później rewolucji październikowej, a dzisiaj Niemierzyńska, ten budynek się zmienił.
1: Budynek, tak.
2: Budynek się zmienił, ale dokładnie można sobie wyobrazić, jak ten budynek również z zewnątrz wygląda, jak się pójdzie klatkę dalej, bo tam jeden numer albo 2 numery dalej jest dokładnie tak, jak to kiedyś wyglądało. I to faktycznie masz rację, że można się w ogóle przenieść w czasie. Zresztą całe Niebuszewo jest takim miejscem, w którym...
1: Jest w ogóle fascynujące.
2: No właśnie, jest fascynujące.
1: I to też dziwiłem dzięki właśnie twojej książce. I no, tak.
2: Niebuszewo jest czymś niesamowitym, a szczególnie jak się ma background w postaci, no właśnie jakiejś opowieści, która się dzieje wtedy, to wiemy, jak ważną rolę to Niebuszewo pełniło dla samego Szczecina i jak wiele tego Niebuszewa sprzed 50, 70, 80 lat jeszcze zostało. Zresztą ja ostatnio nawet nakręciłem taką rolkę do siebie na sociale, pokazującym, że tam część elewacji po prostu się rozsypała i za właśnie kawałka cementu wystawał stary niemiecki napis świadczący o tym, że tam była knajpa jakaś w tym miejscu. I to jest w ogóle niesamowite, że wiesz, że dotykamy przeszłości, to tak fizycznie możemy dotykać przeszłości. Mhm. Zatem jak jeszcze nie byliście na spacerze po Niebuszewie, po ulicach Długosza na przykład, ostatnio ja tam byłem na Długosze jeszcze raz, no dzięki akurat kampanii ambasadorów właśnie, to jest przeżycie niesamowite.
1: No właśnie my tak spacerując troszeczkę właśnie z narzeczoną 2 dni temu, jak właśnie się znaleźliśmy jakby śladami rzeźnika, powiedzmy, to faktycznie jakoś bardziej doceniliśmy te Niebuszewo. I też mamy coś takiego, że moja narzeczona to często mówi i bardzo lubię, jak to mówi, że mówi, zobacz, jakbyśmy byli na przykład, jakbyś to widział, to co teraz widzimy we Wrocławiu czy w innym mieście, to byś mówił wow.
2: To jest to, że
1: nauczyć się doceniać to, co mamy pod nosem, bo naprawdę, bo w innym mieście byśmy już robili zdjęcia, no to róbmy tutaj, bo jest na co popatrzeć.
2: Dokładnie, wiesz, mamy piękne kamienice secesyjne, niektóre są jeszcze nieodnowione, ale jeżeli wzrokiem poszukamy tych wszystkich niesamowitości na elewacjach tych budynków. To jest, wiesz, to jest w ogóle, i kiedy sobie uświadomimy, co się działo w ogóle w tych miejscach. Pamiętaj, trzeba pamiętać o tym, że Niebuszewo, w pewnym momencie nazywane Lejbuszewem zaraz po II wojnie światowej, przez to, że tam było kilkanaście tysięcy Żydów, kilka tysięcy Niemców i kilkuset Polaków na początku, którzy mieszkali w jednym mieszkaniu, podzielone na 3-4 małe mieszkanka tak naprawdę. Tak. I do dzisiaj możemy zobaczyć ślady kul od radzieckich pepesz, które zostawiły swoje ślady właśnie na tych elewacjach tych kamienic. Więc jeżeli chcemy się dowiedzieć czegoś o Szczecinie, no to musimy na spokojnie przejść, pospacerować po właśnie tych ulicach Niebuszewa.
1: Jasne, okej. Powiedz mi, co sprawiło, że zdecydowałeś się na napisanie debiutanckiej książki? No bo nie byłeś pisarzem od zawsze, a też pytam jakby w kontekście tej inspiracji naszej kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko, że w każdej chwili można po prostu zmienić bieg swojej historii. Co tak. było impulsem?
2: Wiesz co, impulsem było to, że powiedziałem sobie dość, że już nie chcę robić tego, co robiłem.
1: Okay.
2: A byłem urzędnikiem samorządowym. I wiesz, kiedy to było dokładnie 45 mojej urodziny. Pomyślałem sobie 45 urodziny. Właściwie druga część życia pewnie przede mną, być może nawet ta krótsza część życia przede mną, a ja robię rzeczy, których nie lubię po prostu. I pomyślałem sobie, że co roku będę robił rzecz taką, o której myślałem, marzyłem, albo się bałem po prostu zrobić tego kroku. I zaczęło się od morsowania. Znaczy,
1: o, ciekawe.
2: Tak, wiesz, bo to były urodziny moje w listopadzie. Ja mam 16 listopada urodziny i pomyślałem sobie, a to będzie inaczej w takim razie. To wejdę do tej lodowatej wody i po prostu przełamię coś sobie.
1: Mm-hmm. Przełamię lody.
2: Ale przełamię lody z samą sobą, co nie? I później był właśnie taki moment, kiedy dwa lata chyba później, kiedy tak usiadłem przed komputerem i pomyślałem sobie, kurde, ja wcale nie muszę robić tego, co robię. Być może moje życie będzie teraz gorsze, trudniejsze, ale będę robił to, co lubię. No i tak usiadłem i zacząłem pisać powieść, pamiętam. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, co z tego będzie, ale chciałem opowiedzieć historię tego mojego Szczecina skierowaną do mojego syna, tak żeby ona była fajna w odbiorze, a jednocześnie opowiadała o moim właśnie ukochanym mieście. I pamiętam, do dzisiaj napisałem chyba tam kilkadziesiąt stron. Byłem urzędnikiem, siedziałem w tym swoim biurze. Tak naprawdę nie miałem za dużo do roboty. W wolnych chwilach, a było ich sporo, pisałem. Minęło kilka dni, wyciągnąłem to, co napisałem, poszedłem do mojej koleżanki, która czytała kryminały. Ja wtedy nie czytałem kryminałów. Dałem jej to i mówię, posłuchaj, napisałem coś, przeczytaj i powiedz mi, czy to się nadaje. I wiesz, i to było tak, że czekałem chyba z pół godziny, 40 minut i nagle słyszę z pokoju obok, Przemek, i co dalej?
1: Najlepszy feedback, jaki
2: był. Był feedback po prostu i wtedy pomyślałem sobie, no to w takim razie opowiem, co było dalej.
1: Okej, czyli to nie jest tak, że czekałeś na jakiś specjalny moment wieczorem, żeby był klimat spokój, tylko w wolnej chwili notowałeś, nie czekałeś na, chociaż nie, no na pewno chciałem powiedzieć, że nie czekałeś na jakieś natchnienie, ale widocznie je miałeś, skoro mogłeś w każdej chwili pisać.
2: Ale wiesz, to natchnienie to ono przez cały czas siedzi. Jeżeli jest coś takiego, że wyrzucisz to z siebie, bo w końcu realizujesz siebie samego, w końcu robisz coś, co jest twoją pasją, no to ta historia po prostu siedziała w tobie. Zresztą każda historia kolejna, którą chcę opowiedzieć, albo opowiadam właśnie teraz, bo też piszę powieść, ona jakoś ciebie wypływa. A w związku z tym już później tylko chodziło o to, żeby zrobić śledztwo. W przypadku historii rzeźnika z Niebuszewa ja jednocześnie prowadziłem śledztwo. Pisałem tą opowieść i prowadziłem śledztwo, bo sprawdzałem te ofiary, które hipotetycznie mogły być ofiarami Józefa Cypka. Ja czytałem bardzo dużo i artykułów prasowych, i historii dotyczących rzeźnika Molendy i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym robiłem swoje własne śledztwo i to było pasjonujące. Zresztą w każdej kolejnej powieści ja przeprowadzam jakieś śledztwo i to jest właśnie, ja wcześniej nie zdawałem sobie sprawy z tego, ile to może mi dawać frajdy, a dzisiaj mam właśnie poczucie, że dzięki temu, że postanowiłem coś w swoim życiu zmienić, dzisiaj moje życie jest pełne pasji.
1: Cieszę się, że powiedziałeś o tym śledztwie, bo chciałem zapytać, domyślałem się, że no to nie wystarczy usiąść i po prostu napisać, to trzeba wszystko zweryfikować. Jeżeli chce się mówić o rzeczach, które zaistniały, bądź prawdopodobnie zaistniały, tu mówię tutaj w przypadku akurat rzeźnika, to trzeba to wszystko zweryfikować.
2: Tak, i to jeszcze w czasach, kiedy nie było AI. Znaczy, wiesz, dzisiaj wrzucisz coś do AI i powiesz, ej, wyszukaj mi w historiach tak, i dostajesz, a wtedy nie. No to ja musiałem przeczytać każdy artykuł, który się ukazał na temat rzeźnika z Niebuszewa, ale również tych czasów, bo ja opisuję Szczecin z 57 roku, z 56 roku, z 52 roku, z końcówki 45 roku. W związku z tym ja musiałem sam się dowiedzieć, co się wtedy działo, jak ten Szczecin wyglądał, jaki miał problemy, jak ci ludzie się ubierali, co nosili w bagażach, kiedy się przemieszczali gdzieś, co pionierzy niektórzy zobaczyli, kiedy wysypali się z tych wagonów bydlęcych, z którymi przyjechali do Szczecina. W związku z tym tych źródeł, tych śledztw ja prowadziłem kilka w tym samym momencie, po to, żeby sobie w ogóle ten Szczecin wyobrazić. A zatem, no to tak jak mówię, no to jest pasjonująca zabawa, żeby napisać dobrą powieść, trzeba przeprowadzić porządne śledztwo. Mhm.
1: Czy wszelkie instytucje, które, no bo to trzeba sięgnąć gdzieś po te wszystkie materiały, po te artykuły, są pomocne?
2: Są pomocne. Wtedy to była Książnica Pomorska, to były materiały książkowe, dużo materiałów książkowych, to były gazetowe, czyli tutaj też Książnica Pomorska, dużo gazet, artykułów, ale później trzeba, później, wyobraźcie sobie, to było niezłe, wyobraźcie sobie, że kiedy ja pisałem tego rzeźnika mojego, tego kozła, to w tak zwanym międzyczasie ukazała się powieść Molendy pod tytułem Rzeźnik z Niebuszewa.
1: A, okej. Okay.
2: Tak, i to było tak, że ja pamiętam, zobaczyłem tą książkę gdzieś w Empiku i mówię, kurczę, no nie, no.
1: Podcięło troszeczkę? No,
2: tak, to podcięło, nawet nie troszeczkę. I powiem ci, że ja zostawiłem książkę na 3-4 miesiące. W ogóle nie dotykałem jej. Po prostu stwierdziłem, że bez sensu to wszystko.
1: Tyle pracy, a tu nagle taką pozycję zobaczyć, faktycznie.
2: Ale wiesz, po tych 4 czy tam 5 miesiącach wróciłem do tego Empiku i mówię, dobra, zmierzymy się z tym Molendą. Kupiłem Molendę, otwieram, a tam okazało się, że Molenda przeprowadził takie bardzo drobiazgowe śledztwo i napisał reportaż. On nie napisał fabularnej historii beletrystycznej, tylko napisał reportaż o tym krok po kroku, jak wyglądało śledztwo w sprawie Józefa Cypka. I naszpikował tą swoją książkę masą dokumentów. Tak. To on siedział w IPN-ach i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym ja miałem ułatwioną drogę, no bo już nie musiałem iść do IPN-u po to, żeby odczytać jego akta, bo Molenda wrzucił te akta po prostu do swojej książki. Ja pisałem opowieść beletrystyczną, fabularną, a w związku z tym sam Molenda dostarczył mi bardzo dużo materiałów. Mhm. Zatem coś, co myślałem, że mnie pociągnie do piekła, że przez tego Molendę zrezygnuję z pisania, tak naprawdę okazało się ogromną szansą dla mnie, bo dzięki niemu naprawdę przyspieszyły pracę nad moim kozłem.
1: Więc ciekawe ta historia się potoczyła, tym bardziej, że jak wiemy, Jarosław Molenda, no widnieje to na okładce kozła, mówi najlepszy debiut kryminalny tego roku, tak jak właśnie rozmawialiśmy przed wyjściem na antenę, jak się później okazało, zgarnąłeś ten najlepszy debiut kryminalny roku, więc to tak miało być.
2: To Molenda jest jakimś czarnoksiężnikiem, co nie? No nie, to było niesamowite, faktycznie. Kozioł wychodził w czerwcu, 1 czerwca. I wiesz, to był mój debiut, ja tak patrzę na tą okładkę, oni dali mi właściwie tylko do informacji tą okładkę i tak patrzę, Jezu, Molenda, pisze o mojej książce, że to jest najlepszy debiut roku i wiesz, i wtedy czujesz taką falę endorfin, co nie? Po czym tam 6 miesięcy później dowiadujesz się, że zostałeś nominowany do nagrody debiut kryminalny roku i wskakujesz do wielkiego finału, co nie? A na sam koniec wygrywasz to i zostajesz tym kryminalnym debiutem roku w Toruniu. No to co było coś niesamowitego.
1: Coś pięknego. No powiedz mi, no jak już zmieniłeś swój zawód po prostu na napisanie książek, jak życie się zmieniło?
2: No życie się zmieniło totalnie, wiesz.
1: Ale jest to dalej taki czasami kosmos, że nie dowierzasz?
2: Ale
1: dalej?
2: Absolutnie, to znaczy, wiesz, jak jedziesz, ja wróciłem dzisiaj, wczoraj wróciłem z targów książki w Warszawie i kiedy myślisz, że dochodzisz do 50 i twoje życie raczej powinno zwalniać, to u mnie po prostu to eksplodowało. To znaczy, ja każdą premierę i po premierze, tam nie wiem, 2-3 miesiące, no to jest życie jak na rollercoasterze jakimś, bo ludzie z tobą się komunikują, mówią ci, jak oceniają twoją powieść. No media oczywiście są zainteresowane tym. Dzieje się bardzo dużo w sieci teraz bookstagramowej i ludzie żyją powieściami i to nawet już tak to życie zamienia się w sztukę też, bo no, jest potężne zainteresowanie tymi historiami, w Szczecinie szczególnie, bo szczecinianie są chyba w takim wyjątkową społecznością, że tak bardzo chcą się dowiedzieć o tej, poszukują tej swojej tożsamości, tak bardzo chcą odnaleźć tą swoją historię, że właściwie na pewno jesteśmy inni niż inne części Polski.
1: Też tak uważam.
2: Bo to poszukiwanie
1: mamy
2: tej tożsamości...
1: Mamy specyfikę jakąś.
2: Tak, mamy tę specyfikę i chyba odreagowujemy to, że przez lata właściwie żyliśmy w takiej maliźnie. To znaczy, jeżeli coś dobrego się działo, to na pewno nie w Szczecinie. To się działo dobrego w Poznaniu, we Wrocławiu, w Warszawie, ale Szczecin był takim miejscem zapomnianym. A tu nagle okazuje się, że Szczecin jest bardzo ciekawy, że ma swoich bohaterów, się dynamicznie rozwija i dzisiaj ja to czuję, kiedy jeżdżę po Polsce, nie wiem, w Lublinie na przykład ostatnio byłem, i oni wszyscy są bardzo ciekawi tego Szczecina i to chyba jest tak, że trafiłem też na te swoje 5 minut dzięki tym powieściom.
1: 5 minut, które trwa.
2: Które trwa, tak. Dokładnie.
1: Nie, no jesteś idealnym przykładem właśnie tego, że możemy w każdej chwili zmienić swój bieg. Też coś o tym wiem, więc naprawdę tutaj zaczarowany słucham tego, co mówisz. Zbliżając się do samego końca, co mógłbyś powiedzieć? Chciałem powiedzieć młodym ludziom, ale czemu tylko młodym? Właśnie,
2: no właśnie.
1: Właśnie o to chodzi. Sam się tutaj bym wrzucił na minę. Co chciałbyś powiedzieć osobom wszystkim, które chciałyby zacząć pisać, a nie wiedzą jak? Raczej umieją pisać, wiesz o co mi chodzi. Mają warsztat, ale nie wiedzą jak się zabrać.
2: Wiesz co, właśnie często jest tak, że spotykam tych ludzi, którzy chcą pisać i nie wiedzą jak się do tego zabrać, albo po prostu coś już napisali i nie wiedzą co z tym zrobić, bo się boją oceny.
1: Pchnąć tego dalej.
2: Tak, tego, że zostaną odrzuceni. To jest, ja się też mierzyłem z tym. Znaczy ja myślałem, że sam wydam tą powieść, bo bałem się tego, że wyślę do wydawnictw i dostanę, no nic nie dostanę z powrotem. I to by świadczyło,
1: że... A że też jest taki strach na pewno, że cała ta praca...
2: Oczywiście. Wiesz, siedzisz 3 lata, pracujesz nad rzeczą swojego życia i która musi być odpowiedzią na to również, jakim ty człowiekiem jesteś. Bo no, to jest ocena również autora. Właściwie szczególnie to jest ocena autora.
1: Tym bardziej, że to debiut.
2: I... Ale... Wiesz co, i to czasami też jest tak, że pytają, że ja, przepraszam, to ja tak myślałem. Ostatnio rozmawiałem z moim kolegą Grześkiem Brudnikiem, też autorem, i mówię, kurde, Grzechu, gdybym ja zaczął pisać 10 lat wcześniej, no to wiesz, bym dzisiaj był w zupełnie innym miejscu. A mój Przemek, gdybyś ty zaczął pisać 10 lat wcześniej, to być może w ogóle się nikt by nie zainteresował twoją powieścią, ponieważ potrzebowałeś tych 10 lat, żeby opowiadać to tak, a nie inaczej. Zatem zawsze jest ten moment na to, żeby to wszystko odpuścić i zacząć na nowo. I to nie dotyczy tylko pisarstwa. To dotyczy właściwie, mam takie wrażenie, tego wszystkiego, co możemy przeżyć. Bo jeżeli w połowie naszego życia to życie nam nie odpowiada, coś jest nie tak. Okej, mamy pieniądze z czegoś, ta praca przynosi nam comiesięczną pensję, ale jeżeli ona nie jest naszą pasją, jeżeli ona nie jest miejscem, do którego chcemy codziennie przychodzić, to w takim razie zostawmy je to. Zacznijmy nowe życie z pasją. I te słowa bardziej kieruję do ludzi w moim wieku, że zawsze jest moment na to, żeby zacząć od nowa. Naprawdę.
1: No lepszymi słowami byśmy nie mogli zakończyć naszej rozmowy. Bardzo ci dziękuję. Naprawdę bardzo wartościowa i inspirująca rozmowa. Mam nadzieję, że nasi słuchacze coś z niej wyciągną. Na pewno wyciągną. A jeżeli nie, to przejdą się po Niebuszewie.
2: Zapraszam na Niebuszewo.
1: Dziękujemy bardzo. Moim gościem był Przemysław Kowalewski.
2: Dziękuję bardzo.
1: A już na sam koniec przeniesiemy się do świata fotografii. Zapraszam na rozmowę z Aleksandrą Medwej-Gruszką.
3: Witam serdecznie.
1: Artystkę, edukatorkę, projektantkę od 12 lat, fotografkę. To w ogromnym skrócie, a ponadto ambasadorkę kampanii Pomorze Zachodnie, możesz wszystko.
3: Wszystko się zgadza, tak.
1: Od czego zaczęła się twoja droga twórcza? Czy już w liceum plastycznym czułaś, że sztuka to jest coś więcej niż zawód?
3: Tak, no zdecydowanie chciałam iść do plastyka, tak potocznie mówiąc, tutaj na naszym lokalnym językiem, ale jeszcze wtedy nie wiedziałam, że będzie to fotografia. Swoją przyszłość wiązałam stricte tak z architekturą wnętrz i pod tym kierunkiem właśnie się dalej kształciłam i wzornictwem przemysłowym również.
1: Okej, no ale to jak się stało, że akurat fotografia? Co było impulsem?
3: Aparat był w domu, tak, to był aparat mojego męża, gdzie wykorzystywałam go po prostu do dokumentacji takich jakichś swoich projektów, manufaktury, którą robiłam, czy na potrzeby po prostu projektów na uczelni. Ale oczywiście no, przedmiot fotografii też mi towarzyszył przez wiele lat, ale... Później chyba stało się to taka, że moje koleżanki po prostu wyszły za mąż i ta fotografia gdzieś wybrzmiała w zupełnie inny sposób, czyli
1: no,
3: poszłam sfotografować im śluby, tak, i sesję.
1: Czy się zaczęło od ślubów?
3: Tak, zdecydowanie. No też, tak, myślę, że też projekty takie bardziej, jakieś takie koncepty modowe, to jakby było bardziej moim takim punktem może na samym początku zainteresowań, tak, ale, ale później to się stały właśnie reportaże.
1: Okej, a aparat męża w domu to był funkcja hobbystyczna, czy mąż też?
3: Nie, hobbystyczna, mąż jest informatykiem, teraz już zupełnie inna branża, więc to było może taki impuls tylko do tego, żeby ten aparat faktycznie używać na co dzień.
1: I tutaj stawiamy kropkę. Dziękuję, że byliście z nami po tej wakacyjnej przerwie. No i oczywiście zapraszamy Was na kolejne rozmowy z cyklu magazynu lokalnego prosto ze Szczecina. Krzysztof Baziuniak, pozdrawiam, cześć.
0: Historia polskiej muzyki w radiu SK2.
4: Śpiewanie mnie nie męczy. Rozmowa Marka Sierockiego i Krzysztofa Cugowskiego w radiu SK2. Czyta Michał Zarzycki.
5: Jaka publika przyszła na Wasz berliński koncert? Przede wszystkim Polacy, bo śpiewałem po polsku. Koncert jak koncert, ale miało miejsce kilka ciekawych, a chwilami także wesołych sytuacji. Był z nami gość od sprzętu, Wojciech Olejnik. Jego rodzina mieszkała we Wrocławiu, w związku z czym po całych Niemczech miał rozsianych jakichś znajomych, najczęściej dzieci sąsiadów. Akurat w Berlinie jednak przyszedł do nas jakiś jego kumpel, który zajmował się głównie handlem płytami i powiedział, że dobrze byłoby przerzucić trochę towaru do Berlina Wschodniego. Pomyśleliśmy, że niby czemu nie? Po czym odkręciliśmy tył jednej z kolumn Marszala i wsadziliśmy do niej płyty. A Wojtek zapowiedział, te z płytami to ja wrzucę na sam wierzch. I oczywiście, bo jakżeby inaczej, gdy tylko stanęliśmy na przejściu granicznym, celnicy natychmiast zwrócili uwagę na tę właśnie kolumnę, po czym kazali ją rozkręcić i, rzecz jasna, znaleźli płyty, które natychmiast zabrali. Sytuacja nie była groźna, bo według przepisów i dokumentacji przekraczaliśmy granicę tranzytem, a więc nic nam nie mogli zrobić, ale płyty jednak skonfiskowali. Potem, gdy zacząłem się bardziej zastanawiać nad różnymi sytuacjami podczas wyjazdów zagranicznych, doszedłem do wniosku, że wiele spraw było co najmniej dziwnych. Ktoś kablował? Wiele lat później, gdy już miałem zostać senatorem, musiałem przejść weryfikację systemową. Złożyłem wniosek w Instytucie Pamięci Narodowej i otrzymałem dokument potwierdzający status pokrzywdzonego przez ustrój. Mogłem w związku z tym mieć wgląd do całej dokumentacji, która mnie dotyczyła, ale nie wybrałem się do archiwum, bo wciąż chodziły mi po głowie następujące myśli. I tak już nie mam za dużo kolegów czy znajomych. A jeśli zobaczę, że ktoś na mnie donosił, po co mi to? Na szczęście okazało się jednak, że niczego takiego tam nie ma, bo jak mi tłumaczyła pewna miła pani z IPN-u, wie pan, są fiszki, czyli jakieś materiały były, ale już ich nie ma. A to, co pozostało, jest raczej mało interesujące i w ogóle nie warto się tym zajmować. Ale nieważne, bo chodzi o coś innego. Mam takiego znajomego, który był kiedyś bardzo wysoko w służbach bezpieczeństwa. Któregoś razu rozmawialiśmy i w pewnym momencie mówię do niego. Słuchaj, jak to właściwie jest? Bo zastanawiam się nad tym od jakiegoś czasu. Dlaczego nigdy nie próbowano mnie zwerbować? Oczywiście nie żałuję, ale jak to możliwe, że nie było żadnej, najmniejszej choćby próby? A on się uśmiechnął ironicznie i powiedział, najwyraźniej mieli wystarczająco dużo informatorów wokół ciebie, więc nie byłeś im potrzebny. Czyli ktoś doniósł, że w kolumnie są ukryte płyty? Najprawdopodobniej. Ten znajomy po służbach powiedział jeszcze coś takiego. Nie byłeś im potrzebny osobiście, bo mieli w twoim kręgu swojego człowieka, a być może nawet ludzi. To całkowicie wystarczyło. Po co werbować wszystkich z grona 6 czy 8 osób? To nie ma żadnego sensu. Wtedy mi się to złożyło w jakąś całość. Przecież to praktycznie niemożliwe, żeby celnicy otworzyli drzwi busa zawalonego po sam dach wszelkim sprzętem i natychmiast wskazali dokładnie ten element gratów, który jest trefny. Coś takiego nie ma prawa się wydarzyć, chyba że dostało się cynk. A w tym przypadku być może dokładną informację. Swoją drogą, przejścia między wschodem a zachodem w tamtych czasach są naprawdę warte opisywania. Innym razem podjeżdżamy moim autem na granicę, a tam już oczywiście stoi sznur samochodów. Nie mieliśmy przy sobie nic podejrzanego, a tym bardziej zakazanego, tylko trochę pieniędzy i jakieś torby, bo większość rzeczy pojechała busem ze sprzętem. Stoimy godzinę, dwie, trzy. Przychodzi w końcu jakiś szkop, a ja, choć mi mówiono tysiąc razy, że niemieccy celnicy na przejściach znają dobrze polski, nie wytrzymałem i powiedziałem głośno do chłopaków. Wybudowaliby sobie, kurwa, tunel pod tym ich krajem, bo stoimy tutaj jak te... Za moment myk kazali nam zjechać na bok i postaliśmy sobie 6 godzin. Nikt się nami nie interesował. Za ten tunel dostałem 6 godzin stania. NRD to była spora ciekawostka. Budka suflera była tam bardzo popularna. W NRD wyszła jakaś wasza płyta? Były przymiarki do wydania. Niestety, a może stety, system się rozsypał i szlak trafił naszą NRD-owską karierę. Wytwórnia Amiga zajmowała się wami? Amiga wydała na jakiejś składance Memu Miastu na dowidzenia. Ale mamy sporo nagrań z tamtego okresu i nawet nieźle to brzmi po niemiecku, muszę przyznać. Moim zdaniem świetnie. Przyznaję, nieźle. To radio, w którym nagrywaliśmy, Berliner Rundfunk, mieściło się na Nalepasztrasse. Zawsze sobie mówiliśmy, jadąc tam, o, u Tadzia będziemy nagrywać. Jeździł wtedy z nami również Marek Stefankiewicz, który jest przecież wybitnym pianistą. Pan profesor. Tak, on w wolnych chwilach grywał różne rzeczy. Miał na przykład taką wiązankę, w którą był wkomponowany niemiecki hymn, a łączył się z Le Champs-Élysées Joego Dassena. Jak oni się cieszyli! Zresztą byliśmy dość zaskoczeni, gdy nasz znajomy mieszkający na stałe w Niemczech mówił: wy sobie nie zdajecie sprawy, jak wielki sentyment do III Rzeszy jest po wschodniej stronie. W co drugim domu mają portret w szafie. Ten problem jest również obecnie we wschodnich landach. Ale my powoli zbliżamy się do czasu twojego powrotu do budki suflera. To było spore zaskoczenie. Budka z Romkiem Czystawem radziła sobie całkiem nieźle. Dobry okres dla zespołu. Iza Trojanowska, Urszula, no i jeszcze przebój Jolka, Jolka, pamiętasz? Moim zdaniem w charyzmę zespołu rockowego Iza i Urszula wpisywały się raczej średnio, ale jak najbardziej spełniały swoją rolę i uważam, że ich przyjęcie było naprawdę dobrym pomysłem. Pierwsza płyta Trojanowskiej to jeden z najlepszych popowo-rockowych albumów kobiecych w Polsce według mnie. Możesz mieć rację. Pamiętam jednak, że Jurek Janiszewski puszczał mi jej pierwsze nagrania, bo zrobiła wtedy jakieś 2 utwory, bodajże Ryszarda Poznakowskiego, i powiedział: to jest średnie, ale mamy zamówienie i nagramy z nią płytę. To był ogromny sukces. Niewątpliwie tak, ale ja byłem już wtedy w zupełnie innych rejonach muzycznych. Naprawdę nie wiedziałem, co to takiego jest. Skąd wyszła propozycja powrotu do budki suflera? Od ciebie czy od zespołu? Wszystko to było zasługą Jurka Janiszewskiego, jak zwykle zresztą. Jurek był dla mnie guru i nauczycielem, profesorem, którego słuchałem. Tu w Lublinie miał najwięcej audycji, ale w Radiu Ogólnopolskim też. Przede wszystkim miał rotacyjnie taki nocny program z Lublina. Nazywał się Muzyka Nocą. Od północy do 4 rano nie spałem, tylko słuchałem. Nie tylko ty, pół Polski tego słuchało, bo Jurek był chodzącą encyklopedią rock'n'rolla. Magnetofon kasetowy był przygotowany i czekałem, żeby nagrywać piosenki. Jego opowieści o Electric Light Orchestra, Beatlesach. Gdy zaczynałem słuchać muzyki, Beatlesi już nie istnieli. To on mnie nauczył wszystkiego o czwórce z Liverpoolu. No i zawsze puszczał nową piosenkę budki suflera. To był taki rytuał. Myślę, że dziś ludzie nie zdają sobie sprawy, ale wy, muzycy zespołu, wiecie, jak wielki wpływ na waszą karierę miał Jurek. Bezwzględnie. Mało tego, gdyby nie Jurek, to by się to w ogóle nie zaczęło, ponieważ to on był pomysłodawcą przerobienia Ain't No Sunshine. Stylistycznie nigdy by nam do głowy nie przyszło, żeby coś takiego nagrać. On to znalazł, on nas przekonał. To jego zasługa. Odnośnie do Billa Withersa, ja uwielbiam jego Just the Two of Us. Niewątpliwie ma kilka fajnych numerów. Lean on Me, summa summarum, to jest jego największy przebój. U nas w Polsce nawet nie zaistniał, ale w Ameryce był mega hitem. Mam taką kompilację około 10 kawałków z 3 jego płyt. Niestety, pod koniec lat 70. mocno przysiadł twórczo i już się nie pozbierał. to już nie nadaje się do słuchania. Ale trzy płyty ma naprawdę wybitne. A Jurek? Przecież on jeździł do Warszawy z każdym naszym nagraniem. Kiedy mnie już nie było w zespole, też latał tam i z powrotem. Woził również te rzeczy z udziałem Urszuli czy Izy Trojanowskiej oraz pozostałych wykonawców, próbując zainteresować nagraniami kogoś z ogólnopolskich rozgłośni. Uważam, że bez jego wkładu i zaangażowania nic by z tego nie było. Kompletnie nic. Pamiętam, jak Piotr Kaczkowski robił premiery utworów Budki Suflera. Na przykład Jolka, Jolka, pamiętasz? Zresztą ta Jolka była kompletnym zaskoczeniem. Zaśpiewana przez Felicjana Andrzejczaka, którego głos znałem wcześniej tylko z piosenki Peron Wes. I raptem gitary, ballada i felek. Piotr puszczał w audycji po fragmencie Jolki i dopiero na koniec, po 3 godzinach, włączył całość. To było w sobotę. Miałem kumpla, zresztą kolegujemy się do tej pory, który pracował w Trójce i przyniósł mi ten utwór na kasecie do Hybryd, gdzie grałem dyskotekę. Puściłem tę piosenkę i okazało się, że wszyscy ludzie gdzieś to już słyszeli. Na koniec imprezy wszyscy śpiewali Jolkę, bo ją z 2 czy 3 razy puściłem w sekcji wolnych numerów. Po takim sukcesie utworu śpiewanego przez Andrzejczaka pewnym zaskoczeniem była wiadomość, że wracasz do budki. Zrobiliście wtedy płytę typu Greatest Hits, czyli album 1974-1984, zwany również helikopterem lub śmigłowcem, ze względu na układkę. Poczekaj moment. Cała zabawa zaczęła się właśnie przy nagrywaniu 1974-1984, bo to nie było typowe Greatest Hits, ponieważ utwory były nagrywane na nowo w studiu na Długiej, w Warszawie. Przy okazji sesji jakoś tak wyszło, że zaczęliśmy rozmawiać o odnowieniu współpracy w większym wymiarze. Jurek Janiszewski też był tam wtedy z nami i nie ukrywam, że miał wielki wpływ na dalszy rozwój wypadków. Wręcz ogromny. Powiedział mi, że on sobie tego nie wyobraża inaczej, a wszystko to, co działo się przez ostatnie lata, było jedynie zawracaniem głowy. Krótko mówiąc, dogadaliśmy się i wróciłem. Ponieważ do końca 1983 roku były jeszcze jakieś ustalone wcześniej zobowiązania koncertowe, brałem w nich udział. Wtedy śpiewaliśmy wszyscy: Felicjan, Romuald, Urszula, Iza i ja. Wypełniliśmy te wspomniane zobowiązania i wtedy pojawiło się przed nami poważne wyzwanie pod tytułem Kolejna płyta. Przesłuchaliśmy materiał, który nagrał Felek. Co ciekawe, mieliśmy z Andrzejczakiem gotową płytę, ale ostatecznie nigdy nie wyszła. Naprawdę była skończona i nosiła tytuł Plastikowe serce. Wspólnie doszliśmy jednak do wniosku, że jej wydawanie nie ma sensu. Pierwszy pomysł był taki, żebym zaśpiewał wszystko jeszcze raz sam, ale ponieważ płyta nie była najlepsza, nikt się przy sprawie nie upierał. Co więcej, część numerów z nieco zmienionymi tekstami weszła na następny album, bo ostatecznie postanowiliśmy, że zrobimy coś od nowa. Na przełomie 1983 i 1984 roku nagraliśmy Czas czekania, Czas olśnienia. Ale już w trakcie pracy nad płytą zdaliśmy sobie sprawę, że mamy poważny problem, a mianowicie związany z realizacją. I tutaj wkracza na scenę Jakub Nowakowski. Bardzo oryginalny gość, obdarzony, trzeba przyznać, ogromną charyzmą. Krasomówca. Potrafił tak oczarować tym, co mówił, że po chwili wierzyło się w każde jego słowo. Tak się składa, że doskonale znam ten album i osobiście uważam, że realizacyjnie był to krok w tył, nawet w porównaniu z płytą Za ostatni grosz. Ja powiem tak. Czas czekania, Czas olśnienia to jedyny utwór na całej płycie, który został zrealizowany bez zarzutu. Naprawdę świetnie. Ale tak generalnie płyta nie brzmiała dobrze. No nie brzmiała, bo niestety tak właśnie Kuba nagrywał. A mimo to nagraliśmy wspólnie kolejny album, Giganci tańczą, w 1986 roku. To dopiero był syf, jak się patrzy. To jest niewyobrażalne, ile trzeba było się przy tym narobić, a bardzo nie chcieliśmy nagrywać wszystkiego od początku. Kuba kosztował nas parę lat. Potrafił oczarować, wręcz uwieść audytorium. Dosłownie. Chłopcy ulegli jego urokowi wcześniej, bo przecież kilka lat już z nim pracowali, ale ja też dałem się zwieść i naprawdę wierzyłem we wszystko, co mówił, gdy uskuteczniał te swoje kwieciste popisy oratorskie. Nagraliśmy z nim jeszcze podwójną płytę, czyli łącznie 3 albumy. 3 niedobre albumy, dodam. Przypomnę ci, jak opowiadałeś o 2 pierwszych płytach Budki Suflera, narzekałeś, że pan profesor Urbański nie rozumiał waszej muzyki, ale zasady nagrywania jednak znał. Był fachowcem, to bez 2 zdań. Już któryś raz powtarzamy, że te 1 2 płyty są jak wzorzec metra z Sèvres, jeżeli chodzi o nagrywanie takiej muzyki. Szczególnie gdy się posłucha albumów Czas Czekania, Czas Olśnienia oraz Giganci Tańczą, ale już nie chcę się wyzłośliwiać. Gdy wróciłeś do zespołu, miałem taką refleksję. To dobrze, że Krzysiek znowu jest w Budce, ale coś jest nie tak, bo zespół nie brzmi najlepiej. A dodam, że miałem już wtedy dobry gramofon i całkiem niezły wzmacniacz. Trzeba było przyjść na koncert, a nie słuchać w domu. Rok 1985. Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Москва. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Na tym festiwalu byłem razem ze świętej pamięci Adamem Halberem, który mnie zgarnął z hybryd, abym pojechał i grał dyskoteki. Towariści DJ-e byliśmy. Był też wtedy wasz koncert. Był koncert Marka Bilińskiego, Kamandy Janka Borysewicza, bo nie można było użyć nazwy Lady Punk. Została wydana przez Tone Press taka 4 z waszym nagraniem, ale już nie pamiętam którym, i z Ucieczką z Tropiku Marka Bilińskiego. Ależ Ruscy byli zachwyceni, że Jean-Michel Jarre dla nich gra. Było też coś Czesława Niemena i Maryli Rodowicz, ale jej koncertu nie pamiętam. Mieliśmy wejściówki na wasze koncerty, przekupiliśmy z Halberem towariści oficjantów, czyli kelnerów w hotelu, dając im wejściówki. Chcieli iść na Bilińskiego i właśnie na wasz koncert. Też poszedłem, zastanawiając się, ciekawe, jak oni brzmią przed obcą publicznością. Muszę przyznać, że bardzo miło to wspominam. Pamiętam, że z autokaru wysiadał Tomasz Zeliszewski, wasz bębniarz, trzymając talerze perkusyjne. Musiałem mu drzwi przytrzymać, bo się nie mieścił z tym całym towarem. Przygotowując się do naszej rozmowy, wspominałem ten koncert. Wiesz, co mi się podobało? Ci Ruscy tak niesamowicie pragnęli wtedy tej muzyki. Żelazna kurtyna nie przepuszczała niczego. Ci ludzie nigdzie nie mogli jeździć. A wy dla nich, i to na dodatek w Moskwie, zagraliście naprawdę fantastyczny koncert. Bisy, świetne reakcje publiczności, coś niebywałego. Możliwe, ale to przecież było tyle lat temu, prawie 40. Myślisz, że ja to pamiętam? Zagrałem tych koncertów łącznie 1000. Ja byłem na waszych 100 koncertach, ale część z nich zapadła mi w pamięć. Muszę uczciwie przyznać, że też pamiętam niektóre występy w Związku Radzieckim. To był nasz 2 pobyt u wielkiego brata. Rok wcześniej mieliśmy u nich taką 2-miesięczną trasę i naoglądałem się tego sowieckiego dobrobytu. Widzieliśmy tam rzeczy, które trudno sobie wyobrazić. Pamiętam, że po naszym koncercie gość, który był z tamtejszej bezpieki, przylazł i pyta: a kto wam tę trasę ustalił? No, wy przecież. A nie można było jechać gdzie indziej? To były rejony bardzo uprzemysłowione. Wszędzie tylko fabryki i dym. Jechaliśmy bez przerwy na wschód, bo ostatni koncert mieliśmy w Swierdłowsku, czyli już na Uralu. Cały Swierdłowsk to jedna wielka fabryka z kolorowymi dymami z kominów. Po wyjściu z hotelu wchodziło się w jakieś wyziewy, po prostu w gęsty smog. Kominy były dosłownie wszędzie i z każdego walił dym innego koloru. Mówiono nam, że średnia wieku życia facetów w tamtej okolicy to 45 lat. Wyciągali z ziemi wszystko, co tylko się dało, i wszędzie były huty. Ołowiu, stali, aluminium. Czyli każdy tam miał w płucach całą tablicę Mendelejewa. Tak, wszystko. Ale opłacało się jeździć? Owszem. Chociaż jeżeli weźmiemy pod uwagę utratę zdrowia spowodowaną wypitym alkoholem, to per saldo nie wiem, czy się opłacało. Która wódka była wtedy preferowana? Moskowska ja? Stoliczna ja? Wszystkie. Graliśmy między innymi w filharmoniach czy operach i w barach tych świątyń kultury było do picia dosłownie wszystko. Każdy alkohol świata. Przyglądaliśmy się temu z autentycznym niedowierzaniem. W 2017 roku, czyli jeszcze przed pandemią i atakiem Rosji na Ukrainę, miałem okazję doświadczyć czegoś na kształt déjà vu z tamtego czasu. bo byłem na pewnej imprezie w Moskwie, na której występowaliśmy z pianistą Tomkiem Kałwakiem. To była jakaś uroczystość zorganizowana przez bardzo bogatego człowieka, który urodził się w Tallinie i mieszkając tam wiele lat, słuchał niemal wyłącznie polskiego radia. Tak poznał naszą muzykę. Mój występ miał być dla niego niespodzianką i trzeba przyznać, że faktycznie był zaskoczony i zadowolony. W każdym razie pobyt był ekscytujący. Mieszkaliśmy w Ritzu, w samym centrum, zaraz przy Placu Czerwonym. Ritz i Four Seasons znajdują się tam teraz obok siebie i stoją w miejscu dawnego hotelu Rossija, w którym byłem wielokrotnie. Właśnie w Rossiji mieszkaliśmy podczas wspomnianego festiwalu w 1985 roku. No to już tego nie ma, zburzyli. W każdym razie dostaliśmy z żoną apartament w Ritzu, a honorarium za występ było rzeczywiście satysfakcjonujące. Graliśmy w miejscu, które nie jest dostępne dla wszystkich, bo uroczystość odbywała się w dzielnicy rządowej, w której mieszkają m.in. Putin i Miedwiediew. Przed knajpą stało 6 majbachów. Ten gość, który potem wypłacał mi pieniądze, wiózł nas któregoś dnia swoim majbachem i mówi tak. Chciałem sobie kupić najnowszego Bentleya, ale gdybym nim jeździł, musiałbym tym skurwysynom dawać większe łapówki. A tymczasem Maybach nie robi na nich żadnego wrażenia i mam spokój. Co to za kraj? Ale tak jest tylko w Moskwie, pamiętajmy o tym. Ten jegomość w Maybachu powiedział też coś takiego. Wyjedź z Moskwy, a zobaczysz, że wszędzie indziej jest tak, jak było kiedyś. Moskwa jest jedyna w swoim rodzaju. Nawet Petersburg się nie umywa. To właśnie do Moskwy zjechali się z całego świata wszyscy najwięksi oszuści, krętacze i gangsterzy, aby robić interesy. To jest jedyne takie miasto,

kelnera i pyta, jaką mają wódkę. Ten odpowiada, że jakiegoś kniazia, ale nie pamiętam jakiego. Wtrąciłem się i pytam, a jakiejś dobrej nie macie? Jaką najlepszą wódkę może pan polecić? A ten bez wahania mówi, Grey Goose. Zdziwiłem się i mówię do Asi. Jeśli w Moskwie, światowej stolicy wody, w ekskluzywnej restauracji polecają francuską szarą gęś, to oznacza, że świat naprawdę się jednak kończy. Warto przy okazji dodać, że z kolei karta win była grubości książki telefonicznej, bo od czasów pierestrojki tam u nich niekulturno wódkę pić. Moskwa mi się też kojarzy z letnimi igrzyskami olimpijskimi w 1980 roku. A skoro tak, to może poruszymy wątek twoich pasji sportowych. Proszę bardzo, było ich trochę. Jaka dyscyplina cię najbardziej fascynuje? Niestety muszę przyznać, że obecnie największą moją pasją jest oglądanie sportu wyłącznie w telewizji, co jest bardzo przykre. Byłem pewny, że wymienisz żużel. Nie lubisz być na stadionie wśród kibiców? Lubię, ale ze względu na to, że zawody żużlowe są w weekendy, a ja wtedy zawsze grałem, to musisz sobie nagrywać i odtwarzać. Na przykład. Co więcej, chociaż zawsze dostawałem bilety na Grand Prix w Warszawie, teraz już nie ma tych rozgrywek, byłem tam tylko raz, bo po prostu zawsze gram i nic na to nie poradzę. Podobnie jest z ligą żużlową. W związku z tym, tak jak mówisz, nagrywam, a potem oglądam. Niemniej, po zakupie pianina od pana Szwendrowskiego od 7 roku życia jestem związany z żużlem, tylko wraz z upływem czasu na coraz to innych poziomach. Motorowi Lublin idzie aktualnie świetnie. 3 razy z rzędu zdobył mistrzostwo i wszystko wskazuje na to, że w tym roku po raz 4 obroni tytuł. Łoją chłopaki wszystkich jak chcą. Masz w swoim repertuarze piosenki sportowe, żużlową i piłkarską. Tak, żużlowa jest taką kompilacją rapu i heavy metalu. Dla jakiego klubu ją nagrałeś? Oczywiście dla Motoru Lublin. A tamta piłkarska to Górnik Łęczna, Lubelszczyzna jest ci wdzięczna. Puszczałem to w Teleekspresie. Podobała mi się. Mocny rytm, dorzucone elementy piłkarskie, zaśpiew. A tak nawiasem mówiąc, piłkarska drużyna Motoru Lublin dostała się właśnie do Ekstraklasy. Czy planujesz nagranie dla nich jakiegoś hymnu? O, gratuluję. Czemu nie? Ale na razie nikt się do mnie w tej sprawie nie zgłosił. Może dlatego, że nie jestem wielkim kibicem piłkarskim, chociaż lokalnym patriotą już tak. A ponieważ Łęczna leży 18 km od Lublina, można powiedzieć, że to po sąsiedzku. Zresztą, jeśli mogę w czymkolwiek pomóc, to proszę bardzo. Choć podkreślam raz jeszcze, że nie jestem kibicem piłki nożnej. Jak to? Przecież byliśmy razem na meczu. No tak, bo ja nie jestem wrogiem futbolu, tylko po prostu daleko mi do takiego 100-procentowego kibica, jakim ty jesteś, bo w twoim przypadku mamy do czynienia z zawodowym kibicowaniem. U mnie tak to nie wygląda, ale też bardzo lubię, gdy nasi wygrywają, bo to jest rzecz zupełnie naturalna. Tak jest nie tylko w sporcie. Gdy nasi wygrywają, jest dobrze, a kiedy przegrywają... Na przykład, gdy Motor nie wygrywał i często ponosił porażki, na mecze żużlowe przychodziło 500 osób, ale to byli właśnie ci prawdziwi kibice. Na jakimkolwiek poziomie zespół by był, prawdziwi fani przyjdą. Zawsze, bo oni po prostu kochają brum, brum, brum. Natomiast resztę publiki przyciągają wyłącznie sukcesy. Tak jest we wszystkim. A odnośnie do piłki, życzę Motorowi Lublin samych sukcesów oczywiście, ale ja lubię oglądać tylko bardzo dobry futbol, a tego u nas w Polsce zwyczajnie nie ma. Choć muszę przyznać, że teraz niektórym naszym zawodnikom przynajmniej naprawdę chce się grać, bo kiedyś odnosiłem wrażenie, że wręcz przeciwnie. Miałem swojego faworyta w naszej drużynie narodowej, którego jak widziałem, to mną rzucało. Grzegorz Krychowiak. Ten łoś będzie mi się po nocach śnił do końca życia. Wystarczyło, że widziałem go wychodzącego na boisko, a ja już dostawałem wysypki. Ciekawostką jest fakt, i nawet ostatnio o tym myślałem, że piłka nożna wciąż jest jakoś obecna w moim życiu. Występowaliśmy na przykład z zespołem mistrzów, o którym będzie później, na 60. urodzinach mamy Roberta Lewandowskiego. Bardzo przyjemna i miła impreza, zorganizowana głównie

0: tura dla 30 osób. Po występie zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie, które wrzuciliśmy do naszych mediów społecznościowych, podpisując, że dołączył do nas kolejny mistrz. Staliśmy w kupie, wszyscy ubrani dość podobnie, jak to na poważnym przyjęciu. I trudno w to uwierzyć, co prawda, ale tak było. Nikt nie dostrzegł na tym zdjęciu Roberta Lewandowskiego. Dopiero po jakimś czasie, gdy zorientowaliśmy się w sytuacji, dorysowaliśmy strzałkę wskazującą Roberta i dopisaliśmy hasło: proszę spojrzeć tutaj. Wtedy się zaczęło prawdziwe szaleństwo. Ludzie patrzą, ale nie widzą. Skoro o patrzeniu i telewizji była mowa, to teraz w takim razie coś o programie Twoja twarz brzmi znajomo. Jak doszło do tego, że wziąłeś w nim udział? Nina Terentiew, z którą znamy się od wielu lat, odezwała się do mnie i zrobiła bardzo miłą rzecz, proponując udział w edycji programu. Przede wszystkim było mnóstwo śmiechu, bo my z Piotrem Gąsowskim ciągle byliśmy strofowani za niewybredne teksty, których tutaj jednak, przepraszam, ale nie przytoczę. Sprawą smutniejszą jednak jest znany wielu ludziom z branży fakt, co robi tak zwany show biznes z młodymi ludźmi, dodajmy coraz młodszymi. Dotyczy to nawet tych nielicznych, którym się powiodło, bo najczęściej muszą zapłacić bardzo wysoką cenę za chwilę popularności. A jeśli pomyślimy o tych wszystkich, którzy mieli ogromne ambicje i ciężko pracowali, a jednak im się nie udało? Oni nie wiedzą, że pik w górę nie trwa wiecznie, a sukces wcześniej czy później przemija. Po takim niepowodzeniu w większości stają się życiowymi rozbitkami. Na zawsze. Pożegnałem się z programem bez większego żalu, bo nie bardzo chciałem mówić ludziom, którzy robili coś nie tak, że to jest do niczego. Była taka panienka, która naprawdę nie potrafiła ani tańczyć, ani śpiewać. Nic nie umiała. Ale była promowana ze wszystkich sił i nie mogłem zrozumieć, z jakiego powodu, a przede wszystkim po co. Tak więc z programem rozstałem się bezboleśnie, ale zawsze powtarzam, że jestem wdzięczny Polsatowi i pani Terentiew. Tym bardziej, że w jednej z edycji programu wystąpił jako uczestnik mój najmłodszy syn Krzyś. Do tego wrócimy, ale jedna sprawa nie daje mi spokoju. O twoim głosie było sporo, ale nie słyszałem, aby kiedyś zadano ci to pytanie. Jaką masz skalę? Jakby to powiedzieć, no... dużą. Na pewno 3 oktawy z kawałkiem i w takich rejonach jestem w stanie spokojnie się poruszać. Jeśli chodzi o wysokość, ona trochę zależy od pogody i dyspozycji dnia, ale na pewno śpiewam bez większego trudu powyżej skali tenora. Mąż Aleksandry Kurzak, Roberto Alagna, który jest współcześnie jednym z najbardziej znanych europejskich tenorów, a przy okazji okazał się moim fanem, słysząc mnie kiedyś na próbie o godzinie 11 powiedział: chłopie, ty nie zdajesz sobie sprawy, co to jest. O 11 być w takiej dyspozycji głosowej zrobiłbyś ogromną karierę operową. Śpiewanie mnie nie męczy. To tak najkrócej.
1: To był fragment książki Śpiewanie mnie nie

być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

0: Troška 2.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.